półmroku tkwi. To aż nie do wiary, że w niej tyle blasku zawsze mogło być.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

0: Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Mówi do was pani Literka w Dniu Etykiety Językowej, czyli w takim dniu, który właściwie powinien być codziennie. No bo czym jest etykieta językowa? Rozmową o tym, jak grzecznie mówić, jak grzecznie rozmawiać z innymi. Bardzo często ważne w rozmowie jest wyrażanie zdziwienia. I dzisiaj właśnie o zdziwieniu będziemy rozmawiać. Zastanówmy się nad tym, jakie mamy słowa do wyrażenia zdziwienia. Możemy na przykład powiedzieć o, albo ojej, albo no coś ty. Przychodzą wam do głowy jeszcze jakieś inne słowa do wyrażenia zdziwienia? Mówicie wow? Tak, jest takie słowo. Też możemy powiedzieć wow, żeby wyrazić zdziwienie, ale poczekajcie, nie cieszmy się tak szybko. Pomyślmy o jeszcze innych wyrazach. Na przykład możemy powiedzieć o rany, ale świetnie. O rany, coś niespotykanego. Albo rany Julek, nie spodziewałam się tego. Fiu, fiu. Naprawdę? Coś takiego. Wszystkie te słowa służą nam do tego, żeby pokazać, że bardzo się czemuś dziwimy. Ale pytanie brzmi, czy zawsze, czy w każdej sytuacji możemy użyć wybranego słowa, dowolnego? No oczywiście, że nie, bo słowa, tak jak ubrania, pasują do różnych sytuacji. No i zastanówmy się, do jakich sytuacji te nasze słowa pasują. Taki krótki wyraz o albo ojej pasuje chyba zawsze wtedy, gdy się czemuś dziwimy. Ale wow możemy powiedzieć no właściwie tylko tak po cichu i tylko między kolegami. Nie dziwmy się tak wtedy, gdy pokazujemy to pani w przedszkolu albo babci czy dziadkowi. Albo fiu fiu też nie mówmy ani do pani w przedszkolu, ani do pana, ani do babci, ani do dziadka, do mamy i do taty, no niech będzie. Są pewne wyrazy takie bardziej potoczne, takie domowe i są wyrazy bardziej eleganckie. O, ojej pasuje zawsze. Inne te słowa to są słowa bardziej domowe. Pomyślcie może jeszcze o innych wyrazach, którymi możecie pokazać, że się czemuś dziwicie i wymyślcie różne sytuacje, w których się właśnie dziwicie. Przećwiczcie wszystkie słówka dzisiaj poznane i te, na które sami wpadniecie, te, które sami wymyśliliście. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Witam was, drogie dzieci z podróży po Polsce i chcę opowiedzieć o dwóch miejscowościach, które odwiedziłam. Właśnie wczoraj w nich byłam. I te miejscowości to Jeziorna i Włoszczowa. Znacie te miejscowości? Może tak, a może nie. Ale chcę powiedzieć o czymś ważnym, związanym z tym, jak się te nazwy zachowują w zdaniach. Czyli, mówiąc

inaczej, jak używać tych nazw w zdaniu, jak mówić o tych miejscowościach. Co jest dla nich ciekawego, typowego? Wyglądają trochę tak jak zwykłe słowa, bo na przykład jeziorna może być woda, czyli woda w jeziorze, ale też właśnie jeziorna to jest miejscowość. Tylko inaczej postępujemy, gdy mówimy o jeziornej wodzie, a inaczej, gdy mówimy o miejscowości. Trzeba po prostu pewną rzecz zapamiętać, pewne triki językowe, czyli takie sztuczki językowe. Zapamiętajmy, że nazwa jeziorna, nazwa miejscowości jeziorna odmienia się tak samo jak słowo wanna, czyli jedziemy do wanny, jedziemy do jeziorny. Jesteśmy w wannie, może mieszkamy nawet w wannie i mieszkamy w jeziornie. Przyglądamy się wannie i przyglądamy się jeziornie. Łatwe? Pewnie, że łatwe. Tylko wystarczy zapamiętać tę właśnie rzecz. Jeziorna tak jak wanna. A nazwa Włoszczowa jak się odmienia? Bardzo prosto. Tak jak słowo budowa. Czyli nie ma budowy, nie ma Włoszczowy. Przyglądam się budowie, przyglądam się Włoszczowie. Mieszkam na budowie i mieszkam we Włoszczowie. Proste? Oczywiście, że proste. Tylko właśnie trzeba zapamiętać tę sztuczkę. Włoszczowa jak budowa, jeziorna jak wanna. Skoro to już wiecie, na pewno poradzicie sobie sami z takimi dwiema nazwami. Jabłonna i Wschowa. Jabłonna odmienia się tak samo jak jeziorna, czyli tak jak wanna, a Wschowa, taka miejscowość, odmienia się tak samo jak Włoszczowa, czyli tak jak budowa. Poćwiczcie to na zdaniach, które sami ułożycie o tych miejscowościach. Powodzenia i do usłyszenia. Raz, dwa, jeżdż.

Dzień dobry. Mówi pani Literka i mówi do was pani Literka trochę przestraszona, bo wiecie co? Niedaleko zobaczyłam wilka i bardzo, bardzo się przestraszyłam, bo przecież te wilcze oczy, wilcze kły i wilcze pazury to chyba jest coś strasznego. We wszystkich bajkach słyszę o tym, że wilcze pazury, kły i oczy są okropne. No to chyba miałam prawo się przestraszyć, prawda? A wy też boicie się wilków? Wszyscy się boimy. Tylko pytanie, czy na pewno trzeba się tych wilków bać? Gdybyśmy słuchali tylko tego, co język polski nam podpowiada, oj, to musielibyśmy się bardzo bać wilków. No bo tak, mówimy czasem, że ktoś ma wilczy apetyt, czyli ogromny, ogromny apetyt, także mógłby zjeść konia z kopytami, a nawet kilka koni. Mówimy też czasem, że gdzieś panuje wilcze prawo, czyli tak naprawdę nie ma prawa, tak naprawdę nie ma żadnych zasad. Ktoś robi, co tylko chce, nawet krzywdzi innych i to się nazywa wilcze prawo. Mówimy też czasem, że komuś wilkiem patrzy z oczu, to znaczy ktoś tak groźnie spojrzał, tak jakby wilk. Ten groźny, groźny zwierz się na nas spojrzał. No i od razu takiego spojrzenia możemy się przestraszyć. Ale czy na pewno wilki takie są? Chyba nie. Chyba nie. Bo czasami takie różne opowieści, którymi ktoś nas straszy albo sami siebie nimi straszymy, to są bajki o żelaznym wilku. Czyli bajki o jakimś okropnym niebezpieczeństwie, którego tak naprawdę wcale, wcale nie ma. Gdybyśmy porozmawiali z leśniczymi albo naukowcami, którzy badają wilki, to dowiedzielibyśmy się, że to wcale nie są takie okropne, groźne zwierzęta, jak o nich mówi język polski. Choć może lepiej nie wywoływać wilka z lasu, czyli może lepiej nie prowokować losu takim przewidywaniem czegoś, czego nie chcemy. Proponuję, żebyście porozmawiali o tym, w jakich bajkach występują wilki. Może wymyślicie różne scenki do wilków, różne scenki, w których wilki mogłyby wystąpić. I może porozmawiacie o wilkach, używając poznanych dzisiaj powiedzeń. Tylko pamiętajcie, to są jedynie powiedzenia, a nie prawda o tych zwierzętach. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję wam dziś rozmowę o pewnym ważnym słowie. Chodzi o wyraz wytrwały. Znacie ten wyraz? Na pewno znacie, bo założę się, że wszyscy albo prawie wszyscy jesteście wytrwali.

Myślę, że wszyscy tacy jesteście. To jest dobra cecha być wytrwałym. Bo co to znaczy wytrwały? O kim tak powiemy, że jest wytrwały? O kimś, kto chce coś osiągnąć, ma jakiś cel i stara się robić wszystko, żeby do tego celu dotrzeć. Nawet jeśli po drodze są jakieś przeszkody. Na przykład chcecie zbudować najwyższą na świecie wieżę z klocków. No i co robicie najpierw? Planujecie sobie pracę. Czyli wiecie, że trzeba najpierw zgromadzić jak najwięcej klocków i to klocków takich, żeby do siebie pasowały, prawda? Bo z klocków niepasujących do siebie wieży zbudować się nie da. Więc gromadzicie klocki, klocki pasujące do siebie. Potem staracie się układać wieżę jak najwyższą, jak najwyższą. Ale na pewno każdemu z was zdarzyło się kiedyś, że wieża się rozsypuje. Nagle załamuje się i upada w połowie. No i teraz jak się zachowa ktoś wytrwały? Czy się podda? O nie! Ktoś wytrwały pomyśli sobie, trudno, teraz się nie udało, ale kiedyś na pewno się uda. Zaczynam od nowa. Idę do przodu. No i ten ktoś wytrwały jeszcze raz spróbuje zbudować taką wieżę. A gdy i za drugim razem wieża się przewróci, bo klocki się rozsypią, to ktoś wytrwały się podda? O nie! Ktoś wytrwały jeszcze raz spróbuje zbudować wieżę, tylko może sobie pomyśli tak, a może by tak trochę inaczej zacząć budowę. Może popełniłem albo popełniłam jakiś błąd. Więc ten ktoś wytrwały cały czas pamięta o tym, dokąd zmierza, jaki ma cel i jeśli napotyka jakieś niepowodzenia, to stara się tak zmieniać sposób pracy, żeby do tego celu dojść. Więc może ta wieża, którą budujemy, powinna mieć szerszą podstawę. Może wtedy się nie zawali, jak myślicie? No i temu komuś wytrwałemu kiedyś na pewno uda się zbudować bardzo, bardzo, bardzo wysoką wieżę. Wyższą niż wszystkie inne wieże dotąd zbudowane. Dzięki czemu to się uda? Dzięki wytrwałości. A zatem wytrwałym naprawdę warto być. Wytrwałym, czyli inaczej mówiąc, cierpliwym, nieugiętym, konsekwentnym, niestrudzonym. Proponuję, żebyście porozmawiali właśnie o wytrwałości. Czy wytrwałość jest dobra, czy w każdej sytuacji? Co można robić, żeby ćwiczyć w sobie wytrwałość? Powodzenia i do usłyszenia!

przekomarzać zaczął, mówiąc, że widział raki, co się winkiem raczą. Cietrzew się zacietrzewił, słysząc takie słowa –

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś, jak w prawie każdy czwartek, zapraszam Was do rozmowy o etykiecie językowej, czyli po prostu o grzeczności językowej. Jaki temat mamy dziś? Powitania. No, powitania są bardzo ważne. Bez powitań trudno byłoby przeprowadzić

prowadzić jakąkolwiek rozmowę. Dlaczego powitania są ważne? Dlatego, że pokazują, że chcemy być grzeczni, gdy się z kimś spotykamy. No i teraz mam do Was takie pytanie. W jaki sposób możemy kogoś przywitać? Mamy jedno słowo czy kilka w takiej sytuacji? Oczywiście nie jedno, czyli kilka, a może nawet więcej. No to jakie to słowa? Ciekawa jestem, czy wiecie? Przede wszystkim, tak słyszę, mówicie dzień dobry. Oczywiście, dzień dobry to jest słowo, a nawet dwa słowa, które zawsze mogą dobrze rozpocząć rozmowę. Ale czy jeszcze jakieś inne wyrazy znacie? Cześć, tak jest. A czy jeszcze coś? Możemy na przykład powiedzieć 100 lat cię nie widziałem. Albo możemy też powiedzieć siema, siemasz, siemka. Albo hello, elo. Znacie takie słowa? Może wasi bracia albo wasze siostry starsi takich słów używają? Może tak być. A może w przedszkolu albo w szkole tak się już witacie? Też tak może być. Mnie jeszcze przyszły do głowy takie wyrazy. Piątka, piąteczka, strzałka, grabka. Ale też co słychać? Co u ciebie dobrego? Jak leci? Znacie te wszystkie słowa i zbitki słów? Na pewno znacie. No to teraz pytanie jest takie. Czy zawsze możemy użyć dowolnego, wybranego słowa z tego zbioru? Oczywiście, że nie. Bo słowa, tak jak ubrania, pasują do różnych sytuacji. Dzień dobry jest to takie powitanie neutralne. To znaczy zawsze możemy powiedzieć dzień dobry i nie będzie błędu. Ale cześć, do kogo tak możemy powiedzieć? No chyba tylko do rodzeństwa, do koleżanek, do kolegów, bo do pani lub pana w przedszkolu albo w szkole już powiedzieć cześć tak nie za bardzo wypada. 100 lat cię nie widziałem, tym bardziej nie wypada i tym bardziej nie wypada powiedzieć do pani albo do pana siemka albo piąteczka, strzałka. Do kolegi, koleżanki? Tak. Do rodzeństwa? Tak. Do starszych, a zwłaszcza nieznajomych? Nie. Proponuję, żebyście wymyślili jeszcze inne słowa, swoje słowa, którymi można się z kimś przywitać i przećwiczcie wszystkie poznane wyrazy w wymyślonych scenkach. Powodzenia i do usłyszenia!

zapamiętaj aż po grób. Z przodu statki mają dziób. Teraz możesz mi zaufać, że tył statku to jest rufa.

to wielkie aż do gwiazd. Zapamiętaj, to jest maszt. Na nim reje są na linach i tam żagle się

0: ster z mocnego drzewa.
1: No i ster z mocnego drzewa.
0: Żagiel główny to jest grot, dobre wiatry chwyta w lot. Lecz by statek szybciej płynął, inne żagle trza rozwinąć w górę.

0: No i ster z mocnego drzewa.
1: No i ster z mocnego drzewa.
0: Reszta prosta jest jak drut.
2: Jak drut.
0: Z przodu sztaksle, w zęzie smród. Opsle, topsle, wandy, fały. Bardzo łatwe, prawda mały?
2: No ma.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję wam, drogie kochane dzieci, rozmowę o kilku nazwach miejscowych w Polsce. I dzisiaj chciałabym wam powiedzieć o takich nazwach jak Mokra, Sucha. Pomyślicie, że chyba pani Literka zwariowała, co? Otóż nie zwariowała. Może tak sobie pomyśleliście, dlatego że mokra albo sucha może być na przykład ścierka, albo spódnica, albo koszula, albo chustka. To prawda. Albo też mokra lub sucha może być sierść naszego zwierzęcia domowego. To wszystko prawda. Ale oprócz tego mamy takie miejscowości w Polsce. Jedna miejscowość nazywa się Mokra, a druga miejscowość nazywa się Sucha. No i teraz jaka zagadka językowa się z tym wiąże? Ano taka. Jak te nazwy miejscowości zachowują się w zdaniu? Czy tak samo jak te nasze zwykłe wyrazy mokra, sucha, ścierka? Tak, właśnie tak samo. A zatem, dokąd jedziemy? Do mokrej. I tak samo do suchej. Przyglądamy się której miejscowości? Mokrej się przyglądamy. I tak samo suchej. A którą miejscowość widzimy i kochamy i lubimy? Mokrą, suchą. Interesujemy się też mokrą albo suchą, czyli tymi miejscowościami. No i myślimy o mokrej i o suchej, bo gdzie mieszkamy? W mokrej i w suchej. Łatwo? Pewnie, że łatwo. Wystarczy sobie pomyśleć o tym, jakie mamy te nasze zwykłe słowa. Mokra, sucha, ściereczka, koszulka, sierść psa na przykład. Proponuję, żebyście sami już wykonali ćwiczenie, takie samo ćwiczenie z nazwami istebna, limanowa. One się odmieniają zupełnie tak samo jak te nasze zwykłe wyrazy, na przykład mokra albo sucha. Istebna tak jak mokra. Nie ma mokrej, nie ma istebnej. Limanowa, tak jak mokra. Nie ma mokrej, nie ma limanowej. A jak będzie dalej? To już na pewno sami wiecie. Powodzenia i do usłyszenia, tylko dodam takie słowo. Wiecie, dlaczego warto wiedzieć, jak te nazwy się odmieniają? Choćby po to, żeby dobrze mówić, gdy już tam się znajdziemy w tych miejscowościach. Więc już naprawdę powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was do rozmowy o pewnym dziwnym wyrazie, który brzmi szuwary, szuwary. Znacie ten wyraz? Szuwary. Może znacie, może niektórzy z was znają, ci, którzy mieszkają nad jeziorem jakimś. Bo szuwary właśnie rosną blisko jeziora. Czym są te szuwary? To są takie zarośla, czyli krzaki, które rosną wzdłuż jeziora, okalają jezioro. I te zarośla to są takie rośliny nie byle jakie. Muszą to być zarośla dość wysokie. Wysokie trawy, albo trzciny, albo oczerety. I w tych zaroślach łatwo się schować. Szuwary są wysokie. Gdybyśmy posłuchali, jak ten wyraz brzmi, szuwary, to może usłyszymy w nim szum wiatru. I bardzo dobrze, jeśli tak się stanie, bo właśnie nad jeziorami często wieje wiatr i te szuwary szumią. Może stąd się właśnie wzięła ich nazwa. Co rośnie w szuwarach? Przede wszystkim oczerety. Ładny wyraz, bardzo ładny. Oczerety to są takie rośliny charakterystyczne właśnie dla szuwarów. Oczerety mają ciemnozielone łodygi, bardzo, bardzo, bardzo wysokie i w ogóle nie mają liści. Ale te łodygi wyrastają, wyrastają wysoko ponad głowy, nawet dorosłych. W szuwarach rosną też trzciny, czyli rośliny na takiej wysokiej łodydze i z charakterystycznym kwiatem na górze. To wszystko są rośliny szuwarowe, ale ciekawostka, szuwarów nie należy mylić

szarawarami. Mamy też taki wyraz szarawary. Wiecie, co to są szarawary? Takie spodnie, których nogawki kończą się pod kolanem, a te nogawki właśnie przypominają prawie sukienki, prawie spódnice. Są takie bufiaste. Więc szuwary to nie są szarawary. Szuwary są nad jeziorem, w szuwarach rosną oczerety i trzciny i szuwary szumią. Szarawary też mogą szumieć, ale szarawary nosimy na sobie, bo są to bufiaste spodnie. Raczej chłopcy chyba w nich chodzą niż mężczyźni. Proponuję, żebyście porozmawiali jeszcze o innych skojarzeniach z szuwarami i szarawarami. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was na odcinek, w którym będzie okazja do poćwiczenia buzi i języka.

Wiecie po co? Oczywiście, że wiecie. Po to, żebyście ładnie, poprawnie wymawiali głoski, wyrazy i całe zdania. Doskonale wiecie, że na początku trzeba zrobić rozgrzewkę, więc tylko przypomnę, co tą rozgrzewką jest. Przede wszystkim oddychanie głębokie, szerokie ziewanie, wysuwanie języka i kręcenie językiem różnych kółek i naśladowanie konika. Dzisiaj jeszcze przyda się ćwiczenie, w którym powinniście kręcić brodą we wszystkie strony i trzymać przy tym język nisko, tak jakby język był ciężki i opadał wam na dno buzi. Kręćcie wtedy brodą kółka w prawo i w lewo. A gdy już to zrobicie, to posłuchajcie takiego oto wierszyka i później spróbujcie go powtórzyć. Oto ten wierszyk. Osa kąsa wąs Alfonsa, mops się na kęs keksa dąsa, pląsa senny Max bez kasku, śląska gąska kląska w lasku. Wiecie, o czym ten wierszyk jest? Może nie bardzo, prawda, na początku, bo tyle tutaj jest ons i ens, czyli takich zbitek głosek, które łatwo wymówić wtedy, gdy się dobrze pokręci brodą. Ale wytłumaczmy sobie ten wierszyk. Osa, to wiecie, taki owad. Kąsa, czyli gryzie wąs pewnego pana, który miał na imię Alfons. Mops to taki pies i co ten mops robi? Na kęs keksa się dąsa, czyli tak trochę się gniewa, trochę grymasi na kawałek, na gryz keksa, czyli ciasta z rodzynkami. W tym wierszu występuje jeszcze senny Max. Max to jakiś mężczyzna albo chłopiec, no i on jest senny, czyli chce mu się spać. Ale mimo to, co ten Max senny robi, pląsa, czyli tańczy. Tańczy bez kasku, czyli bez ochraniacza na głowę. A oprócz tego Alfonsa, Maxa, Mopsa i oprócz osy mamy jeszcze w wierszu gąskę, czyli małą gęś. Gąskę śląską, czyli mieszkającą na Śląsku, w pewnej części Polski. I co ta gąska robi? Kląska w lasku. Kląska, czyli śpiewa tak jak słowik. W lasku, czyli w małym lesie. Oj, chyba dziwna historia, prawda? Ale proponuję, żebyście powtórzyli ten wierszyk raz, dwa albo trzy nawet razy. Na pewno wasza pani pomoże wam i wcześniej ten wierszyk zapisze. Więc powtórzcie ten wierszyk kilka razy, a potem odegrajcie tę scenkę z podziałem na role. Ktoś może być osą, ktoś Alfonsem, ktoś Mopsem, Maxem i wreszcie gąską. No i na koniec może urządzicie zbiorowe kląskanie, czyli śpiew słowika. Powodzenia i do usłyszenia!

Tam, gdzie gęsto rosną drzewa, a pod stopami miękki mech, zerka zza pnia w kapeluszu kolega, i drugi, i trzeci, aż tylu ich jest. Oto podgrzybek i pani pieczarka, borowik szlachetnie wypina pierś. Jest też wstyd.

choć skryty w trawie i choć nieśmiały, to w smaku doskonały. Grzyb, grzyb, grzyb ma nieprzeciętny styl. Gdy wypatrzysz w lesie pod kapeluszem trzon, już wiesz, że to on.

0: to promocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
5: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
7: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
8: Właśnie się zaczyna. Dzisiaj jest sobota, 15 dzień sierpnia. Jacek Zawada, Ania Jączyk. Porankujemy i budzimy was. Mam nadzieję, że skutecznie.

Tak jest, wyruszyć już czas ze mną, z Jackiem Zawada i z Anią Jączyk, która wydaje dzisiejszy poranek, sobotni, świąteczny poranek. Dzisiaj w połowie miesiąca, bo dziś właśnie mamy 15 dzień sierpnia, czyli 227 dzień roku. Imieniny obchodzą Armida, Julianna, Maria, Stefan i tym wszystkim, którzy właśnie mają dziś swój dzień imienin, przesyłamy przez fale radiowe, niech lecą do Was najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, uśmiechu na plaży i na twarzy też, jak najczęściej, dużo zdrówka, a także po prostu tego, czego Wy najbardziej pragniecie i spełnienia marzeń, bo to przecież takie ważne, prawda? Ohoho, ważna informacja, dzisiaj dzień trwa już krócej niż 15 godzin, a to oznacza to bardzo czytelny znak, że dni, chyba nie jest to najlepsza informacja, ale prawdziwa, że dni powolutku zaczynają nam się skracać, ale podkreślam słowo powolutku. To oznacza, że dzisiejsza sobota potrwa łącznie 14 godzin i 42 minuty. Słońce jest z nami już od prawie 3 godzin i będzie jeszcze bardzo długo. Zachód słońca planowany jest na godzinę 21. A skoro mowa o słońcu, ja widziałem kilka dni temu zaćmienie słońca, obserwowałem, wyglądało to spektakularnie. Kto z Was robił zdjęcia? Kto z Was obserwował? Gdzie byliście na obserwacji tego zaćmienia słońca? Pytam wszystkich tych, którzy mieli okazję i którzy pamiętali o tym, że te kilka dni wstecz zaćmienie słońca wydarzyło się w Polsce. Jakie emocje to w Was wzbudziło? Może nam opowiecie tuż o poranku, te kilka minut po godzinie 8:00, 22 6 4 5 20.

55. Zatem od słońca dzisiaj ten poranek zacznijmy, no bo trudno zaczynać poranek od księżyca. Zaćmienie słońca i wasze emocje, wasze przeżycia. To mnie teraz bardzo interesuje. Opowiecie nam o tym, a skoro mowa o słońcu, o słoneczku, to sprawdźmy, czy Sopot, jedno z tych miejsc najchętniej odwiedzanych przez turystów nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Sprawdźmy, czy Sopot ma słoneczko.

Tak, słoneczko jest w Sopocie, słoneczko jest również w innych miejscach w naszym kraju i dzisiaj będzie bardzo słoneczkowo, czy raczej powinienem powiedzieć bardzo słonecznie, po prostu. A dzisiaj, przypominam, mamy 15 dzień sierpnia i w Polsce jest to wyjątkowy, wyjątkowy dzień, bo dziś właśnie obchodzimy Święto Wojska Polskiego. To taki specjalny dzień, w którym dziękujemy naszym żołnierzom za ich służbę i po prostu pamiętamy o tym, że są z nami, że są na posterunku, że pilnują bezpieczeństwa w naszym kraju. Ta data, 15 dzień sierpnia, przypomina o Bitwie Warszawskiej z 1920 roku, kiedy

kiedy to bitwa ta zakończyła się zwycięstwem Polski i wydarzenie to też było bardzo, bardzo wyjątkowe, zostało nazwane cudem nad Wisłą. W związku z tymi wszystkimi wspomnieniami i wydarzeniami właśnie dzisiaj, 15 sierpnia, honorujemy naszych żołnierzy, czcimy święto Wojska Polskiego i jest to tak ważny i wyjątkowy dzień w naszym kraju, że pomimo tego, że dzisiaj sobota, to jest to dzień wolny od pracy, czyli czerwona kartka w kalendarzu. Dzisiaj w Warszawie odbędą się główne uroczystości wojskowe, przemarsze, parady, podczas których będzie można zobaczyć i podziwiać i naszych żołnierzy, i sprzęt wojskowy, i przelot samolotów wojskowych, więc wielu warszawiaków szykuje się na obserwacje na żywo tego wydarzenia, a jeśli ktoś mieszka poza Warszawą, to z tego, co mi się wydaje, będzie można obserwować to wszystko również w telewizji. A my tymczasem wróćmy do naszego słoneczka. Skoro słoneczko to prognoza pogody, w tym momencie o godzinie 8:14 w Warszawie jest już cieplutko, a może inaczej, całkiem ciepło, 20 stopni wskazują termometry, a będzie jeszcze cieplej, chociaż myślę, że aż tak ogromnych upałów jak jeszcze niedawno dzisiaj w Warszawie przynajmniej nie doświadczymy, ale jeśli ktoś nas słucha na zachodzie Polski, czyli patrząc na mapę pogodową po lewej stronie naszego kraju, to tam może być dzisiaj bardzo gorąco. Halo Szczecin, czy Szczecin mnie słyszy? W Szczecinie ma być dzisiaj, zgadujecie? 35 stopni, tak jest. I jest to prognoza na połowę dnia. Tam powinno być dzisiaj najcieplej. Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Wrocław, 34 stopnie i mniej więcej podobna temperatura będzie na termometrach w całej Polsce. Najchłodniej, chociaż i tak cały czas cieplutko, będzie w Suwałkach, tylko albo aż 26 stopni. A ja cały czas się zastanawiam, jak wy, drodzy radiosłuchacze, spędzacie wakacje. Numer telefonu do studia to oczywiście 226452055, a nasza linia telefoniczna już nie śpi i chce łączyć połączenia pomiędzy Warszawą, czyli naszym studiem Polskiego Radia Dzieciom, a wami, gdziekolwiek się znajdujecie, czy w Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Gorzowie Wielkopolskim, Budapeszcie, czy w Szczecinie, bo właśnie stamtąd Filharmonia Szczecińska, ta słynna Filharmonia Szczecińska, tutaj Ania się śmieje, uśmiecha i skacze z radości, bo bardzo lubi piosenki i utwory, bardziej tak powinienem powiedzieć, z płyt Filharmonii Szczecińskiej i ja też się uśmiecham, bo obydwoje uważamy, że te piosenki, te utwory są bardzo wartościowe, piękne muzycznie, cudownie się rozwijają od początku poprzez rozwinięcie i zakończenie muzyczne i są po prostu wartościowe. No to teraz w Szczecinie, skoro tam będziemy mieć dzisiaj 35 stopni, czyli będzie tam najcieplej prawdopodobnie w całym kraju, to uczcijmy Szczecin piosenką prawie że z nadmorza. Gra Filharmonia Szczecin w Polskim Radiu Dzieciom.

0: A my dzisiaj, drodzy radiosłuchacze, w tym sobotnim poranku również wybierzemy się w wakacyjną podróż nad morze, tylko nie będzie to nasze piękne Morze Bałtyckie, ale Morze Czarne. Wsiadamy w samolot albo ewentualnie do autobusu lub jeszcze opcjonalnie do samochodu i jedziemy lub lecimy prosto nad Morze Czarne. Kto wie, do jakiego kraju na literkę B przeniesiemy się w dzisiejszym poranku? Jeśli wiecie, to dzwońcie pod 22-645-2055. Taka zagadka na dobrą sobotnią radiową pobudkę. A ja tymczasem o wakacjach porozmawiam z Hanią i Zosią. Dzień dobry, dziewczyny.
1: Dzień dobry.
0: Czy mogę usłyszeć panią Hanię? Dzień dobry, pani Haniu. Dzień dobry, Haniu.
1: Anusia się wstydzi.
0: Ja też się trochę zawstydziłem, ale w sumie to nie ma nic złego w tym zawstydzeniu się, bo każdy ma prawo czasem się zawstydzić. Prawda, Zosiu?
1: Tak.
0: Dziewczyny, gdzie wy jesteście? Co robicie o poranku w sobotę?
1: Jedziemy do Szczecina.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Przygotowane jesteście dzisiaj na temperaturę 35 stopni w Szczecinie?
1: Tak.
0: Tak? A skąd jedziecie do Szczecina? Skąd podróżujecie?
1: Z Piły.
0: Z Piły do Szczecina. Jak długo, mniej więcej, Zosiu, albo jak krótko jedzie się z Piły do Szczecina?
1: 2 godziny.
0: I podróżujecie samochodem?
1: Tak.
0: To jesteś ty, jest Hania. Kto jest jeszcze z wami? Rodzice?
1: Tata.
0: Pozdrawiamy rodziców, ahoj! Rodzice są skupieni. O, słyszymy. Dziewczyny, to powiedzcie, co będziecie robić w tym Szczecinie? Czy to jest taka podróż wakacyjna?
1: Tak.
0: Jakie macie plany na dziś w Szczecinie?
1: Będziemy oglądać żaglówki.
0: Będziecie oglądać żaglówki.

0: Gdzie te żaglówki w Szczecinie można oglądać?
1: Na Wałach Chrobrego.
0: Wały Chrobrego. A Wały Chrobrego to chyba jedno z takich najsłynniejszych miejsc w Szczecinie, prawda?
1: Tak.
0: Dziewczyny, a czy wy byłyście już w Szczecinie, czy to wasza pierwsza wizyta?
1: Byłyśmy.
0: Mhm. I co jeszcze ciekawego można zrobić w Szczecinie, albo co dobrego można tam zjeść, waszym zdaniem?
1: Nie wiemy.
2: Do dziadka i na pewno u dziadka coś dobrego zjemy.
0: U dziadka coś dobrego zjecie? A czy będzie u dziadka paprykarz szczeciński, słynny?
1: Tak.
0: Lubicie ten przysmak szczeciński, czy nie?
1: Nigdy nie spróbowałam.
0: Aha, no to jeśli dziadek miałby gdzieś w zanadrzu taki paprykarz szczeciński, to można spróbować odrobinkę.
1: Tak.
0: Spędzicie cały weekend u dziadków?
1: Wieczorem wracamy.
0: Aha, czyli to taka krótka wizyta, ale cały dzień, cała sobota zaplanowana na Szczecin. Pięknie, bardzo, bardzo fajnie. Zosiu, a powiedz mi w ogóle, jak upływają wam wakacje? Bo dzisiaj mamy już 15 dzień sierpnia, więc troszkę tych tygodni wakacyjnych za nami. Co do tej pory robiliście?
1: Ja byłam na obozie i byliśmy razem nad morzem.
0: O, nad morzem. W którym miejscu nad morzem?
1: W Rowach.
0: Aha, fajnie było?
1: Tak.
0: Ile zamków udało wam się zbudować? Może Hania nam powie.
1: Tak.
0: Budowaliście? Ile tych zamków udało się zbudować? 1, 2, 3, jeszcze więcej?
1: Dużo, bardzo dużo.
0: Czy to jest przyjemnie tak sobie siedzieć na piasku, na plaży, nad Bałtykiem i budować piaskowe zamki?
1: Tak. Trochę jest nieprzyjemnie, jak jest w wodzie zimno.
0: Tak, masz rację, Haniu. Ale jak jesteśmy troszkę dalej od wody, to wcale w sumie pupą nie musimy siadać na wodzie, tylko na piasku. To też jakieś może być rozwiązanie. A oprócz zamków na... O, miło, że się zgadzasz ze mną. A oprócz zamków na piasku, co jeszcze na tej plaży robiłyście nad morzem?
1: Lody.
0: Jadłyście lody? Och, to jest chyba najlepszy smak wakacji. Lody, najlepszy deser na świecie na wakacje, prawda?
1: Tak.
0: No to robimy szybki ranking. Mój ulubiony smak lodów, słony karmel. Haniu, a twój?
3: Winerek, tylko lodowy, śmietankowy.
0: Pięknie. A u Zosi?
1: Sorbet mango.
0: A u rodziców? Zapytajcie rodziców, proszę.
2: Oj, ja chyba sorbet cytryna.
0: Sorbet cytryna. Mama jest też, czy nie?
2: Nie ma, są grupa.
0: Aha, no to mamę pozdrówcie. No to jakieś dobre lody jej przywieźcie z tego Szczecina, skoro tak o lodach gadamy. Ale nie, na taką podróż powrotną to by się roztopiły. To już lepiej jutro pójdziecie na lody w Pile, prawda?
1: Tak, tak.
0: Bardzo dziękuję za te wakacyjne opowieści. To co, dziewczyny, jesteście gotowe, żeby pozdrawiać?
1: Tak.
0: Haniu, ty pierwsza. Kogo chcesz pozdrowić?
1: Łapkę.
0: Mhm. A Zosia?
1: Tatę.
0: Mhm.
1: Olusię.
0: Dobrze.
1: Mamę.
0: Mhm. Tata chce kogoś pozdrowić?
1: I moją koleżankę Marysię.
0: Pozdrawiamy serdecznie. A czy tata chce kogoś pozdrowić?
1: Mojego psa.
2: Ja pozdrawiam całe polskie radio dzieciom, wszystkich słuchaczy. Zawsze was słuchamy, czasem w drodze do szkoły, do przedszkola. Mamy najczęściej w podróży i też często dzwonimy do was.
0: Bardzo się cieszymy. My was też lubimy słuchać i waszych opowieści i wakacyjnych, i o Szczecinie, i o morzu, i o smakach lodów. Dzwońcie do nas jak najczęściej. No to jutro też zadzwońcie, jak będziecie się wybierać na lody. Tak, Haniu?
1: Tak.
0: Nie usłyszałem.
1: A ja mam niedługo imieniny.

0: Ja też. Kiedy masz?
1: 26.
0: 26 to za 11 dni proszę do nas zadzwonić do poranku, do poranka. I będziemy ci życzyć wszystkiego najlepszego. Hania, a ja też mam niedługo imieniny w poniedziałek. He, he, he, he. Zadzwonicie z życzeniami dla mnie?
1: Zadzwonimy.
0: No to będę czekał, mimo... A nie, ja w poniedziałek nie prowadzę żadnej audycji, ale w środę prowadzę. Dwa dni opóźnienia też się liczy.
1: A można wybrać piosenkę?
0: Piosenkę na pewno można wybrać w naszej audycji Rodzinny Koncert Życzeń. To może ja tę piosenkę, którą wy dzisiaj wybierzecie, puszczę wam w tej właśnie środowej audycji koncertowej. Co wy na to?
1: Tak.
0: Co to za piosenka? To będzie piosenka dla Hani i Zosi, które 15 sierpnia razem z tatą podróżowały z Piły do Szczecina, do dziadków. Jaka to będzie, dziewczyny, piosenka?
1: Z pana Kleksa o pogodzie.
0: Z pana Kleksa o pogodzie. Zapewne tu mi Ania dobrze chyba podpowiada, Ministerstwo Pogody?
1: Tak, tak.
0: Dobra, dziewczyny, to zapraszam was koniecznie w środę od godziny 18 rodzinny koncert życzeń i na bank wtedy usłyszycie Ministerstwo Pogody. Zgoda?
1: Tak.
0: A teraz, żeby wam się dobrze podróżowało, to też mam taką podróżniczą, bardzo fajną, bardzo miłą piosenkę, dobrą do wakacyjnych podróży i taką pełną wspaniałej, takiej pozytywnej energii. Mam nadzieję, że wam się będzie przy niej dobrze jechało. Trzymajcie się, uściskajcie dziadków i co? Dobrego, pięknego dnia w Szczecinie. Pa, pa!
1: Pa!
0: I my dzisiaj też podróżujemy z Anią, ale nie do Szczecina, tylko troszkę dalej. Nasza podróż z Anią będzie trwała 2 godziny. Zdecydowaliśmy się, że nie jedziemy samochodem, nie będziemy podróżować też autobusem, bo po prostu nie mamy tyle czasu. Trzeba byłoby poświęcić na to ponad 18 godzin, a my mamy tylko 2 godziny. No już nawet niespełna 2 godziny, bo poranek do godziny 10:00, a na zegarach w tym momencie 8:30. Ale przez 2 godziny możemy dolecieć gdzie? Do Bułgarii. Czyli będziemy dzisiaj podziwiać Morze Czarne i będziemy szukać powodów, dla których w wakacje z rodzinką warto odwiedzić właśnie ten kierunek, właśnie ten kraj, Bułgarię, do której, tak jak powiedziałem, w ciągu 2 godzin możemy dolecieć. Podróż trwa krótko, a tam na miejscu możemy przywitać wspaniałą temperaturę, bardzo podobną jak w Polsce, ale zmiana czy różnica jest taka, że jeszcze we wrześniu, prawie przez cały wrzesień w Bułgarii można liczyć na dobrą wakacyjną temperaturę, można liczyć na piaszczyste plaże, na ciepłe lato, na szerokie i piękne plaże, tak powinienem jeszcze dodać, najczęściej z łagodnym zejściem do wody, a miejsc wakacyjnych, miejsc nadmorskich jest co niemiara. Słoneczny Brzeg, Primorsko, o którym dzisiaj opowiedzą nam nasi goście, Warna, Złote Piaski, Zaraz, ale skoro są wakacje i wielu z nas tak podróżuje, to tu, to tam, niektórzy po Polsce, tak jak przed chwilą Hania i Zosia razem z tatą nam opowiadały, a niektórzy wybierają właśnie jakieś kierunki europejskie, to może ktoś z was w tym roku albo w czasie tegorocznych wakacji był już w Bułgarii i moglibyście nam coś opowiedzieć o tym kraju albo podać nam jakieś turystyczne polecajki. Właśnie takie, które dotyczą Bułgarii. Jeśli tak, to śmiało, dzwońcie. My takich ciekawostek prosto z Bułgarii dzisiaj bardzo, bardzo pożądamy. 22 645 20 55. A teraz dla Hani, Zosi, ich taty, ich dziadków i wszystkich podróżników wakacyjnych razem z paplajkami zaśpiewamy Cały Świat.

Świat mam w plecaku i pod ręką i witam go piosenką. Tak można powiedzieć jak najbardziej. A jeszcze lepiej zaśpiewać właśnie w wakacje, kiedy mamy o wiele więcej czasu niż w roku szkolnym. Podróżujemy często z plecakiem na plecach z rodzicami i wtedy jak jest fajna pogoda za oknem, jeśli podróżujemy na przykład samochodem, a my nie pędzimy, tylko po prostu spokojnie jedziemy na przykład do Szczecina, tak jak Hania i Zosia z tatą, lub do Warszawy, a może do Krakowa, Białegostoku, czy jeszcze do jakiegoś innego miejsca, to fajnie jest posłuchać dobrej muzyki w samochodzie, a jeszcze lepiej pośpiewać. I śpiewajcie dzisiaj razem z nami, a jeśli chcecie się bardzo, bardzo rozśpiewać, lub też nam coś zagrać, czy tutaj u nas w studiu, czy w waszych domach, to dzwońcie do nas koniecznie w każdy czwartek pomiędzy 10 a 12, kiedy to zapraszam was na nasz śpiewnik turystyczny. Już w najbliższy czwartek rozdział 8 tego śpiewnika. Zaproszę was na piosenki biwakowe. A tymczasem dzisiaj zapraszam was cały czas razem z Anią na podróż i pobyt w Bułgarii. To jak już dolecieliśmy tym samolotem do Bułgarii, no to teraz chcemy się dowiedzieć, jakie słówka będą nam potrzebne w Bułgarii. Na pewno jednym z takich podstawowych słówek będzie słowo dziękuję. Ono przydaje się w każdym języku. Dziękuję po bułgarsku błagodaria. Błagodaria. Pierwsze słówko już znamy, ale skoro o słówkach mowa, to nie wiem, czy wiecie, że w Bułgarii, oprócz tego, że mówi się po bułgarsku, to język ten zapisuje się takim specjalnym alfabetem, innym niż nasz alfabet. Bułgarski język w piśmie zapisujemy cyrylicą, czyli takim alfabetem, który używany jest również m.in. w języku ukraińskim czy też w języku serbskim. Bułgarska cyrylica ma 30 literek, a jej znajomość może być też taką ciekawostką, takim odkryciem językowym dla nas w czasie wakacji. Więc oprócz tego, że nauczymy się kilkunastu słówek, a może kilkudziesięciu słówek,

o bułgarsku, będąc na miejscu w Bułgarii, to warto też zobaczyć i zapoznać się z cyrylicą. Ale jak już zaczynamy w tej Bułgarii pierwszy dzień i na zegarach jest 8:38, tak jak teraz, i do tego jeszcze sobota, to można się spodziewać, że jest to dobra pora, by coś przekąsić, by zjeść śniadanie. W Bułgarii na śniadanie lub taką śniadaniową przekąskę można na przykład w restauracji zamówić banice, czyli chrupiące ciasto z cienkich płatów, najczęściej z serem, ale takim pierwszym, podstawowym i chyba najważniejszym bułgarskim produktem w kuchni jest jogurt. A tradycyjny bułgarski jogurt zawdzięcza swój charakterystyczny, wyjątkowy smak specjalnym, zdrowym, dobrym dla naszych organizmów bakteriom. Myślę, że skoro jesteśmy w Bułgarii, to warto też spróbować kebabcze, czyli takie małe, podłużne kawałki grillowanego mięsa, które przypominają nieco kiełbaski bez osłonki. A co zjemy na obiad? No właśnie, jeszcze wam nie powiem, co bym wam polecił na obiad i co bym wam polecił na deser, bo może ktoś z was był w Bułgarii, a najlepiej w te wakacje, i próbował jakichś deserowych bułgarskich przysmaków lub pamięta, co dobrego zjadł lub zjadła na obiad. Jeśli tak, to zapraszamy do naszego dzisiejszego bułgarskiego świata w poranku w Polskim Radiu Dzieciom, a do naszego świata baśniowego tym razem zaprasza teraz Edyta Bartosiewicz w piosence Witaj w moim świecie i wy witajcie w naszym świecie.

Edyta Bartusiewicz, witaj w moim świecie, piosenka z Kubusia Puchatka. O, na przykład jadąc do Bułgarii, czy będąc w Bułgarii, można sobie zabrać do plecaka książkę pod tytułem Kubuś Puchatek, albo jakąś inną dobrą książkę na wakacje, czy to bajkę, czy to tomik wierszy dla dzieci, albo coś, co najbardziej lubicie czytać. W międzyczasie nikt nie dodzwonił się do nas, nikt do nas nie zadzwonił, żeby opowiedzieć o obiedzie bułgarskim czy jakichś smakołykach, deserach bułgarskich, to ja wam też nie opowiem, bo opowiedzą nam o tym nasi goście, którzy zmierzają do Polskiego Radia Dzieciom i znają Bułgarię, a przynajmniej pewną jej część. Takim miastem, które dobrze znają i do którego lubią wracać, jest Primorsko. Gdzie leży Primorsko? Co warto tam zobaczyć, zwiedzić, obejrzeć? Jak można się tam zrelaksować i odpocząć? O tym już po godzinie 9. Bułgaria ma około 380 km wybrzeża Morza Czarnego, które jest jedną z najwspanialszych atrakcji tego kraju. Ale krajobraz Bułgarii to również wysokie góry, to także lasy, rzeki, jeziora, parki narodowe. Najwyższym szczytem tego kraju jest Musała w górach Riła, która ma 2925 metrów wysokości, czyli no jeszcze pół kilometra wyżej trzeba się wspiąć niż na nasz najwyższy szczyt, na nasze piękne polskie rysy. W górach Riła do tego znajdują się słynne jeziora, czyli 7 jezior rilskich, które położone są naprawdę wysoko w górach i połączone są przepięknymi szlakami turystycznymi. Na terenie parku przyrodniczego Klasztor Rilski występują zaś setki gatunków przeróżnych roślin, ptaki, ssaki. Świetne miejsce, naprawdę świetne miejsce dla tych wszystkich, którzy interesują się przyrodą. Park przyrodniczy Klasztor Rilski. Serdecznie wam dzisiaj polecamy to miejsce na mapie Bułgarii.

Bułgarii, a na wybrzeżu oczywiście można obserwować mewy i słuchać tych mew, kraby, ryby i inne zwierzęta, które żyją sobie w Morzu Czarnym, a w niektórych miejscach można znaleźć takie niewielkie, przepiękne, dzikie zatoki.

30 stopni. Było bardzo ciepło, bardzo wakacyjnie, a te plaże w okolicach Słonecznego Brzegu, po prostu bajka. Coś niesamowitego. Co ciekawego jeszcze można zobaczyć i odwiedzić w Bułgarii? Więcej szczegółów już za chwilkę.

mieszkańców, to warto też zapoznać się z tradycjami, które oferuje takie miejsce, taki kraj. Jedną z najbardziej charakterystycznych bułgarskich właśnie tradycji jest Baba Marta, czyli takie święto obchodzone 1 marca. Tego dnia ludzie wręczają sobie martenice. Słyszeliście kiedyś takie słowo? Martenice, czyli czerwono-białe ozdoby, które najczęściej są wykonane z włóczki i nosi się je jako symbol zdrowia i symbol pomyślności. Czerwony kolor kojarzy się właśnie między innymi ze zdrowiem, z życiem, a biały z czystością, z nowym początkiem. Zatem wracając z Bułgarii, jak już będziemy kończyć nasz urlop, nasze wakacje w tym kraju, to warto zabrać ze sobą taką bułgarską pamiątkę, która jest popularna w Bułgarii najbardziej z okazji 1 marca, czyli tego święta, tej tradycji pod nazwą Baba Marta, ale bułgarskie martenice można kupić w wielu turystycznych miejscowościach i mieć u siebie w domu taką fajną pamiątkę z pobytu w Bułgarii. Skoro jesteśmy w nowym kraju, ja szczególnie tak robię, to bardzo lubię zapoznać się z muzyką, szczególnie taką muzyką, która jest związana jak najbardziej z danym miejscem na ziemi. A jeśli mówimy o Bułgarii, to bułgarska muzyka ludowa słynie z takich charakterystycznych, przepięknych, wielogłosowych śpiewów, mocnych rytmów i oczywiście tradycyjnych bułgarskich instrumentów. A jednym z nich, jednym z najbardziej rozpoznawalnych instrumentów ludowych, tradycyjnych w Bułgarii jest gajda, czyli bułgarska odmiana dud. Na festiwalach w Bułgarii można zobaczyć też tradycyjne tańce. Ja byłem kiedyś na takim festiwalu, obserwowałem taki bułgarski taniec i rzeczywiście robi to wrażenie i jest takim namacalnym dowodem tego, że wow, jestem w troszkę innej kulturze, jestem w trochę innym świecie, jestem w innym kraju, poznaję ten nowy dla mnie świat, odkrywam go właśnie poprzez obserwację chociażby takich tradycyjnych bułgarskich tańców. Taki najbardziej tradycyjny taniec to ten, w którym uczestnicy trzymają się za ręce i wykonują kolejne kroki razem, wszyscy wspólnie w rytm muzyki. To my teraz może jakieś takie porankowe kroki wykonamy w rytm piosenki 7 życzeń Wanda i Banda.

Wtedy, gdy jesteśmy w jakimś nowym kraju i poznajemy jego język, jego kulturę, jego smakowite potrawy, jego

0: Autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam. Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
3: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Trwa, poranek trwa, na zegarach 9, Jacek Zawada, Ania Jączyk. My podróżujemy dzisiaj z wami do Bułgarii. A gdzie wy podróżowaliście w czasie wakacji? Kto nam o tym opowie? 226 4520 55, czekamy na telefony.

i gawał. Ciekawe, gdzie oni w tym roku spędzają wakacje. My dzisiaj jeszcze do godziny 10, czyli dokładnie przez 55 minut spędzamy wakacje razem z wami w Bułgarii. Opowiadamy o tym kraju, a już za chwilę, za kilka chwil w zasadzie, co nieco na temat Bułgarii opowiedzą nam nasi dzisiejsi goście, którzy bardzo lubią podróżować do tego kraju i byli w Bułgarii już kilka razy właśnie w czasie tegorocznych wakacji. A my w tym czasie, skoro mamy weekend, to wypoczywajmy teraz na Słonecznym Brzegu. To jest jeden z najbardziej znanych bułgarskich kurortów, położony niedaleko Nezebyru. Znajdziemy tam szeroką, przepiękną, naprawdę szeroką, piaszczystą plażę, hotele z basenami dla co wygodniejszych turystów, restauracje, kawiarenki, lodziarnie, mnóstwo atrakcji dla dzieci, a jedną z największych dziecięcych atrakcji, myślę, że może być oprócz dnia na plaży, również dzień w akwaparku, gdzie można szaleć do woli w basenach, na zjeżdżalniach, w wodnych placach zabaw. Taki akwapark znajduje się właśnie w Słonecznym Brzegu i może to być dobra odmiana po szaleństwach w Morzu Czarnym, ale przede wszystkim my polecamy dzisiaj korzystanie z naturalnych uroków Bułgarii, czyli jak najwięcej czasu myślę, że warto spędzić przy takiej dobrej, słonecznej, wakacyjnej pogodzie na zewnątrz i poznawać ten kraj tak bardzo zróżnicowany, bo tak jak wspominałem przed godziną 9, mamy morze, mamy góry, mamy lasy, przeróżne krajobrazy możemy tam spotkać i przeróżnych części Bułgarii skosztować i znaleźć się w nich i sprawdzić, jak ten kraj wygląda i jak w tym kraju można spędzić kilka albo kilkanaście dni wakacyjnych. A przyznam, że warto, bo myślę, że Bułgaria jest często takim niedocenianym kierunkiem. Ciekawostką jest też to, że słynny konkurs piosenki Eurowizji odbędzie się w następnym roku, w maju, właśnie w Bułgarii. O miano miasta gospodarza walczyło kilka największych miast bułgarskich, w tym również Sofia, czyli stolica tego kraju, ale ostatecznie zwyciężyło miasto Burgas. Bardzo turystyczne, bardzo słoneczne miasto, które w połowie maja następnego roku będzie gościć turystów spragnionych dobrej muzyki, a przede wszystkim ciekawego performansu muzycznego na scenie z całej Europy. A my, skoro mowa o konkursie piosenki, skoro mowa o muzyce, to teraz

zrobimy głośne muzyczne miau, które doprowadzi nas do Pieśni Kota. Wspaniała piosenka w fantastycznym wykonaniu Łukasza Jemioła. Teraz w Polskim Radiu Dzieciom.

bardzo lubię ten utwór. Pieśń Kota już za nami, a przed nami rozmowa. Rozmowa z turystami, którzy uwielbiają Bułgarię. Rozmowa z osobami, które już kilka razy w czasie tegorocznych wakacji odwiedziły ten kraj. Będzie osoba dorosła, będzie dziecko, które bardzo dobrze zna pewien region tego kraju. Jeśli będziecie mieli pytania do naszych gości, to również możecie uczestniczyć w naszej rozmowie, bo ja mam tylko 5 pytań, więc mogą się szybko wyczerpać. Przypominam numer do studia 22 645 20 55. Bułgaria ma złote piaski. Kto z was wiedział, drodzy radiosłuchacze? I to jest nie tylko nazwa kurortu, ale plaże nad Morzem Czarnym naprawdę mają taki drobny, złocisty piasek. A Złote Piaski to jedno z najbardziej znanych wakacyjnych miejsc w kraju i dla Bułgarów, ale też dla

zagranicznych turystów. Złote Piaski to zdecydowanie ten kierunek, który warto odwiedzić, będąc w Bułgarii. A skoro o tym kraju dzisiaj mówimy, to Bułgaria równa się róże. W tym regionie, w tym kraju uprawia się ogromne ilości róż, z których między innymi robi się olejek różany. Jest on używany między innymi do produkcji perfum i kosmetyków. I ten bułgarski różany olejek jest znany na całym świecie. A skoro mówimy o Bułgarii i wiemy, że jest tam Morze Czarne, to jakie wielkie zwierzaki morskie, stwory morskie można znaleźć, można spotkać w Morzu Czarnym? Jak myślicie? Między innymi o to zapytam naszych gości podróżujących do Bułgarii już po piosence Majki Jeżowskiej.

0: Polska już za nami, drodzy radiosłuchacze, a przed nami fascynująca rozmowa z naszymi dzisiejszymi gośćmi, z moimi przyjaciółmi. Gośćmi Polskiego Radia Dzieciom są Hania Kochańska.
1: Dzień dobry.
0: I jej syn.
2: Cześć.
0: Cześć, czyli Benio Kochański-Szymczak. Dzień dobry, Beniu.
2: Dzień dobry.
0: Słuchajcie, kochani, my dzisiaj po Bułgarii podróżujemy razem z naszymi młodymi radiosłuchaczami. Czy to jest fajny kierunek? Warto do tej Bułgarii się wybrać w wakacje? Czy ja tak niepotrzebnie robię tę audycję? Jak wy myślicie, Haniu?
1: No właśnie przyszliśmy, żeby wam opowiedzieć, że to bardzo ciekawa destynacja i warto może albo jeszcze teraz w wakacje, jeszcze mamy 2 tygodnie wakacji, albo w przyszłym roku zaplanować sobie wyjazd do Bułgarii. My akurat z Beniem opowiadamy o miejscu, które jest dosyć ciekawe, ponieważ jest na granicy już z Turcją, więc jak będziecie podróżować i polecicie do Burgas, prawda, Benio? Burgas to jest lotnisko, które jest oddalone około godziny
2: Burgas
1: od...
2: Burgas to jest miasto, a tam jest lotnisko.
1: Tak.
0: Haniu, bo do Dobrze, Benio, że mamy pilnujesz. I ty, wiesz co, słuchaj uważnie, bo mama, żeby wiesz, jakichś przekłamań tutaj nie zrobiła. Nie, żartuję oczywiście, ale bardzo się cieszę, że tak dokładnie tutaj wszystko sprawdzasz. Burgas to jest też to miasto, w którym odbędzie się Eurowizja w tym roku.
2: Co?
0: Tak.
1: O, rany.
0: O której ostatnio rozmawialiśmy, jednak nie Sofia, tylko Burgas. Haniu, a skoro mowa o lotnisku...
1: Wspaniale, bo my właśnie przejeżdżając przez Burgas z lotniska widzieliśmy już takie piękne banery eurowizyjne. Myśleliśmy, że po prostu oni tak się cieszą z wygranej i reklamują to w całym kraju, a teraz dopiero się dowiedzieliśmy od ciebie, Jacku, i dziękujemy ci za to.
0: Bardzo proszę.
1: Że w Burgas, czyli możemy polecieć do Burgas i zobaczyć Eurowizję na żywo.
2: Ja zapomniałem, że wygrała Eurowizję Bułgaria.
1: Tak, właśnie.
0: Tak, i to będzie po raz pierwszy.
2: Bo to dawno było.
0: Tak, ten konkurs będzie po raz pierwszy organizowany właśnie w Bułgarii, ale Haniu, wspomniałaś jeszcze o samolocie, a my dzisiaj też zastanawialiśmy się, jak dotrzeć do Bułgarii. Czy samolot jest tym środkiem transportu, którym najwygodniej się podróżuje do Bułgarii, bo przecież tylko 2 godziny, prawda?
1: Tak, tylko 2 godziny. My chcieliśmy opowiedzieć o Primorsku, bo tam mamy swój własny apartament, który jest nad samym morzem w Primorsku, który jest oddalony godzinę drogi od lotniska w Burgas, nad Morzem Czarnym. Natomiast oczywiście...
0: Jaka to jest część Bułgarii? Południe?
1: To już, tak, to już jest południe, to już jest granica morska z Turcją i można też popłynąć do Grecji. Także takie miejsce bardzo wypadowe. 78 km od Primorska jest do granicy z Turcją, więc jak ktoś przyleci do Bułgarii i spędzi wakacje w Primorsku, to może sobie pojechać na wycieczkę do Stambułu, bo są organizowane wycieczki do Stambułu, a my tutaj mamy zagadkę dla radiosłuchaczy. Czy
0: naprawdę?
1: Stambuł jest stolicą Turcji?
0: 22 6 4 5 20 55. No, Hania, zaskoczyłaś mnie. Ja, ja jakoś dzisiaj tak mało... Tylko, Benio, nie odpowiadaj jeszcze, nie odpowiadaj. Ja dzisiaj tak mało zagadek miałam i tak zastanawiałam się, dlaczego. Już teraz wiem, bo czułem chyba, że przyjdzie taki gość, który będzie sypał zagadkami jak z rękawa. Czy Stambuł jest stolicą Turcji? Zapraszamy, telefonujcie do nas, drodzy radiosłuchacze. No dobrze, to Beniu, może ciebie teraz zapytam, bo o Turcji i o tej waszej wycieczce do Stambułu porozmawiamy troszkę później. Co dobrego można zjeść w Bułgarii, powiedz? Co ty dobrego tam jadłeś? Takiego charakterystycznego właśnie dla tego kraju?
2: Dla Bułgarii czegoś charakterystycznego jeszcze nie jadłem, bo nic takiego nie znam, ale wiem, że oni słyną, oni słyną z różnych rzeczy z róży, na przykład dżemu.
0: O tak, ja przed waszym, tuż przed waszym przyjściem mówiłem radiosłuchaczom, opowiadałem o Dolinie Róż i o tym, że między innymi w Bułgarii można kupić słynny olejek różany.
1: Tak,
0: i ale też można te róże odnaleźć w kulinariach, prawda?
1: Tak, olejek różany jest bardzo charakterystyczny. Woda różana, która jest wspaniała dla kobiet i tutaj na pewno mamy naszych młodych radiosłuchaczy byłyby przeszczęśliwe, mogąc zakupić takie wspaniałe kosmetyki naturalne. Mamy taki swój ulubiony w Primorsku sklepik różany i tam są mydła.

0: Dła piękne, różane, wody, właśnie kosmetyki, olejki i nawet dowiedzieliśmy się tam od pani sprzedającej, żeby wytworzyć taki olejek różany, to uwaga, trzeba zużyć kilka ton płatków róż. Żeby jeden kilogram, taki na przykład jeden litr, tak, prawda, takiego
1: naprawdę?
0: Olejku, trzeba zużyć ileś ton właśnie płatków różanych, także naprawdę jest to wyjątkowe i naprawdę pięknie pachnie i warto wybrać się po te rzeczy, a my właśnie mamy, uwaga, niespodziankę, ponieważ...
1: Pani dzisiaj jest świętym Mikołajem.
0: Przynieśliśmy...
1: Jaki wspaniały gość.
0: Dżemik różany, właśnie prosto z Primorska, także Jacku, Aniu, tutaj mamy dla was niespodziankę, będziecie mogli skosztować, na pewno wszyscy wam już zazdroszczą, że będziecie mogli skosztować taki prawdziwy dżemik z płatków róż. Jest naprawdę wspaniały i zdrowy.
1: Haniu, bardzo dziękujemy.
2: Szkoda, że raczej tego nie zobaczą.
0: Tak.
1: Może radiosłuchacze to zobaczą, bo na przykład zrobimy sobie zdjęcie po audycji i może uda się takie zdjęcie wrzucić na nasze media społecznościowe. Haniu, ratujesz nas, bo dzisiaj jest święto, wszystkie sklepy spożywcze wokół są zamknięte. My z Anią po prostu już dawno temu zjedliśmy śniadanie, a drugie śniadanie przed nami i nie mamy, lodówka pusta.
0: No
1: więc
0: właśnie.
1: Teraz już razem z pieczywkiem będzie dżemik różany.
0: Tak.
1: No dobrze.
0: Dopowiadam jeszcze tak? To, bo Benio tak. Mówił o tych specyfikach, to bardzo, bardzo polecamy nabiał, który
1: właśnie.
0: Jest bardzo charakterystyczny też dla Bułgarii. Nie wiem, czy nasi radiosłuchacze wiedzą, że jest taki specjalne, są takie specjalne bułgarskie bakterie dodawane do jogurtów. I my rzeczywiście doświadczyliśmy tego z Beniem, że ja na przykład nie pijam takiego krowiego mleka na co dzień. Pijam czarną kawę, nie dodaję mleka do na przykład kawy, ale mleko, które kupi się w Bułgarii, jest naprawdę pyszne. Można je pić litrami. Benio potwierdzi, że wypija tam naprawdę, może nie całe morze czarne, ale morze mleka.
1: Morze białe.
0: Tak, mleka i właśnie tych jogurtów, które są wyjątkowe oraz sery, takie specjalne sery, tak jak Grecja słynie z takiego sera feta, to tam to jest taki bardzo podobny ser jak feta, tylko to się nazywa taki ser solankowy. I tutaj, no już sera nie mam, Jacku, ale na przykład taki dżemik razem z takim solankowym serem,
1: dobre
0: to jest
1: połączenie,
0: świetne
1: tak?
0: Połączenie, no można się tym zajadać. Także to jest na pewno charakterystyczne. Oraz mięsa, które no nie wiem, ja rzeczywiście kiedyś dawno temu byłam wegetarianką, dzisiaj spożywam mięso, i takiej baraniny i jagnięciny, jaka jest w Bułgarii, no ja nie jadłam. To jest rzeczywiście bardzo...
1: Tak dobrej.
0: Tak dobrej, tak, bardzo charakterystyczne dla nich. Chociaż nie mają takiego dania, i żeby na przykład opowiedzieć tak, jak inne kraje mają swoje charakterystyczne danie, tutaj nie powiemy, że o, jedliśmy bułgarskie danie, które nazywa się tak. Raczej to po prostu możemy mówić o rozsmakowywaniu się w tych mięsach czy w tym nabiale, ale mamy swoją ulubioną restaurację i Beniu chciał o niej opowiedzieć.
1: Słuchamy, Beniu, proszę bardzo. To będzie, Beniu, restauracja w mieście Primorsko, tak?
2: Tak.
1: I cóż to za miejsce? Chodź troszkę bliżej mikrofonu usiądź. O, super, dzięki.
2: Się nazywa Breeze i tam są takie różne dobre rzeczy, na przykład chyba różne tam bułgarskie tradycyjne rzeczy, moje ulubione takie stripsy kurczakowe.
1: Super.
2: I też pamiętam, że były takie sery okryte w cieście.
1: Sery
0: takiej panierce,
1: opieczone
0: tak,
1: w takim cieście, tak?
0: Natomiast to, co jest bardzo piękne, piękne w tej restauracji, oprócz wybitnego kucharza, który serwuje super dania, to, że restauracja znajduje się na takim klifie. Wszyscy goście, którzy odwiedzą taką restaurację, mają widok na morze i można podziwiać Morze Czarne. Jest to naprawdę zjawiskowy widok, no, za którym już trochę tęsknimy, bo naprawdę no, jest malowniczo. Dużo lepiej się je w takich pięknych okolicznościach przyrody.
1: Kiedy wracacie do Primorska? Wracacie jeszcze w czasie tegorocznych wakacji, czy już nie? Beniu, masz ochotę

0: jeszcze przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego tam zrobić sobie tam wypad?
1: Jeżeli będzie Eurowizja, to tak.
0: No to już w następnym, bo Eurowizja będzie w maju.
2: Myślimy, na razie sprawdzamy loty i może jeszcze się uda, a jak nie, no to może odwiedzimy jeszcze Primorsko we wrześniu albo w październiku.
0: Ale słuchajcie, to ja już nie mogę się doczekać, żeby skosztować tego dżemiku różanego. To już powoli kończmy temat jedzenia, ale żeby go zakończyć, to jeszcze porozmawiajmy o jakichś deserach pysznych, które można zjeść w Primorsku, czy w innej części Bułgarii. Macie coś takiego, co wam smakowało tam, czy bardziej desery, smaczne desery znaleźliście w Istambule właśnie?
2: Benio, co zjadłeś dobrego w Bułgarii, w Primorsku?
0: Jakiś deserek, który możesz nam polecić?
1: Jadłam kołacza Oreo z lodami.
0: Czyli taką bułę, tak?
2: No właśnie, kołacz. To jest bardzo takie ciekawe, bo wygląda, Benio się śmiał, bo ja nie mogłam sobie przypomnieć nazwy i mówiłam na to kartacze.
0: To zupełnie chyba nie pieczywo, Haniu.
2: Tak. Więc kołacze to jest to, co są, to jest opiekane ciasto, które oni opiekają specjalnie, jeszcze zanurzając w jakimś takim bardzo słodkim specyfiku, myślę, że z miodem, które jest opiekane i do tego to można sobie wybrać na przykład, czy to jest posypka tam Oreo, tak jak Benio lubi, czy pistacjowa, czy jakaś inna. I w środku do tego ciepłego, opiekanego właśnie tej, no ciężko powiedzieć, że to jest bułka, ciasta, wkładane są lody oraz różne dodatki, albo owoce, albo właśnie ciasteczka Oreo, albo krem z Nutelli, znaczy ta Nutella, albo krem z pistacji, albo krem z taki solony karmel. No, jest to taka bomba kaloryczna i bardzo to jest słodkie, że przyznam szczerze, że
0: polecamy wszystkim
2: tym, którzy chcieliby ograniczyć cukier.
1: Kiedy ja to powiedziałam?
0: Nie, tutaj mama trochę żartuje, Beniu, ale słuchajcie, w tym momencie kończymy te wszystkie smakołyki bułgarskie i przenosimy się na zwiedzanie Primorska. Beniu, co ciekawego tobie najbardziej spodobało się w Primorsku? Co jest fantastycznego do zobaczenia właśnie w tym mieście?
1: Można trochę pojechać, aby zobaczyć tak nazwane kamienne miasto w Beglik też.
0: A to kamienne miasto jest w Primorsku, czy niedaleko Primorska?
2: Ono jest w Primorsku.
1: Primorsku.
2: To jest w Primorsku, tylko Primorsko dzieli się na takie dwie części. Plażę północną, przy której my mieszkamy, i to jest taka nasza ulubiona plaża, która się nazywa Perła. Oni nazywają ją
0: pięknie.
2: Tak, Perła. Po angielsku oczywiście Perla Beach, tak pewnie gdzieś tam w jakichś przewodnikach sobie znajdziecie. Jest to jedna z najpiękniejszych plaż, no właśnie północna oraz południowa. Południowa jest bardziej w części takiej centralnej Primorska. I właśnie przy Perla Beach, przy tej plaży perłowej, nazwijmy to, jest oddalone 4 kilometry to kamienne miasto, które się nazywa Begliktasz, i to jest takie sanktuarium megalitowe. To są takie specjalne wielkie kamienie, które zostało założone przez plemię Traków.
0: Kim byli Trakowie w takim razie? Bo to chyba bardzo ważne plemię dla Bułgarii, prawda?
2: Tak.
0: Czy to jest, Haniu, tak, że tak jak dawne plemiona, które mieszkały, plemiona czy dawna ludność, która mieszkała na naszych polskich terenach, to Słowianie, to tak w Bułgarii to są Trakowie?
2: Tak, Trakowie. Aha. To jest takie najstarsze plemię, no bo, że tak powiem, etymologia narodu bułgarskiego składa się też z plemion osmańskich i właśnie tych plemion trackich. Natomiast Trakowie to było, mamy taką naszą ulubioną panią przewodniczkę z Primorska, nazywamy ją, Benio, jak?
1: Pieco.
2: Jak nazywamy naszą ulubioną panią przewodnik Romę?
1: Roma Google.
2: Roma Google, ponieważ zna, wie wszystko i udziela nam takich właśnie fajnych informacji. No i pani Roma opowiedziała nam o tych Trakach, że to było bardzo piękne plemię, bardzo wysokich, rosłych, o świetnych proporcjach ludzi, mężczyzn, którzy byli wspaniałymi wojownikami, oraz kobiet, które były bardzo czczone przez tych mężczyzn, ponieważ Trakowie bardzo

0: czcili kult słońca, płodności i tego, co daje ziemia. Więc ta kobieta jako przyszła matka i rodząca dzieci była przez nich traktowana jak trochę półbóstwo, więc drogie panie, drogie mamy naszych wspaniałych radiosłuchaczy, warto było być kobietą w plemieniu traków. Żartuję oczywiście, ale rzeczywiście widać, że między innymi w tym kamiennym mieście są takie punkty, które mówią o tym, że jest na przykład są kamienie, które mają przypominać piękne łoże małżeńskie, że to były bardzo ważne miejsce, oraz na przykład taką bramę przejścia, ponieważ Trakowie oprócz tego, że bardzo cenili życie, płodność, te zbiory, które dawała ziemia i czcili ziemię i słońce, to jeszcze wierzyli w życie po śmierci i to było dla nich bardzo takie istotne. I to było dla mnie zaskakujące, bo dowiedziałam się, że jednym z bardzo znanych Traków jest Spartakus. Nie wiem, czy widzieliście.
1: Słynny Spartakus.
0: Słynny Spartakus, czyli piękny, wspaniały, dzielny wojownik, buntownik, który walczył przeciwko Rzymowi, oraz, uwaga, Orfeusz. Orfeusz, który jest znany oczywiście z muzyki i jako najwspanialszy kochanek, bo Orfeusz to jest taki symbol pięknej miłości, który schodzi podobno do podziemi, do tego, żeby znaleźć swoją ukochaną Eurydykę. Więc ci Trakowi nie dość, że piękni, to jeszcze tacy romantyczni i waleczni. Także podobno też te megality, bo to są naprawdę wielkie kamienie i tutaj można po nich i poskakać, i pochodzić, i przechodzić takimi tunelami, takimi dziurkami, żeby tam się przedostać. No niektórzy wierzą też w to, tak mówiła nam pani Roma Google, że niektóre z tych kamieni nie tylko zostały przez tych Traków przysposobione do tego, żeby służyły im właśnie jako łoża, jako miejsce, gdzie się mogli skryć czy rozpalić ogień, to niektóre z tych kamieni podobno spadły z kosmosu.
1: No to brzmi fantastycznie i kosmicznie. Beniu, warto to kamienne miasto rzeczywiście odwiedzić?
2: No, warto.
1: Co ci się najbardziej tam podobało? Mama tak pięknie opowiedziała, a ty co myślisz o tym miasteczku? Co tam takiego ciekawego jest, twoim zdaniem?
2: Ja myślę, że to miejsce jest fajne przez to, że tam nie tylko można zobaczyć ładne kamienie, tylko też można się po nich wspinać i tam się wciskać w różne miejsca. No mi się to podoba.
1: Trochę taki labirynt kamienny, prawda? No. Tak jak was słucham. Co się stało? Będzie nowa koleżanka. Agatka do nas zadzwoniła. Słuchajcie w słuchawkach. Na zagadkę będzie odpowiedź. Dzień dobry, Agatko.
3: Dzień dobry.
1: Cześć, skąd do nas dzwonisz?
3: Z Wrocławia.
1: Jaka pogoda dzisiaj we Wrocławiu?
3: Słoneczko.
1: Benio, jaka pogoda dzisiaj w Warszawie?
2: Też słoneczko.
1: Też słoneczko. Jakie plany na sobotę, Agatko?
3: Na sobotę jadę do babci.
1: A babcia gdzie mieszka?
3: W Ujeździu.
1: Daleko od Wrocławia, czy bliziutko?
3: 100 kilometrów.
1: Czyli trochę, podróż będzie trwała troszkę. No to jadąc do babci możesz słuchać śmiało naszych audycji w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Agatko, jeśli mogę tu się wtrącić,
1: tak,
0: wiesz, Agatko, uwielbiam Wrocław. Studiowałam tam na Wydziale Aktorskim we Wrocławiu, to jest moje ulubione miasto, także bardzo serdecznie pozdrawiam Wrocław, a także miałam przyjemność grać w serialu Lombard Życie pod zastaw i też pozdrawiam!
1: Pozdrawiamy Wrocław, pozdrawiamy Agatkę. No to mam nadzieję, że odpowiedź na zagadkę Hani i Benia też będzie fajna, też będzie dobra. Haniu, Beniu, przypomnijcie proszę zagadkę, a potem ty, Agatko, będziesz odpowiadać, dobrze?
2: Jaka jest stolica Turcji?
1: Nie, chyba trochę inna.
0: Chodziło nam, czy Stambuł jest stolicą Turcji, Agatko.
2: A, no tak.
3: Nie, Stambuł nie jest stolicą Polski. Turcji nie jest. Turcji. Ankara jest stolicą Turcji.
0: Tak, brawo!
1: To jest dobra odpowiedź? No to Agatka, i oklaski ode mnie, od Hani, od Benia. Jeszcze raz, kochani.

0: nagatki weszły, krasnoludki też. Brawo, nagatki!
1: Poniedziałek.
0: Słucham?
1: W poniedziałek jadę do Bułgarii.
2: O rany!
0: Do Primorska?
1: Do jakiej... Nie, do Złotych Piasków.
0: O, ale fajnie. A będziesz tam po raz pierwszy, czy już kiedyś byłaś?
1: Nie, już byłam 1000 razy.
0: 1000 razy w Złotych Piaskach. To teraz będziesz 1001. To co przez 1000 razy ciekawego tam zobaczyłaś albo skosztowałaś, jeśli chodzi o kuchnię bułgarską? Porównamy tutaj z tym, co Hania i Benio nam mówią.
1: Ja skosztowałam tam bulgarikusa, który jest przepyszny.
0: Co takiego?
1: Bulgarikusa.
0: A co to jest?
1: To jest taki kefir, który się je i on jest bardzo zdrowy, ze zdrowymi bakteriami.
0: To, o czym Hania mówiła.
2: Tak.
0: Mhm. A jak ten kefir smakuje? I tak dokładnie tak jak nasz polski kefir, czy jakoś inaczej troszkę?
1: Troszkę inaczej, bo ma tą swoją recepturę taką fajną i jest taki bardzo mleczny i dobry.
0: Pychotka.
2: O, super.
0: A jakieś pyszne, słodkie desery bułgarskie? Możesz nam coś polecić?
1: Kanapkę z miodem.
2: O, niam, świetnie. Niam. Ale różanym czy takim tradycyjnym?
1: Tradycyjnym.
2: Okej. Okay. A czym jedziecie? Jedziecie samochodem do Złotych Piasków czy lecicie, Agatko?
1: Lecę samolotem.
2: No, czyli będziesz leciała z lotniska we Wrocławiu, rozumiem, tak?
1: Tak, tak.
2: I ile się leci z Wrocławia?
1: Niecałe 2 godziny.
2: O.
0: Czyli jeszcze krócej niż z Warszawy.
2: Super, świetnie. No to życzymy ci, Agatko, i zazdrościmy ci bardzo wspaniałego pobytu. I powiedz mi, bo ja też chciałam o tym powiedzieć Jackowi, czy rzeczywiście ten piasek jest złoty?
0: O, dobre pytanie.
1: No tak, tak. Żółciutki, Żółto-złoty.
2: Tak, ja też bardzo lubię piasek, który jest na plażach w Bułgarii, ponieważ on jest taki naprawdę jaśniutki, złoty.
0: I a chyba ten, drobny, który... prawda?
1: I można tam znaleźć prześliczne muszle i takie zawiaski małe. Ja zawsze gdzieś tam znajduję w Bułgarii, mi się wszystko myli, bo ja już tyle razy byłam, że...
2: No właśnie, a tam w Primorsku na plażach z kolei jest taki piasek, który jest jakby były zmielone muszelki. On jest taki śliczny, że właśnie czasami można taką maleńką muszelkę w tym piasku znaleźć i jest to naprawdę śliczne. To życzymy ci wszystkiego dobrego.
0: Agatko, coś chciałaś dodać?
1: Jeszcze byłam na takiej plaży, gdzie były same kamienie i znalazłam tylko jedną muszlę i się z tego bardzo cieszyłam.
0: Co znalazłaś?
1: Małą, jedną muszlę.
0: Jedną muszelkę.
1: Plaży, która była cała w kamieniach.
0: A ile czasu spędzicie w Bułgarii, Agatko? Mhm.
1: No. 2 tygodnie.
0: 2 tygodnie. To zadzwoń do nas, jak wrócisz z Bułgarii, żeby opowiedzieć, jak było. Zgoda?
1: Okej.
0: Kogo chcesz pozdrowić?
1: Chcę pozdrowić mamę, tatę, szkołę SP16 i cały Wrocław.
0: O, jeszcze coś Benio chce dodać, tak? Do naszej rozmowy z radiosłuchaczką. Śmiało, Beniu.
3: Że na pewno Złoty Piasek jest fajny, ale naprawdę raz z mamą, kiedy byliśmy w Grecji, to byliśmy na takiej wycieczce i tam była plaża, co miała różowy piasek.
0: Bo wy byliście też w Grecji w czasie tegorocznej wakacji, prawda? To o tym też będziemy mogli porozmawiać, o jakimś greckim poranku, Beniu. A tobie, Agatko, tak, proszę?
1: A ja byłam w Turcji.
2: O, my też byliśmy w Turcji. I powiedz, jakbyś miała powiedzieć...
0: A ja byłem w Hiszpanii.
2: Aniu, gdzie byłaś? Który z krajów ci się bardziej podoba? Turcja czy Bułgaria? Jak myślisz, Agatko?
1: Mi się bardziej podoba w Turcji, bo w Turcji byłam tylko 2 razy.
2: A, rozumiem, że za dużo byłaś w Bułgarii, dlatego bardziej... No.
1: I jadę do hotelu Griffith Bolero, który jest przefajny. Polecam.
0: No to życzymy ci wspaniałej Bułgarii po raz 1001. Dzwoń do nas, jak wrócisz. Wspaniałej podróży, wspaniałego pobytu. Do usłyszenia, Agatko, hej, hej.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia.
1: Za rozmowę.
2: Dziękujemy
0: również,
2: cześć.
0: Pozdrawiamy.
2: Zdrowicie.
0: A ja chciałam powiedzieć, Haniu, poczekaj, jak ja mam powiedzieć? Blagodaria. Blagodaria, czyli Beniu, co to znaczy po bułgarsku?
3: Dziękuję.
0: I wracamy po piosence.

0: Drodzy radiosłuchacze, a my mamy naszych wspaniałych gości w studiu cały czas. Ja mam przed sobą, to jest Haniu Dżem Różany, prosto tak. Z Bułgarii, tak? Uwaga, tak. Będzie konsumpcja, będzie degustacja. Będzie unboxing dżemu różanego.
1: Też prosto. Dołączył do nas wielki miś.
0: Tak, Benio ma obok siebie po swojej lewej stronie naszego radiowego misia. W ogóle będziemy musieli, słuchajcie, zrobić całe zdjęcie, kto gdzie siedzi, żeby nasi radiosłuchacze potem zobaczyli. I może misio też zrobi ze mną unboxing dżemu różanego. Uwaga, nie widzicie tego, kochani radiosłuchacze, ale słyszycie. Uwaga, to jest otwarty dżem różany, gdzie jest mój widelczyk. Będzie degustacja. Haniu, mam nadzieję, że to będzie dobre. Ale dziwny smak. Jaki ciekawy.
2: No bo to,
0: bardzo
2: no
0: smaczne.
2: Bo tam są rzeczywiście te płatki róż, one nie są zmielone, tylko jak widzisz, są, można powiedzieć, w całości. Mm-hmm.
0: I taki, smaczne
2: to taki jest. Dżemik możesz, nie wiem, czy tam do naleśników, czy do placków, czy do, po prostu do kanapki, ale również zimą dodaje się taki dżemik do herbaty.
0: Jako taki fajny dodatek, na przykład tak, zamiast miodu,
2: tak,
0: prawda?
2: Tak.
0: Beniu, wiesz co,

0: dla misia zaraz, zaraz mikrofon też włączymy. A teraz opowiedzcie mi o tym,
1: siadaj sobie z
0: jakie słówka powinni znać turyści, Benio, którzy wybierają się do Bułgarii. Błagodaria, to jest dziękuję?
2: Blagodaria.
0: Blagodaria. A jak mówimy cześć albo dzień dobry po Bułgarii?

0: Zdrowicie.
1: Zdrowicie, dobrze wypowiadam?
0: Tak, świetnie, tak? Zdrowicie, tak. I jak dziękują, to mówią często właśnie te blagodaria albo merci, także bardzo dużo łączą różnych języków. Włoski, włoski, francuski, ale najczęściej... Najczęściej mówią właśnie blagodaria i takim ich słówkiem, trochę tak jak we Włoszech va bene albo jakieś takie rzeczy, mówi, to jest zapowiadaj. I nigdy nie wiadomo, czy to zapowiada i to jest, że masz coś zapowiadać, czy okej. Okay. Czy dziękują, ale tak często sobie tak wtrącają jak my, okej, okay, zapowiadaj.
1: Heniu, Boże, Beniu, przepraszam, Beniu, zapowiadaj. Przepraszam, bo już, ja już się pogubiłem w tych językach. Beniu, zapowiadaj.
2: Co mam zapowiadać?
1: Nie, no, zapowiedzcie proszę teraz ten wątek też jeszcze językowy, jeśli chodzi o Bułgarię, bo tam jest coś takiego... Tak, nie? I że to jest jakoś inaczej niż w Polsce? O co w tym chodzi?
2: Tak, ja to powiem.
0: Tak, proszę, proszę.
1: Beniu, proszę.
2: Że większość osób jest przyzwyczajona do tego, że jeżeli się kiwa głową do góry i na dół, to jest tak.
1: To jest tak, a, jak w Polsce, a, prawda?
2: A inaczej, hej, to jest nie. Mhm. A w Bułgarii jest odwrotnie, że kiwanie głową góra
1: w dół,
2: dół
1: w górę.
2: To jest nie. A w lewo i prawo to jest tak.
1: No to nie, no ta, naprawdę, tak?
0: Tak, tak, tak.
1: To się można pomylić. Myliliście się często albo nie wiedzieliście, co odpowiadają wam Bułgarzy?
0: Staraliśmy się jeszcze raz zapytać, żeby wiedzieć, czy potwierdzają, że tak, to znaczy nie.
1: Czasem ojej, było można zabawnie. Się pogubić. Mhm.
0: Natomiast o tyle język bułgarski może nie jest bardzo podobny do polskiego, ale ma dużo też takich podobnych słów brzmiących z języka rosyjskiego. W zasadzie nie umiejąc mówić po bułgarsku, można się z Bułgarem w jakiś tam sposób dogadać, łącząc trochę polski, trochę rosyjski i aha, właśnie znając parę aha. słówek. Tak, Beniu? Beniu?
2: Chyba i tak większość razy w Bułgarii nie kiwali głową, tylko po prostu mówili to na głos.
0: Tak, dokładnie.
1: Czyli można zrozumieć, o co chodzi, prawda?
0: Tak, tak, tak.
1: Słuchajcie, a teraz Morze Czarne. Dlaczego warto odwiedzić Morze Czarne, plaże nad Morzem Czarnym i jakie stwory morskie, jakie zwierzaki w tym morzu się kryją? Beniu.
2: Ja wiem, że Morze Czarne to jest ładne miejsce w ogóle, aby odwiedzić, no bo można sobie je popływać. No, w każdym morzu dasz, no nie w każdym, ale w większości... Po prostu się dobrze pływa tam w Morzu Czarnym i też podobno, no o świcie, tam sobie są delfiny.
1: Ja dzisiaj o tym rano czytałem, że można podziwiać delfiny w Morzu Czarnym. Czy wy, Haniu, widzieliście takie delfiny, czy nie?
0: Bardzo żałujemy, że nie udało nam się zobaczyć, ale wiemy, że delfiny są właśnie na tej plaży północnej, przy której my mieszkamy, tam jak odwiedzamy Primorsko i też od pani Romy Google wiemy, że trzeba wstać o 5:40, czyli na wschód słońca, żeby zobaczyć te pływające delfiny. Nie udało nam się, znaczy udało nam się parę razy wstać na wschód słońca i oglądać przepiękne, naprawdę wschody słońca, które są nad Morzem Czarnym, ale nie udało nam się dojść do tej plaży, chociaż tę plażę mamy bliziutko, bo 5 minut i cały czas przed nami jeszcze takie właśnie nasze marzenie, żeby spełnić to marzenie, żeby obejrzeć delfiny o wschodzie słońca. To będzie musiało być coś magicznego. Nie dość, że to piękne słońce wschodzące, to jeszcze te delfiny. Marzymy o tym, żeby właśnie jeszcze je zobaczyć. Natomiast Beniu się też przygotował, bo nie wiem, czy państwo wiecie, drodzy radiosłuchacze, dlaczego Morze Czarne? Czy ono jest po prostu czarne, Benio?
2: Nie, Morze Czarne nie jest tak naprawdę czarne. Się nazywa Morze Czarne, bo kiedyś, kiedy robili mapy kraju, na przykład lub okolicy, to na miasto to zaznaczali każdy...
0: Nie na miasto, tylko na kierunek.
2: Ja chciałam powiedzieć kierunek. Aha. Zaznaczali każdy kierunek swoim własnym kolorem i przez to, że może

0: Czarne to jest te północne, bo zaznaczali zawsze północ czarną, no to nazywamy je Morze Czarne.
1: A nie dlatego, że jakaś czarna woda tam jest, prawda?
2: Nie. Morze Czarne jest bardzo ciepłym morzem, nie tak jak nasze Morze Bałtyckie, mimo że jest właśnie, tak jak Benio wspomniał, Morzem Północnym i ma ciepłą, piękną, lazurową wodę. I my dowiedzieliśmy się też od pani Romy Google, że jest drugim najczystszym morzem w Europie.
1: Które jest pierwsze?
2: Jeszcze tego nie zbadaliśmy,
1: będziemy musieli sprawdzić.
2: Może to niech będzie zagadka dla naszych radiosłuchaczy.
0: A które na świecie?
1: Dzisiaj już zagadek nie zdążymy zorganizować w poranku, ale może jutro, dlaczego by nie?
2: Ostatnie. Albo jak wrócimy tutaj do radia, to się przygotujemy
1: z kolejnymi zagadkami
2: dotyczącymi tego. Na pewno wiemy, że jest bardzo czystym morzem i to jest drugie co do czystości morze w Europie.
1: Głębokie czy nie?
2: Nie jest bardzo głębokie, ale jest położone w bardzo, bardzo malowniczo, bo w samym Primorsku mamy piękne Morze Czarne i góry Strandża. I to jest niesamowite, że pływając sobie w morzu, można oglądać,
1: podziwiać
2: jeszcze takie masywy górskie. Strandża jest taka bardzo, bardzo, bardzo...
0: Zapomnieliśmy włączyć mikrofon Misiowi.
1: Ale zobacz, Misio jest oniemiały, po prostu tak słucha, że on pewnie nic nie powie do godziny 11 co najmniej. Zaraz jak skończymy rozmawiać, to z nim porozmawiamy, nie martw się.
2: Wiemy, bo słyszeliśmy wielokrotnie, że w tych górach Strandża, które nie są wysokim masywem, bo chyba tam 200 metrów nad poziomem morza, znajdują się takie zwierzątka jak, uwaga, niedźwiedzie, których nie widzieliśmy, ale również wilki, a ściślej szakale.
1: Jaki jest, Benio, powiesz nam do mikrofonu, jaki dźwięk wydają z siebie szakale? Słyszałeś to, będąc w Bułgarii?
0: Mama słyszała, ale ja to nigdy nie słyszałam.
1: Mamo, jak te dźwięki brzmiały?
2: No oczywiście.
1: Bo chyba tak dosyć...
2: Au!
1: Nie, to ja nie chcę szakali spotykać. Ja chcę tylko się wygrzewać nad Morzem Czarnym.
2: Znaczy to jest na pewno oznaka tego, że te masywy górskie są dzikie. Jeszcze nie skażone ludzką ręką. Jeżeli te zwierzęta mogą spokojnie sobie tam żyć, mieszkać i tworzyć stada, no to znaczy, że człowiek nie jest tam takim bardzo częstym, że tak powiem,
1: gościem.
2: Tak. I to jest piękne. Przed nami też oprócz zwiedzania odwiedzenia Morza Czarnego o świcie, żeby zobaczyć delfiny, to bardzo byśmy chcieli się wybrać na taką wycieczkę w góry Strandża, żeby może niekoniecznie spotkać szakala czy niedźwiedzia.
1: No nie życzę wam tego.
2: Ale żeby po prostu zdobyć sobie te szczyty. I jeszcze polecamy, oprócz Strandży i gór, na pewno rzekę Ropotamo.
1: Tak, słynną bułgarską rzekę.
2: Tam jest taka delta rzeki Ropotamo, która łączy się z morzem. I w tej delcie rzeki Ropotamo jest bardzo czysta woda, taka naprawdę lazurowa. Można by powiedzieć, że to jest taka błękitna laguna. I no jest to bardzo ciekawe zjawisko, jak widzimy rzekę, która łączy się z morzem, no to nie zdarzyło mi się to za często.
1: Fajnie.
2: Żeby coś takiego oglądać i można taki odbyć rejs też po tej rzece Ropotamo. A to, co jest bardzo też ciekawe w Bułgarii, to że jednak dbają o to, żeby ta przyroda i ta natura była nieskażona stopą czy ręką ludzką, bo na przykład przed naszym domem jest rezerwat przyrody ptaków. i tam już nie powstanie żaden budynek, nie może nic tam już powstać, więc mamy piękne połacie zieleni i widzimy z naszego tarasu morze. I to jest wspaniały widok, że jednak człowiek nie może wszędzie dotrzeć i że ta przyroda pozostaje taka zadbana i nieskażona.
1: Tak pięknie o Bułgarii opowiadała Hania Kochańska, tak pięknie dopowiadał swoje ważne informacje

0: Benio Kochański-Szymczak. Kochani, to co, żegnamy się z radiosłuchaczami?
1: Żegnamy się i polecamy, żebyście odwiedzili Primorsko i tak jak wspomniałam, żebyście jak będziecie planować odwiedzenie jednego kraju, tak jak mówiła Agatka, to żeby dotrzeć też do Turcji, bo z Primorska jest tylko 78 km do granicy z Turcją, a potem można się wybrać na wycieczkę do Stambułu. Już ustaliliśmy, że to nie jest stolica Turcji, tylko piękna, dawna stolica Turcji, czyli Konstantynopol, i tam możecie odwiedzić błękitny meczet, Hagię Sofię
0: i co jeszcze?
1: I oczywiście jeszcze, Jacku, zjeść to, co ty lubisz najbardziej, czyli baklawę.
0: Baklawę będziemy jeść w następnym poranku, jak będziemy opowiadać o Turcji, a wam dziękujemy za dżemik różany i za to, że wpadliście do naszego studia. Do usłyszenia, dobrej soboty, pa pa!
1: Pa pa!
0: Jacek Zawada, Ania Jączyk, dobrego dnia, kochani.
2: Autopromocja.
3: Hop do góry, czyli wakacyjna audycja, która poruszy całe ciało. Dyscypliny sportowe popularne i te mniej znane. Gry podwórkowe naszych rodziców, taniec i zabawy na świeżym powietrzu. Sportowi goście i wyzwania na żywo. Dołączcie do mojej szalonej, rozbrykanej drużyny. W każdą środę od 10 do 12. Hop do góry! Do usłyszenia! Jacek Zawada. Niech ruch będzie z nami.
2: Autopromocja.
4: Rodzinny tor przeszkód.

Dzień dobry, Joanna Ficińska, witam was w kolejną sobotę wakacyjną. No i w tą wakacyjną sobotę przed nami rodzinny tor przeszkód do godziny 12, czyli prawie przez 2 godziny. Jak co tydzień to jest spotkanie dwupokoleniowe, familijne, więc zapraszam do zabawy dwuosobowe drużyny, właśnie dwupokoleniowe. Teraz to jest najlepszy moment, żeby te drużyny tworzyć, więc możecie w domu się naradzać, kto wystąpi dzisiaj w rodzinnym torze przeszkód, jeżeli tylko macie ochotę zmierzyć się z pytaniami, które dla was przygotowałam. 22 645 20 55 to jest, przypominam, nasz numer telefonu. Już za kilka minut rozpoczniemy rodzinne potyczki.

Fantazja dzisiaj też jest całą pewnością przyda wszystkim tym, którzy będą chcieli wziąć udział w naszym rodzinnym torze przeszkód. Na każdą z drużyn czekają dzisiaj dwa pytania. Jedno dla młodszego zawodnika i drugie dla starszego. No a na tych, którzy dobrze odpowiedzą na obydwa pytania, jak myślicie, co czeka? Oczywiście nagrody niespodzianki Polskiego Radia Dzieciom. Czas teraz wyjaśnić, czego dotyczyć będą wszystkie nasze dzisiejsze zagadki aż do godziny 12. W czasie i w przestrzeni. Takie będzie hasło naszego spotkania. W czasie przeniesiemy się po godzinie 11 za sprawą gościa, który pojawi się w naszym studiu i zabierze nas do budowli, które powstawały przynajmniej kilkaset lat temu. No a na razie podróże w przestrzeni. Teraz już pierwsze pytanie dla młodszego zawodnika z pierwszej drużyny, która się do nas dodzwoni. A to pytanie jest takie. Czy w Australii spotkamy pandy czy koale? 22 645 2055 to jest nasz numer telefonu. Czy w Australii spotkamy pandy czy raczej koale? Czekamy wspólnie z Anią Jączyk na Was.

0: pierwsi zawodnicy w naszym dzisiejszym rodzinnym torze przeszkód już są na linii startu, już czekają, żeby móc odpowiadać na pytania. A w tej pierwszej drużynie jest Zosia. Dzień dobry, Zosiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Zosiu, zanim przejdę do tego pytania, które zadałam kilka minut temu, to chciałabym, żebyś opowiedziała, bo wakacje... No nie, żeby już się kończyły, jeszcze 2 tygodnie wakacji zostało, ale już 6 tygodni wakacji, a nawet chyba 7 minęło. Jak ty spędziłaś tegoroczne wakacje?
1: Byliśmy we Włoszech. Na półkoloniach i w domu.
0: We Włoszech, a pamiętasz, w którym miejscu we Włoszech byłaś? To piękny kraj, właściwie każde miejsce tam jest piękne, ale pamiętasz może, gdzie byłaś?
1: Niedaleko Wenecji.
0: Niedaleko w Wenecji, a w samej Wenecji też?
1: Tak.
0: A co jest takiego najbardziej charakterystycznego w Wenecji? Opowiedzmy naszym słuchaczom, którzy być może jeszcze tego miasta nie odwiedzali.
1: To jest miasto na wodzie i tam nie ma aut, tylko się podróżuje łódkami.
0: I tramwajami wodnymi. Wtedy, kiedy tak. Więcej osób chce wsiąść i przejechać, przepłynąć jakiś dystans, to jest tramwaj wodny. A co się jada w Wenecji?
1: Pizza.
0: Właśnie, no bo to włoskie miasto, więc pizza albo różne makarony są do spróbowania w Wenecji koniecznie. To jest miasto, które robi wrażenie, kiedy się je widzi pierwszy raz.
1: Tak.
0: Też mi się tak wydaje. A niektórzy turyści, którzy odwiedzają Wenecję, mówią, że ta Wenecja przez to, że to jest miasto na wodzie, to że ona niezbyt dobrze pachnie. To prawda? Tam jest taki trochę niemiły zapach? Czy nie zwróciłaś na to uwagi?
1: Troszeczkę.
0: Troszeczkę, ale też tak mi się wydaje, że to może być trochę przesadzone, a poza tym, kiedy się podziwia te piękne widoki, to może nie do końca się myśli o tym zapachu, który czasami może nam towarzyszyć. Wenecja jest miastem na wodzie, a czasami nawet pod wodą, bo wtedy, kiedy zdarzają się obfite opady deszczu, no to bywa też tak, że chodniki, po których się spaceruje w Wenecji, są zalane tą wodą i no niestety bez odpowiedniego obuwia, bez kaloszy, trudno jest się wtedy poruszać po tym pięknym mieście, no ale na szczęście te deszcze nie padają tak bardzo często i w związku z tym Wenecję można też zwiedzać suchą stopą jednak. No dobrze, Zosiu, to przejdźmy teraz do pytania, które zadałam kilka minut temu. To było pytanie związane z Australią i ze zwierzętami. Czy w Australii spotkamy pandy czy koale?
1: Koale.
0: Koale, oczywiście, że tak. I to jest bardzo dobra odpowiedź i pierwszy punkt już zdobyty. A gdzie można zobaczyć pandę? W jakim miejscu na świecie? Trochę dalej od Australii, trochę bardziej właściwie w naszą stronę. Pandy, charakterystyczne bardzo zwierzęta, które odżywiają się bambusowymi takimi gałązkami. Wiesz na pewno. To kraj, w którym jada się pałeczkami. Bardzo często jada się ryż, właściwie kilka razy w ciągu dnia. Może tata?
1: Chiny?
0: Chiny, no oczywiście, że Chiny, pewnie, że tak. Ale to już była takie pytanie poza naszą główną zagadką. Ale oczywiście, że tak, Chiny i te miejsca dookoła Chin. Tak, rzeczywiście tam można spotkać pandę. No chyba, że zobaczy się pandę w ogrodzie zoologicznym. Ale podobno jest też tak, że wszystkie pandy na świecie, nawet te, które mieszkają w ogrodach zoologicznych, są... chińskimi pandami, które tylko i wyłącznie wypożyczane są do innych ogrodów zoologicznych, w ogóle do ogrodów zoologicznych. Tak czy inaczej, to piękne zwierzęta, koale zresztą też, więc jeżeli kiedyś pojedziesz do Australii, no to zobaczysz te koale prawdopodobnie, a kiedy pojedziesz do Chin, no to pandy.
1: Proszę, ja byłam

0: Byłam w zoo w Wiedniu i widziałam koalę.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Opowiedz o nich, proszę cię. Co robiły?
0: To jest moje ulubione zwierzę.
1: Powiem ci, że moje chyba też. A co robiły te koale?
0: Spały sobie.
1: Właśnie, bo one często dosyć śpią. Mają takie niesamowicie długie łapy, prawda? Przednie.
0: Tak. I koale śpią do 20 godzin nawet.
1: Tylko na 4 godziny dziennie się budzą. No proszę, to gdyby chciały, to mogłyby teraz słuchać naszego rodzinnego toru przeszkód, który trwa 2 godziny, więc spokojnie dałyby radę. Zosiu, bardzo ci dziękuję. Pierwszy punkt zdobyty. Teraz czas na drugiego zawodnika w twojej drużynie, a tym zawodnikiem wiem, że jest tata. Tobie już bardzo dziękuję i pozdrawiam cię serdecznie i witam tatę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Trochę dzisiaj podróżujemy. Podróżujemy w przestrzeni w tej godzinie naszego spotkania w rodzinnym torze przeszkód. Więc z Włoch przeniesiemy się do Portugalii. Dobrze?
2: Dobrze.
1: Lizbona. W nazwie stolicy Portugalii ukryło się imię pewnej polskiej królowej. Czy pan może wie, której królowej?
2: Królowa Bona.
1: Królowa Bona, oczywiście, że tak. Która, to jest drugi punkt zdobyty, od razu powiem, w tej rozgrywce. Królowa Bona, która pochodziła też z Włoch, które udało się państwu odwiedzić w czasie tegorocznych wakacji. A pamięta pan, z którego miasta?
2: Królowa Bona.
1: Na południe od Wenecji.
2: Na południe od Wenecji.
1: Nad morzem.
2: Dużo na Rzymu może?
1: Nie. Po drugiej stronie Włoch, Bari. Bari, Bari to nazywa Bari, się to Bari. Miasto. A pamięta pan, czyją żoną była królowa Bona?
2: Zosiu, pamiętamy? Pamiętasz, kiedyś było... sekundkę. Myślę, kiedyś pamiętasz, że królowa Bona, ona z Włoch przybyła i pamiętasz, była taka przypowieść nawet o tym.
1: Mówi się, że przywiozła włoszczyznę.
2: Właśnie, właśnie.
1: Tak, ja ale myślę, była żoną.
2: Zygmunta.
1: Zygmunta, ale. Którego? Bo przynajmniej...
2: Zygmunta pierwszego starego.
1: Dobrze, dobrze. A mamą? Czyją była?
2: Mamą, czyli to by musiało być... No to, to już tego
1: też
2: może...
1: Też Zygmunt.
2: Też Zygmunt, no to może drugi.
1: Zygmunt August.
2: Drugi August.
1: Tak.
2: August, drugi,
1: Zygmunt August, tak. No widzę, że wiedza geograficzno-historyczna fantastyczna.
2: Naprawdę. Nie za bardzo, ale coś tam pamiętamy.
1: Bardzo się cieszę. Gratuluję w takim razie wygranej dzisiaj w rodzinnym torze przeszkód. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do usłyszenia.
2: Dziękujemy, też wszystkich pozdrawiamy. Tak, Zosiu?
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. A tymczasem u nas pytanie kolejne, pytanie dla następnej drużyny, dokładnie dla młodszego zawodnika w tej drużynie. Przypominam, że dzisiaj w czasie i w przestrzeni, takie jest hasło naszego spotkania, teraz w przestrzeni, w tej godzinie się poruszamy. Paddington, bohater serii książek i filmów, wypłynął z Peru i dopłynął do Europy. A konkretnie do którego europejskiego miasta? To jest pytanie dla młodszego zawodnika z drugiej drużyny.

na Bałtyk z Gdyni. No a potem szybciutko opłynę całą Europę, potem przez Atlantyk. Ja mam odważny

globusa przez morskie odmęty, obejść Horn przylądek, tam giną okręty, ominąć Australię, aby Pacyfikiem, żeglując spokojnie.

domu łódka płynie sama, bo z kolacją czeka na żeglarza mama. I wiesz już, wyjmując statek swój z kałuży, gdy masz wyobraźnię, to świat nie jest duży.

0: jest z papieru.
1: Przed nami teraz spotkanie z kolejną drużyną, która jest już i dobrze już ją słychać powoli. Dzień dobry, Mikołaju.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie w rodzinnym Dorze Przeszkód. Czy wy dokądś podróżujecie z drugim zawodnikiem w twojej drużynie?
2: Przerywa trochę.
1: Trochę przerywa, bo chyba jedziecie samochodem, prawda?
2: Tak.
1: A, no właśnie, to boję się, że może przerywać. A może jest szansa, żebyście się gdzieś zatrzymali na chwilę, czy nie bardzo?
2: Nie.
1: Nie, szkoda, na autostradzie pewnie jesteście.
2: Tak.
1: No dobrze, spróbujemy tak czy inaczej porozmawiać. No to zacznijmy szybciutko od tego pytania, które zadałam kilka minut temu. Mikołaju, Paddington, bohater serii książek i filmów, wypłynął z Peru i dopłynął do pewnego europejskiego miasta. A do którego?
2: Do Londynu.
1: A oczywiście, że tak, to jest bardzo dobra odpowiedź. Czy ty znasz Paddingtona i jego przygody?
2: Ja coś oglądałam.
1: A nie czytałeś książki nigdy o Paddingtonie?
2: Nie.
1: No to ja cię zachęcam i wszystkich naszych słuchaczy do tego, żeby książki o Paddingtonie przeczytać, bo one są fantastyczne i to, co się tam dzieje, te przygody, które spotykają Paddingtona, są naprawdę niesamowite. Zaraz już poproszę drugiego zawodnika w drużynie o to, żeby odpowiedział na pytanie, ale najpierw zdradź nam, Mikołaju, dokąd teraz jedziesz?
2: Od Warszawy do Julinka.
1: Julinek. Mnie się Julinek kojarzy z cyrkiem i ze szkołą cyrkową, a ty tam...
2: Tak, kiedyś tam była szkoła cyrkowa.
1: A teraz nie ma?
2: Nie.
1: A ty jedziesz do tego Julinka?
2: Teraz jest park.
1: Rozumiem. No dobrze, to w takim razie ja ci życzę pięknej soboty w tym parku w Julinku. Pierwszy punkt zdobyty. Teraz jeszcze tylko powiedz proszę, kto jest drugim zawodnikiem w twojej drużynie?
2: Tata.
1: Tata. No to tata, rozumiem, że prowadzi samochód, ale ma podzielną uwagę, prawda?
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Ma pan podzielną uwagę?
3: Tak, dokładnie tak.
1: Podobno...
3: Nie wiem, czy pamięć cyklograficzną historyczną, ale...
1: Rozumiem. Podobno mężczyznom rzadko się zdarza mieć podzielną uwagę, ale wierzę, że tak nie będzie tym razem. I że odpowie pan na pytanie, które za chwilę zadam, a to pytanie jest takie. Co łączy...

0: Łączy Ibizę, Sardynię i Cypr?
1: Wyspy. To wyspa.
0: Tak, to, że to są wszystko wyspy. Oczywiście, że tak. Drugi punkt zdobyty. Bardzo się cieszę. A czy państwu już kiedyś udało się wspólnie z Mikołajem jakąś wyspę odwiedzić, czy jeszcze nie?
1: Z Mikołajem wyspy jeszcze nie.
0: No to
1: mamy jeszcze nowonarodzonego członka rodziny, więc czekamy troszeczkę jeszcze na kolejne przygody i wyzwania.
0: Wszystko przed wami. Bardzo się cieszę, że udało się odpowiedzieć na obydwa pytania i zdobyć dwa punkty. Pozdrawiam bardzo serdecznie i gratuluję. I do usłyszenia. Miłej soboty.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. A przed nami teraz kolejne pytanie. 22. Przypomnę najpierw jeszcze nasz numer telefonu. 22 645 20 55. Przypomnę, że w Polskim Radiu Dzieciom trwa rodzinny tor przeszkód. Dzisiaj tor przeszkód w czasie i w przestrzeni. No i teraz uwaga, uwaga. Pytanie kolejne. Pytanie brzmi tak. Czy tygrysy mogą w naturze spotkać się ze lwami?

żagiel główny to jest grot. Dobre wiatry chwyta w lot, lecz by statek szybciej płynął,

0: Podróżujemy w czasie i przestrzeni, w czasie, przypomnę, po godzinie 11, już za 25 minut, no a teraz w przestrzeni. I teraz jest z nami kolejna drużyna. Zaraz tę drużynę przedstawię, ale najpierw muszę powiedzieć jeszcze coś innego. Kilka minut temu, a właściwie kilkanaście minut temu, zadzwoniła do nas Zosia ze swoim tatą Piotrem. Później Mikołaj ze swoim tatą Piotrem, a teraz jest z nami Zuzia, też z tatą Piotrem. Dzień dobry, Zuziu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie w rodzinnym torze przeszkód. Czy ty też gdzieś jedziesz?
1: Tak, do Chin.
0: Do Chin? To prawda, tak, że jest taka miejscowość w Polsce, która się nazywa Chiny?
1: Nie, nie ma.
0: Ale wiesz co? Swoją drogą, zanim poproszę cię o odpowiedź na pytanie, to muszę powiedzieć, że jest bardzo wiele miejscowości o zabawnych nazwach i o takich nazwach, które tak naprawdę można znaleźć zupełnie w innych miejscach na mapie niż w Polsce. Na przykład jest Wenecja, o której kilka minut temu rozmawiałam z jednym z uczestników rodzinnego toru przeszkód. Wenecja to jest takie miasto w środkowej Polsce, małe miasteczko, zupełnie niepodobne do tej włoskiej Wenecji. No ale jednak jest. A ty w takim razie, skoro nie do Chin, to dokąd jedziesz? Zuziu?
1: Do Pekinu.
0: Do Pekinu. Widzę, że masz niesamowite poczucie humoru.
2: Za dwa dni na wakacje.
0: Zuziu, dobrze. No to przejdźmy teraz do tego pytania związanego ze zwierzętami. Czy tygrysy mogą w naturze spotkać się z lwami?
1: Nie.
0: Nie, to jest dobra odpowiedź. A dlaczego nie? Wiesz może?
1: No bo tygrysy mieszkają w Azji, a lwy w innym kraju.
0: A właściwie na innym kontynencie. A na jakim kontynencie?
1: Afryka.
0: Właśnie, w Afryce mieszkają lwy. Oczywiście, że tak, i w naturze na pewno się nie spotkają. Czasami tylko mogą być swoimi sąsiadami, na przykład w jakimś ogrodzie zoologicznym. A czy ty na własne oczy widziałaś kiedyś lwa albo tygrysa?
1: Nie.
0: A chciałabyś zobaczyć?
1: Tak.
0: No to mam nadzieję, że może uda ci się gdzieś spotkać te piękne, dzikie zwierzęta, na przykład na safari w Afryce, no to tam wtedy tylko lwy. Pierwszy punkt zdobyty, Zuziu, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, dziękuję za odpowiedź w naszym dzisiejszym rodzinnym torze przeszkód. Teraz zadanie dla taty. Czy pan już jest gotowy na odpowiedź?
3: Jestem.
0: Dobrze, fantastycznie. No to uwaga, uwaga. Była już dzisiaj Lizbona i Królowa Bona, a teraz Karkonosze. W tej nazwie ukryło się imię legendarnego polskiego władcy. Tym razem zagadka jest trochę trudniejsza, bo trzeba poprzestawiać litery, żeby to imię odnaleźć. Legendarny polski władca Karkonosze.
3: Karkonosze.
0: Mogę podpowiedzieć, że to założyciel jednej ze stolic Polski. I to nie Warszawa. Nie Warszawa.
3: No to pewnie Krak. Jeżeli przestawimy cztery pierwsze litery,
0: tak
3: to mamy Kraka, a my dzwonimy z Krakowa.
0: O, proszę bardzo, jak pięknie się składa. Tak, oczywiście chodzi o króla Kraka. Drugi punkt zdobyty, bardzo się cieszę. A czy odwiedzacie Wawel?
3: Tak, bywamy na Wawelu. Często przejeżdżamy obok.
0: Mhm. A co jest takiego najbardziej wyjątkowego? Bo dzisiaj jeszcze o Wawelu będziemy mówić. Co jest takiego najbardziej wyjątkowego wtedy, kiedy odwiedza się Wawel?
3: No, tutaj córka mi podpowiada, że oczywiście jama smoka wawelskiego. Aha. I sam smok. Ale myślę, że cały Wawel jest piękny i robi duże wrażenie na dzieciach.
0: Ja myślę, że na wszystkich robi duże wrażenie i warto Wawel odwiedzić. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy jeszcze nie był w Krakowie, nie był na Wawelu, to do tego namawiamy, żeby koniecznie to piękne miasto i piękny zamek wawelski odwiedzić. Drugi punkt zdobyty. Pozdrawiam bardzo serdecznie, cieszę się i gratuluję i do usłyszenia.
3: Dziękujemy.
0: Dziękuję, do usłyszenia. 22 645 22 20 55 to jest nasz numer telefonu. I teraz kolejne zadanie. To będzie też takie zadanie trochę związane z literami i z pewnym geograficznym miejscem. Grenlandia. Z liter tworzących tę geograficzną nazwę trzeba ułożyć przynajmniej trzy wyrazy. Oczywiście można te litery przestawiać. Grenlandia to jest ten wyraz, który

0: W rodzinnym torze przeszkód wybieramy się teraz na Grenlandię, bo to właśnie z Grenlandią związane jest nasze kolejne pytanie. Pytanie, z którym uporać się będzie musiała Blanka ze swoją mamą. Dzień dobry, Blanko.
1: Dzień dobry.
0: Musisz się starać troszeczkę głośniej mówić, dobrze?
1: Dzień dobry,
0: super. Blanko, czy to prawda, że oprócz ciebie i oprócz mamy, to jeszcze waszej drużynie kibicują inne osoby z waszej rodziny?
1: Tak.
0: A kto to jest? Do Warszawy jedziecie na wycieczkę, fantastycznie, ale kto jest wśród tych kibiców? Może mama podpowie?
2: Jest jeszcze siostra i tata.
0: Siostra Lena i tata, który pewnie siedzi obok mamy. Więc tak, kibiców proszę o doping. No a ciebie, Blanko, teraz o odpowiedź na pytanie, które zadałam przed piosenką. Grenlandia. Z liter tworzących tę geograficzną nazwę trzeba było ułożyć przynajmniej 3 wyrazy. Co to za wyrazy udało wam się ułożyć?
1: Tyra.

0: era, a ten drugi wyraz to jaki?
1: Tran.
0: Tran. Tran? Nie ma tutaj T. Grenlandia. To jeszcze raz. Jeszcze raz powiedzcie te wyrazy, dobrze? Może mamę poprosimy, żeby powiedziała.
1: Tak, to u nas słowa, które tutaj wymyśliliśmy, to jest kra.
0: Ale nie ma K w wyrazie Grenlandia.
1: Gra. Gra komputerowa.
0: Gra. Dobrze, gra komputerowa. Okej, okay, tak, to dobrze. Co dalej?
1: Lina.
0: Dobrze. I?
1: Rana.
0: Rana. Ja wymyśliłam len, dar, gar i nil, ale to zobaczcie, ile tych wyrazów można ułożyć tylko z jednego słowa, które oznacza wyspę na świecie, czyli Grenlandię. No brawo, bardzo się cieszę. Pierwszy punkt oczywiście zdobyty. To teraz pytanie dla pani, dobrze?
1: Tak, tak, słucham.
0: Mam nadzieję, że i Blanka, i Lena, i może też mąż będą podpowiadać w razie potrzeby. Pytanie jest takie. Warszawa, Kraków, Lublin, Włocławek. Przez które z tych miast nie przepływa Wisła?
1: Jeszcze raz poproszę miasta. Warszawa, Lublin.
0: Kraków i Włocławek. Przez które miasto nie przepływa...
1: Lublin.
0: Przez Lublin, oczywiście, że tak. To jest bardzo dobra odpowiedź. Ktoś podpowiadał, czy nie?
1: Nie.
0: Nie, no to super. Drugi punkt zdobyty, bardzo się cieszę. Blanka powiedziała, że jedziecie teraz do Warszawy. A co będziecie w Warszawie oglądać?
2: Defiladę wojskową.
0: Ach, defiladę, no tak. A daleko jeszcze macie do Warszawy? No to fantastycznie, to zdążycie na pewno znaleźć jakieś dobre miejsce, żeby tę defiladę obejrzeć, bo defilada wydaje mi się, że zaczyna się o godzinie 12, no to jeszcze sporo czasu. A tymczasem drugi punkt udało wam się zdobyć i tym samym wygrać w naszym rodzinnym torze przeszkód, więc bardzo się cieszę. Pozdrawiam serdecznie i gratuluję dzisiaj wygranej. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dziękujemy.
0: Dziękuję. 22 645 20 55. Jeszcze jedna drużyna zagra w naszym dzisiejszym rodzinnym torze przeszkód, w familijnej odsłonie tego rodzinnego toru przeszkód, bo pytania do was będą także po godzinie 11, wtedy, kiedy będziemy podróżować w czasie. No a teraz, uwaga, uwaga, pytanie jest takie. Jak nazywa się największy ssak występujący na terenie Polski, a nawet na terenie Europy?

Afryka śpi nad wodopojem. Afryka, Afryka, a ja się nie boję. Afryka, Afryka, w cieniu wielkich drzew. Afryka, Afryka, leży sobie lew. Afryka, Afryka, śpi nad wodopojem.

śpi nad wodopojem. Afryka, Afryka, a ja się nie boję. Afryka, Afryka, w cieniu wielkich drzew. Afryka, Afryka, leży sobie lew. Afryka, Afryka, śpi nad wodopojem.

0: Rodzinny Dar Przeszkód w Polskim Radiu Dzieciom. Kolejna drużyna, już piąta dzisiaj, stoi na linii startu i czeka, żeby odpowiedzieć na pytanie. Najpierw jedno pytanie, a na to pytanie odpowiadać będzie Adaś. Dobry wieczór, Boże, nie dobry wieczór. Dzień dobry, Adasiu. Chyba bardzo mi się chce spać. Chyba dlatego tak powiedziałam. Dzień dobry, Adasiu.
1: Adaś?
0: Adasiowi może też się chce spać. Adasiu,
1: Adaś,
0: jesteś?
1: Trochę się obraził.
0: Dlaczego?
1: Adaś, czemu się to nie... Adaś robi tylko groźne miny. To nam musi wystarczyć.
0: Nie, Adasiu, coś ty. Musisz odpowiedzieć, przynajmniej powiedzieć to jedno słowo, które jest odpowiedzią na zagadkę. To słowo związane jest z pewnym największym ssakiem w Polsce, ale w ogóle też w Europie. Ten ssak to... Ja już... Jeszcze raz?
1: A tak powiedz, tak głośniej powiedz.
0: Tak.
1: Żubr.
0: Żubr. Żubr, no dobrze. Uznajmy, że to jest dobra odpowiedź i pierwszy punkt udało ci się zdobyć. A teraz w takim razie z pytaniem kolejnym zmierzyć się będzie musiał twój tata, który jest...
1: Tak, tak.
0: Tata, który jest drugim zawodnikiem w drużynie. Rozumiem, że pan się nie obraził.
1: Nie.
0: Dobrze.
1: No to,
0: to będę pytać w takim razie teraz. Ten kraj, o który pytam, dzisiaj to jest Królestwo Niderlandów, a kiedyś mówiono, że to jest Królestwo Niderlandów. Teraz?
1: Holandia.
0: No właśnie, Holandia. Skąd ta niepewność w głosie? Oczywiście, że tak, Holandia. I to jest drugi punkt, który udało się zdobyć, ale muszę pana jeszcze zapytać, czy pan jest kibicem piłki nożnej, czy nie?
1: Umiarkowanym. Raczej nie.
0: Raczej nie. A kojarzy pan, w jakich koszulkach gra holenderska czy też niderlandzka drużyna?
1: Pomarańczowych.
0: No właśnie, Oranje, chyba tak się o nich mówi, prawda? O tej drużynie, która w sumie jest bardzo dobrą drużyną, groźną. No właśnie, i wtedy, kiedy Polacy mają się z nimi zmierzyć, to zawsze mamy trochę stracha, dlatego że oni rzeczywiście potrafią fantastycznie na boisku się poruszać i strzelać z nienacka gole. A tymczasem wam się udało dzisiaj ustrzelić dwa punkty. Mam nadzieję, że Adaś zaraz przestanie się obrażać, bo to nie fajnie się obrażać. Adasiu, co to szkoda czasu na obrażanie się. Dwa punkty zdobyte, gratuluję, pozdrawiam bardzo serdecznie i do usłyszenia.
1: Dziękuję,
0: do usłyszenia. A tymczasem u nas, tak jak obiecywałam już za kilka minut, pojawi się gość, który pomoże nam się przenieść w czasie. Co dokładnie będziemy robić, dokąd się przeniesiemy, o czym usłyszymy, o tym już za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Na oliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.
3: Rodzinny tor przed.

0: Obiecywałam, że w drugiej godzinie naszego spotkania dzisiaj w Polskim Radiu Dzieciom przeniesiemy się w czasie. No i tak właśnie będzie. A to wszystko za sprawą naszego gościa. Paweł Rojek, dziennikarz i podróżnik, jest teraz z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Podróż w czasie odbędziemy, dlatego że zwiedzać będziemy niesamowite budowle. Takie budowle, które powstawały kilkaset lat temu. A te budowle to przede wszystkim zamki.
1: Zamki.
0: Zamki to są takie ulubione miejsca twoje do podróżowania, do zwiedzania?
1: Mają one pewien urok tajemnicy. Nawet ruiny, które niestety najczęściej spotykamy, jeśli chodzi o zamki, mają swój klimat. Czuję się, że się chodzi po historii, tak? Czy że jest się w okolicy historii. Ja ogólnie... nie wiem, skąd to się wzięło, ale wiem, że jeżeli jakiś zamek jest w pobliżu, to ja chętnie go sobie zobaczę, tak? Jeżeli gdzieś wyjeżdżam. Pamiętam taka najmniejsza, że tak powiem, rzecz. Byłem z drużyną na turnieju w Sisak w Chorwacji. I dowiedziałem się,
0: drużyną harcerską?
1: Nie, bejsbolową. I dowiedziałem się, że obok boiska, dosłownie, nie wiem, 500 metrów, kilometr, jest stary hrad. Czyli twierdza, która jest w ogóle w pięknym, w ogóle samo boisko i sama ta twierdza jest umieszczona przy ujściu rzek. Także, że jest po prostu z obu stron ma rzeki, a jest to maleństwo trójkątne z trzema wieżami, dwa piętra czy trzy, ale no, musiałem tam pójść i zwiedzić i po prostu no, zobaczyć to z bliska, tak? Także no, mam coś takiego, że lubię zamki. Lubię zamki odwiedzać, lubię zamki oglądać z zewnątrz, bo z zewnątrz są często równie piękne jak w środku, a czasem piękniejsze, no bo ze względu na to, że środek jest zburzony,
0: albo przerobiony.
1: To, co niestety najczęściej w Polsce po wojnie zdarzało, to, że w zamkach były szpitale, urzędy gmin, urzędy miast, miejsca ogólnie niedostępne do zwiedzania. I przez to te zamki były dostosowywane
0: do potrzeb.
1: Mhm. Czyli wszystkie komnaty stare zostały zlikwidowane. I są zwykłe pokoje na przykład.
0: No właśnie, tak. Ale już nawet samo to, jak opowiadasz komnaty, wieże, zamki, to nawet te słowa, które dobierasz opowiadając przez chwilę dosłownie o zamkach, to one już wprowadzają w taki niesamowity nastrój. Ja muszę powiedzieć, że bo też uwielbiam zamki i w wielu zamkach byłam. I naprawdę za każdym razem, kiedy wchodzę tylko do jakiegoś zamku albo kiedy zbliżam się do jakiegoś zamku, to tak jak powiedziałeś, że dotykasz historii, mam takie od razu wrażenie, nie. Przenoszę się trochę w czasie, myśląc o tym, co tutaj się działo na przykład 500-600 lat temu. Jacy ludzie tutaj wchodzili, jak byli ubrani, jak mówili.
1: A na pewno byłaś w wielu zamkach, no, chociażby w warszawskim Zamku Królewskim, czy w Pałacu w Wilanowie, czy na Wawelu w Krakowie. Widziałaś, jak te wnętrza są urządzone i widziałaś, ile tam jest pomieszczeń i się zastanawiałaś, dobrze, ale to jest Zamek Królewski, to ile osób tam musiało
0: właśnie
1: żyć, ile tam musiało być służby do tego. Większość tych zamków ma główne przejścia i ma korytarz dla służby, więc też zaczęłaś czuć, jak ta dynamika mieszkania w takim zamku była wtedy i że no,

0: Wiadomo, że były podziały na służbę i na państwo, tak, bogatych i biednych. No i to widać też w wystroju pewnych elementów zamku, prawda?
1: Dla mnie na przykład niesamowite zupełnie jest to, kiedy spaceruje się po tych komnatach, właśnie bardziej w zamkach niż w pałacach, bo jeszcze dzisiaj wyjaśnimy różnicę między zamkami a pałacami, ale wtedy, kiedy jesteśmy w takim surowym zamczysku, które ma okna, które jest zbudowane z cegieł i co za tym idzie, jest taką budowlą, w której jest zimno, no to jak można było ogrzewać takie zamki, żeby było ciepło tym, którzy tam mieszkali?
0: To jest jeden z wątków na przykład zwiedzania zamku w Malborku, gdzie opowiadane jest właśnie na temat tego, jak były, które sale były ocieplane, jak i to naprawdę też niesamowite, jak w tamtych czasach przy ograniczonych możliwościach technologicznych można było zrobić pewne udogodnienia, które mamy teraz i wydają nam się oczywiste.
1: A no właśnie, a jednym z tych udogodnień na przykład są windy. I teraz pytanie do was. Uwaga, uwaga. Jak wam się wydaje? My dzisiaj z wind korzystamy bardzo często, wtedy, kiedy nie chce nam się dreptać po schodach. A czy na przykład w takich starych, średniowiecznych zamkach, czyli zamkach, które mają więcej niż 700-800 lat na przykład, czy w tych zamkach były windy? Czy to jest możliwe? A jeżeli były, to do czego służyły? 22 645 2055 to jest nasz numer telefonu.

0: pytanie odpowie Jaś. Jaś, który ma 4 lata i bardzo jestem ciekawa, jakie Jaś ma zdanie na ten temat. Dzień dobry, Jasiu. Dzień dobry. Halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy cię bardzo serdecznie. Jasiu, czy w zamkach mogły być windy? No dobrze, tak.
2: A do czego służyły?
0: Dlaczego takie windy mogły służyć? Jaś zadzwonił do nas wspólnie z tatą, więc jeśli Jaś nie będzie miał pomysłu na odpowiedź na to pytanie, które zadał przed sekundką Paweł Rojek, no to może tata będzie miał pomysł. Dlaczego mogły służyć windy w zamkach? Halo, tak, słyszymy pana.
1: Zdanie mnie tu.
0: Do czego?
1: Zdanie mnie tu do góry.
3: Zdanie mnie tu. Mieczy do góry.
0: Do góry. Tak rzeczywiście mogło być też, chociaż...
2: Ale główne zadanie wind było troszeczkę inne.
0: Czy pan może kojarzy, do czego te windy były przede wszystkim potrzebne?
3: Podejrzewam, że jako podstawowa potrzeba spożywcza.
2: Dokładnie. Dokładnie, tak, bo kuchnie były często na dole, a jadalnie na górze. I w ten sposób przewożono potrawy z dołu do góry.
0: Można sobie wyobrazić. To też może chodziło o to, że tam po prostu rzeczywiście były kręte, niewygodne schody i te potrawy byłoby ciężko nosić po tych schodach.
2: Myślę, że tak, ale tutaj to chodziło bardziej o szybkość i... Bo to proste, w prostej linii najczęściej szło, tak? Na dole była kuchnia,
0: a na górze
2: która jakby powodowała ciepło, które było transportowane do góry, też przez podłogi i tak dalej, czyli ogrzewało wszystkie komnaty nad kuchnią były ogrzewane, a przy okazji w ten sam sposób, żeby szybko transport jedzenia do góry sznurkową windą, jak najszybciej, żeby tylko nie wystygło.
0: A czy pan kiedyś odwiedzał wspólnie z Jasiem już jakiś zamek?
3: Jasiu, w jakim byliśmy zamku?
0: W jakim?
1: Kitku.
0: Chyba
3: tak,
0: musimy...
3: na Dolnym Śląsku. Między innymi zamek Kitku.
0: O proszę, o proszę. No to jeszcze co prawda wiele zamków przed wami. Mam nadzieję, że tylko dzisiaj rozpalimy waszą ciekawość i że kiedyś jeszcze w jakimś innym zamku się pojawicie. Bardzo dziękujemy za odpowiedź. Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia. A tymczasem my, no właśnie... Przenosimy się w czasie i o zamkach dalej opowiadamy. Jak powiedziałeś o tym zamku z jadalnią na górze, czyli z refektarzem, tak to się nazywało w krzyżackich zamkach.
2: W krzyżackich, tak, tam w zakonnych, bo to jest, refektarz jest związany z zakonem, a nie z samymi krzyżakami.
0: No to pod spodem kuchnia, na górze właśnie ten refektarz, gdzie czekają zakonnicy na śniadanie, obiad, kolację. Czyli już jesteśmy w środku krzyżackiego zamku. Co jest takiego najbardziej charakterystycznego w tych zamkach? Które zresztą często można w Polsce zobaczyć, bo przez to, że Krzyżacy na naszych ziemiach przez wiele lat byli, no to tych zamków powstało mnóstwo i wiele z nich doczekało naszych czasów.
2: Nie wiem, o którym elemencie zamku chcesz powiedzieć najbardziej, ale wiadomo, że w każdym zamku takim obronnym, bo to były zamki obronne, były grube mury, były mury dookoła zamku. Nie tylko sam zamek miał grube mury, ale była przestrzeń pomiędzy murami, między zamkiem a murami obronnymi. No i były wieże, które, no wiadomo, to są bardzo charakterystyczne elementy każdego zamku, tak? Może nie przy średniowiecznym, ale jednym z najciekawszych i najpiękniejszych zamków w Polsce jest zamek w Mosznej. Wiesz, ile on ma wież?
0: Nie. Ale on zupełnie nie przypomina krzyżackiego
2: 99,
0: zamku.
2: 99, wiesz?
0: Nieźle.
2: I 365 pokojów, czyli tyle, ile jest dni w roku. I to jest niesamowite.
0: To fantazja.
2: Ale to zostało tak zaplanowane. I te wieże, to są malutkie wieżyczki, duże wieże. No, to też sprawia, że ten zamek w Mosznej jest no, niezwykle urokliwy z każdej strony tak naprawdę.
0: Ale wróćmy jeszcze do tych zamków krzyżackich, które na północy Polski są i można je często napotkać przejeżdżając. Można też zatrzymać się, żeby, jeżeli to są ruiny, po prostu do nich podejść, a jeżeli to są zamki, w które można zwiedzać, no to po prostu do nich wejść. Oprócz tego, że wieże, oprócz tego, że grube mury, no to jeszcze fosa to jest też coś bardzo charakterystycznego i zwodzony most.
2: Tak, to jest bardzo charakterystyczny element. Bardzo charakterystycznym elementem przynajmniej jednego z zamków krzyżackich w Kwidzynie jest osobna wieża.

0: która służyła jako toaleta. Nazywała się Gdanisko i prowadzi do niej, i to jest bardzo charakterystyczny element tego zamku w Kwidzynie, gdzie masz sam osobny mostek prowadzący do tej wieży.
1: Kto z was nigdy nie był w Kwidzynie, ten pewnie tego nie wie, ale może sobie to wyobrazić, po prostu jest zamek, z tego zamku prowadzi właśnie taki most, ale zadaszony ten most.
0: Tak,
1: jest chyba,
0: taki
1: prawda?
0: Zabudowany.
1: Zabudowany, taki korytarz jakby po prostu, prowadzi do takiej osobnej wieży, dosyć daleko trzeba do tej wieży podejść z zamku i ta wieża to jest właśnie wieża toaletowa, tak to można nazwać.
0: Tak, no, toaleta, to wieża toaleta, ale w Malborku też są, jak się zwiedza, to można zobaczyć różne toalety. Toalety zwykle były na skraju zamku, tak żeby te nieczystości wypadały poza zamek, a nie zostawały w środku.
1: To jednak był solidny problem w tamtych czasach, dlatego że no przecież nie było kanalizacji, w związku z tym nie było takich toalet, do jakich my jesteśmy przyzwyczajeni.
0: Trzeba było sobie radzić w inny sposób.
1: Natomiast ja muszę powiedzieć, że Malbork to jest oczywiście cudowny, piękny zamek.
0: Największy zamek krzyżacki w Polsce.
1: Który można oglądać, właśnie. Ale ja muszę powiedzieć, że zanim zobaczyłam Malbork na własne oczy, to zobaczyłam zamek, który leży mniej więcej 50 kilometrów pod Gdańskiem, w prostej linii. Ogromny, niesamowity zamek, który widać z daleka, kiedy się tylko podjeżdża do tego miasta, którego nazwę zaraz zdradzę. Taki czworokątny, z czterema wieżami, z czerwonej cegły. Kiedyś ten zamek w środku był w ruinie, ale teraz działa tam Bractwo Rycerskie od bardzo wielu lat i ten zamek fantastycznie dba, w związku z tym można tam wejść do środka, można zwiedzać te komnaty w środku w zamku, a ten zamek, o którym opowiadam, to jest zamek w Gniewie i naprawdę, jeżeli ktoś z was spędza wakacje gdzieś w okolicach Gdańska, to namówcie proszę was rodziców, żeby do tego Gniewu pojechać, bo to jest wyjątkowe miasto i wyjątkowy zamek.
0: To jest bardzo duży zamek, tam są też lekcje, w czasie roku szkolnego są lekcje muzealne, tam jest hotel też, ale są turnieje właśnie na podzamczu, jest specjalne miejsce wyznaczone do takich turniejów, jest miejsce wyznaczone do jarmarków historycznych, także...
1: I można tam naprawdę zamknąć oczy na chwilę i posłuchać jak rżenia koni i takiego tętentu końskich.
0: A czasem można je po prostu usłyszeć.
1: A czasem można je usłyszeć. I można usłyszeć też właśnie wtedy, kiedy trwają turnieje, szczęk broni i zbroje, dźwięk zbroi, kiedy rycerze, bo tam naprawdę pojawiają się rycerze, kiedy rycerze na przykład gdzieś walczą, gdzieś przechodzą z miejsca na miejsce. Naprawdę tam się można poczuć tak jak kilkaset lat temu.
0: A wiesz, ile jest zamków królewskich w Polsce?
1: Nie.
0: Zamków, nie pałaców. Zamków królewskich, znaczy są trzy. Są trzy zamki królewskie. Dwa znamy wszyscy, prawda? Jeden to jest w Warszawie, jeden jest w Krakowie.
1: O tym w Krakowie dzisiaj nawet już mówiliśmy w czasie pierwszej godziny naszego spotkania.
0: A wiesz, gdzie jest trzeci?
1: Gdzie?
0: W Poznaniu. W Poznaniu jest zamek królewski. On jest, tam król Kazimierz III przebywał, zanim został królem, ale zamek jest starszy i pochodzi jeszcze od Przemysła I, lokalnego władcy. Co ciekawe, w Poznaniu mamy dwa zamki. Jeden jest królewski, a jeden jest cesarski. Cesarski zamek został zbudowany już na początku XX wieku przez ostatniego cesarza Niemiec, Hohenzollerna. I to jest w tej chwili centrum kultury zamek. A drugi zamek jest na wzgórzu Przemysła. Jakby góruje nad ten zamek królewski, on jest malutki. Także, i tam jest Muzeum Historyczne miasta Poznania. On góruje nad Starówką.
1: Mówimy tak dzisiaj wymiennie zamki, pałace, ale tak naprawdę czym się zamek różni od pałacu?
0: Zamek ma cele obronne, a pałac... reprezentacyjne.
1: I takie mieszkalne po prostu,
0: mieszkalne,
1: prawda?
0: Ale w zamkach też mieszkano, tylko że w pałacu... Pałac jest zwykle bardziej ozdobny, mniej... Właśnie nie ma tej funkcji obronnej. I to świetnie widać na przykład po pałacu w Wilanowie, który nie ma absolutnie żadnych funkcji obronnych.
1: Nie ma wież na przykład.
0: Nie ma wież.
1: Wersal, nie ma fosy.
0: Wersal też jest pałacem,
1: Wersal,
0: a nie zamkiem.
1: Czyli
0: siedziba
1: zamek...
0: królów francuskich pod Paryżem. I to jest pałac i on jest... Nie, o to jest... Zwiedza się go podobnie jak zamek królewski w Warszawie, czyli idąc przez komnaty do komnaty, tam są dwa piętra, w ogóle i trzy skrzydła i w ogóle jest niesamowity. No jest ta słynna sala lustrzana, gdzie w

0: traktat wersalski był podpisywany, gdzie są te najważniejsze spotkania międzynarodowe się odbywają z pięknym widokiem na ogrody zamkowe.
1: Właśnie, ale...
0: Pałacowe, przepraszam.
1: Skoro tak mówimy o tym, że zamek ma funkcje obronne, a pałac reprezentacyjny, czyli na przykład tam jest tron, tam król przyjmuje osoby, czy przyjmował osoby, które chciały się z nim spotkać, na przykład osoby, które przyjeżdżały z innych krajów. No świetnie, a Wawel? A Wawel chyba ma te funkcje
0: Wawel
1: dwie
0: miał
1: funkcję, w jednym,
0: prawda? Znaczy, Wawel był raczej zamkiem, nie był pałacem. To bo on leżał, był tak usytuowany nad rzeką, ustawiony odpowiednio z murami, wszystko miało cechy zamku. Natomiast była to rezydencja królewska jednocześnie. No bo wewnątrz była jakby... Była ta część obronna i ta część mieszkaniowa, tak? Natomiast Zamek Królewski w Warszawie, on tak naprawdę nie musiał mieć celów obronnych, ale jakieś tam miał, tak? Jest zamkiem, jest sytuowany jak większość zamków, tak? Na skarpie, nad rzeką.
1: A no właśnie, i teraz uwaga, teraz zagadka dla naszych słuchaczy. 22 645 2055, to jest nasz numer telefonu. Paweł kilka razy już dzisiaj powiedział o tym, że zamek jest usytuowany tak, jak zamki powinny być, czyli nad rzeką. A właśnie, a dlaczego zamki były budowane nad rzeką? Jak wam się wydaje? Jak myślicie? Dlaczego właśnie takie miejsce wybierano wtedy, kiedy zaczynano budować zamek? To jest teraz zagadka dla was.

0: A my tymczasem wracamy do zamków i do zamczysk. Pytaliśmy was kilka minut temu, jak wam się wydaje, dlaczego zamki bardzo często budowane były nad wodą, na przykład nad rzeką. To jest właściwie ważniejsze. Nie tylko, że nad wodą, tylko nad rzeką, bo na przykład nad jeziorem już by tak dobrze nie było.
1: Ale zamek Czocha jest usytuowany nad jeziorem.
0: A no właśnie.
1: Przy rzece, to jest zalew na rzece Kwisie, ale jednak tam woda w jakiś sposób płynie, nurt jest.
0: Mhm. Nikt do nas nie zadzwonił z odpowiedzią na to pytanie i zastanawiam się, czy to może znaczyć, że nie przychodzi wam do głowy żaden pomysł, taki jaki przychodził średniowiecznym budowniczym, a może nawet jeszcze wcześniejszym, bo...
1: Tam są trzy tak naprawdę powody do tego, że były nad wodą. Co najmniej trzy. Mi trzy przychodzą tak po prostu do głowy. Jeden, łatwość transportu. Jeżeli chcę coś przetransportować do zamku, no to wodą wtedy najszybciej było i najbezpieczniej przetransportować rzeczy do zamku.
0: Bo
1: tak?
0: Umówmy się, autostrad wtedy raczej nie znano.
1: No, a drogi by były niebezpieczne.
0: Właśnie.
1: Druga rzecz związana z samą wodą. No ci mieszkańcy zamku musieli jakoś coś pić, tak? Musieli być w stanie się umyć, musieli być w stanie coś ugotować, więc ta woda jako niezbędny element do życia.
0: Tuż obok domu, w którym się mieszka, była bardzo ważna.
1: No jest przydatna, tak? Na trzecia, no to funkcja obronna, dlatego że przynajmniej przez tę stronę wróg nie mógł zaatakować.
0: A w każdym razie nie tak łatwo.
1: A nie tak łatwo, tak. Więc i najczęściej jakby zamki są tyłem do wody. Tak? Wejście jest od strony lądu, a tył jest skierowany ku wodzie.
0: I nie było wtedy tak wielu mostów, jak dzisiaj mamy, prawda? Więc to jest też powód, dla którego rzeka...
1: Mosty to było jednak wyzwanie konstrukcyjne, naprawdę. Mhm.
0: Dlatego ta rzeka miała takie wielkie znaczenie.
1: A propos mostów, to piękne mosty są też... stare właśnie kamienne mosty. To jest jeden z powodów, dla których się wybrałem do Szkocji swojego czasu, zwiedzać zamki i mosty oglądać, bo tam jeszcze wodospady, rzeki i tak dalej w Highlandzie, czyli w górach Szkocji. No to są piękne widoki. No i niektóre konstrukcje mostów, też właśnie takie kamienno-ceglane, były niezwykle piękne.
0: Ale my dzisiaj nie o mostach, tylko o zamkach.
1: Tak.
0: Mówiłeś o tym, że mieszkali dostojnicy królewscy, król, królowa, ich dzieci i tak dalej, służba, mieszkali w zamkach, ale było też coś, co nazywało się podzamcze i to był taki teren, gdzie mieszkali ludzie, którzy byli też potrzebni tym mieszkańcom zamku, prawda? Bo to byli ludzie, którzy na przykład przygotowywali różnego rodzaju...
1: Rzemieślnicy ogólnie, czyli wykonując czy różne elementy potrzebne do zamku. Kowal, prawda?
0: Bo trzeba podkuć konia.
1: Albo snycerz, żeby zbroję robić, ten dekarz, który beczki robił, prawda, różne zawody, które w tej chwili już nie istnieją. Natomiast tak. No, ja też się zastanawiam, czy część służby nie mieszkała poza zamkiem. Bo to...
0: Mogło tak być pewnie w zależności od wielkości zamku.
1: A mówiłeś, że zamki, my mówimy o zamkach królewskich, zamki na Dolnym Śląsku, to nie wszystkie były królewskie.
0: Jasne.
1: Tam jest bardzo dużo przepięknych zamków. Też oczywiście różni pociotkowie, potomkowie władców, czy po prostu bogata szlachta, czy bogaci możnowładcy, którzy budowali sobie zamki jako siedzibę reprezentacyjną, czy jako miejsce wypoczynku, prawda, gdzieś mieli główną siedzibę i drugą gdzieś w jakimś małym zameczku nad jeziorkiem, na przykład Zamek Czocha. Zamek Czocha jest jednym z najpiękniejszych zamków, jakie widziałem, takich miniaturowych, można powiedzieć, w Polsce, bo on z zewnątrz wygląda miniaturowo, ale wewnątrz już nie. Ma całą masę różnych tajnych przejść,
0: właśnie,
1: fajnych komnat.
0: Tajne przejście, zatrzymajmy się przy tym określeniu, bo tajne przejścia, zapadnie, labirynty, to jest wszystko też, co jest związane z zamkami wszystkimi, i tymi na południu Polski, i tymi krzyżackimi, które ja z kolei najbardziej lubię, na północy Polski, bo te tajne i tajemne przejścia to był też element konstrukcyjny zamku.
1: No ale właśnie w Zamku Czocha jest wyjście z głównej sypialni przez łazienkę, przez tajne przejście na krużganek i można stamtąd, nie wiem, uciec albo po prostu wyjść sobie na świeże powietrze.

0: wietrze w środku nocy i popatrzeć na piękne gwiaździste niebo.
1: Powiedziałeś też o tym, że zamki niektóre byłoby fantastycznie zwiedzać z lotu ptaka, bo one wtedy dopiero tak naprawdę widać ich urok.
0: Zamki, twierdze, na przykład twierdza, ojej, Kłodzko, która ma niesamowity kształt prawie że gwiazdy. Tego nie widać z poziomu ziemi. Tam fajnie się to potem chodzi po takim labiryncie właśnie umocnień wojennych, ale na przykład twierdza Srebrna Góra, nie dość, że jest na Srebrnej Górze, czy jest na samej górze, więc z lotu ptaka wygląda niesamowicie, to jeszcze sam widok z niej jest przepiękny, bo je widać całą Dolinę Kłodzką praktycznie stamtąd. Pałac Marianny Orańskiej, który też jest na Dolnym Śląsku, niedaleko Kłodzka, on jest przepiękny. To jest niestety ruina wewnątrz. Został zniszczony przez wojska rosyjskie, radzieckie, które po wojnie tam mieszkały. Ale sama jakby bryła budynku istnieje nadal. Można po niej chodzić, bo tam są normalnie korytarze i tak dalej. Ale to, co tam jest piękne, tarasowe ogrody, które oczywiście z góry, z tarasu, wyglądają przepięknie, to jak się ma drona, czy coś takiego, czy można polatać sobie nad takim zamkiem, no to takim pałacem, to naprawdę to pięknie wygląda.
1: No to skoro o tych ogrodach mówimy, to jest jeszcze, myślę, ważne, że te ogrody, to nie były takie zwykłe ogrody, jakie my dzisiaj mamy, że tu jest jakaś grządka, tutaj jakieś krzewy rosną, lepiej albo częściej, albo rzadziej przycinane, tylko te pałacowe czy zamkowe ogrody, właściwie części pałacowe, też bywały takimi miejscami, gdzie na przykład organizowano dworskie gry i na przykład one były układane w kształt labiryntu.
0: No mamy przecież najprostszy pod Zamkiem Królewskim w Warszawie, w tych ogrodach zamkowych, no ale jak już byliśmy w Wersalu, no to w Wersalu też są takie labirynty w ogrodzie przy pałacowym. Tak, to, co było często takim ważnym elementem, to fontanna lub fontanny. Przy Wersalu są przepiękne, ale przy zamku w Mosznej jest piękna fontanna i piękny ogród.
1: Przy Zamku Królewskim też są fontanny.
0: No, to prawda.
1: Prawda? Na dole Zamku Królewskiego, tak. Więc kto będzie odwiedzać Warszawę jeszcze w czasie tegorocznych wakacji, ten może zobaczyć właśnie i fontanny, i ogrody, i sam Zamek Królewski.
0: Tak, no i tam w Pałacu Marianny też piękne fontanny i na dole staw. Naprawdę ogrody przypałacowe to też był rodzaj sztuki, bo są przecież architektyci krajobrazu, czyli osoby, które dbają o to, żeby ten ogród wyglądał pięknie.
1: Tam, żeby odpowiednie rośliny się znalazły w tym
0: rośliny,
1: ogrodzie.
0: Żeby kwitły w odpowiednim momencie, żeby na przykład cały czas ogród kwitł, żeby nie było takiego momentu, kiedy on jest brzydki albo zwykły zielony, tak? I są różne rośliny, które kwitną w różnym okresie. I to też o to dbali tacy architekci zieleni, którzy musieli tak wykombinować ten ogród, żeby król cały rok był zadowolony z niego.
1: No tak? Król kto
0: tam bogaty mieszkał.
1: Opowiadamy właściwie poza Wersalem, o którym wspomniałeś kilka razy, że to piękny pałac we Francji, no to opowiadamy głównie o zamkach i o pałacach w Polsce, ale oczywiście zamki i pałace są na całym świecie i o tych, które są poza naszymi granicami, też za chwilę powiemy.

0: o zamkach i pałacach dzisiaj opowiadamy. Teraz z Pawłem Rojkiem rozmawiamy o tym, podróżnikiem i dziennikarzem. Niektóre z zamków, nawet jeżeli w nich nie byliście jeszcze nigdy, możecie znać, bo mogliście je zwiedzać na przykład na ekranie filmowym, kinowym, na przykład wtedy, kiedy oglądaliście przygody Harry'ego Pottera.
1: Tak. No, większość lokalizacji filmowych, jeżeli tylko się da, jest robiona w rzeczywistych miejscach. I zamek Alnwick w Anglii służył jako miejsce, gdzie filmowane były plenery, tak? Te części dziedzińca Hogwartu. Mhm. Ale sam Hogwart nie istnieje. Muszę was zmartwić. Natomiast możecie odnaleźć różne elementy Hogwartu w różnych miejscach na świecie. Najbardziej kojarzony z Hogwartem, takim polskim Hogwartem, jest właśnie Zamek Czocha, gdzie były kręcone też filmy. No, wasi rodzice albo dziadkowie bardziej będą pamiętali film Gdzie jest generał, to jest powojenny film zaraz, ale też taki znany serial Tajemnica Księgi Szyfrów był kręcony.
0: Albo na przykład Pan Samochodzik, to też kolejny serial, co prawda już dosyć stary i kilka pokoleń Polaków myślę, że ten serial oglądało, ale on też był kręcony, wydaje mi się, że w Radzeniu Chełmińskim na przykład.
1: A jedna z książek o Panu Samochodziku, Pan Samochodzik i Fantomas, jej akcja była we Francji przy zamku Chenonceau, przepraszam. To jest jeden z zamków nad Loarą.
0: A no właśnie, no to teraz przez chwilę pobądźmy w tych zamkach nad Loarą. Loara, piękna rzeka, a nad tą rzeką, już mówiliśmy, że rzeka
1: kilkanaście zamków
0: ma kluczowe znaczenie wtedy, kiedy budowane były zamki. Właśnie, kilkanaście pięknych zamków. I co ciekawe, część z tych zamków związana jest też trochę z historią Polski.
1: Zamek Królewski w Chambord. To jest zamek, jeden z zamków królewskich, królów francuskich, który jak przestał służyć królom, był takim zamkiem, gdzie mieszkali goście królewscy. I jednym z takich zamków był były król Polski, Stanisław Leszczyński. I on tam mieszkał przez jakiś czas, jak uciekł z Polski. Chambord w ogóle jest, Chambord jest takim zamkiem największym spośród zamków nad Loarą. Ma wiele wież, ma przepiękne klatki schodowe i wnętrza. Klatka schodowa została podobno zaprojektowana przez Leonardo da Vinci, więc słynnego artystę tamtych czasów, który zresztą w innym zamku królewskim nad Loarą, w Amboise, mieszkał przez ostatnie lata życia i tam jest jego grób. Jak ktoś lubi być w miejscach, w których żyli naprawdę słynni,

0: inni ludzie, a Leonardo da Vinci był jednym z najsłynniejszych ludzi na świecie, to Amboise jest takim miejscem. I Amboise jest takim zamkiem obronnym, on jest rzeczywiście nad samą rzeką, na skarpie, jest bardzo mocny, natomiast Chambord jest takim zamkiem bardziej pałacowym,
1: takim
0: też z dużym
1: bajkowym
0: ogrodem, tak, z bajkowym, ale powiem ci, że ten trzeci, o którym mówiłem na chwilę przy okazji pana samochodzika, ten
1: Chenonceau,
0: jest mały, ale jest niezwykle urokliwy, jest w całości położony nad rzeką, w sensie fizycznie nad rzeką, jest na przęsłach, na moście nad rzeką. Mhm. Pierwsza część...
1: Taki trochę most pałac.
0: I mówi się, nie od razu Rzym, czy nie od razu Kraków zbudowano. Ten zamek powstał najpierw jako mały zamek przy brzegu rzeki, od razu już jakby nad rzeką stał. Potem od tyłu zamku dobudowano most przez całą rzekę. A jak już ten most zbudowano, to stwierdzono, że zbudujemy tam resztę zamku i zbudowano dwa piętra, dwie wielkie sale
1: nad tym mostem.
0: Mhm. Właściwie ten most przestał pełnić funkcję mostu, ale pod tym zamkiem można przepływać statkiem wycieczkowym, czy na kajakach, czy na, że tam można wypożyczać łódki i pływać sobie po prostu po tej rzeczce, bo to nie jest sama Loara, tylko taka rzeczka. One się nazywają nad Loarą, bo są w dolinie Loary, tak? W dolinie rzeki Loary. Ale na przykład czy Chambord, czy Chenonceau nie są nad samą Loarą. Amboise jest nad samą Loarą i widać Loarę z zamku i można tak naprawdę z zamku pójść sobie, przejść przez jedną ulicę i zamoczyć nogi w rzece.
1: Porozmawiajmy przez chwilę o mieszkańcach zamków i pałaców. I to nie o tych mieszkańcach sprzed 500 czy 700 lat, tylko o tych mieszkańcach współczesnych, bo są tacy ludzie w naszych czasach, którzy mieszkają w zamkach, na przykład rodziny królewskie.
0: To szczególnie najbardziej znaną taką rodziną królewską jest brytyjska rodzina królewska i oni mają zamek Windsor pod Londynem, mają też Balmoral w Szkocji.
1: Mają też pałac Buckingham w samym Londynie.
0: I co ciekawe, pałac Buckingham można zwiedzać. I moja najbliższa wycieczka do Londynu, która będzie pewnie we wrześniu, pójdę na zwiedzanie pałaców Buckingham.
1: Bo do tej pory było tak, że królowa brytyjska, Elżbieta II, którą być może znacie choćby z filmiku z Paddingtonem, o którym dzisiaj była też mowa. Królowa brytyjska mieszkała właśnie w pałacu Buckingham przez większość roku. Tam też teraz chyba mieszkał jej syn, czyli aktualny król, Karol III, król Wielkiej Brytanii, ale czytałam gdzieś, że król Karol doszedł do wniosku, że właśnie trzeba udostępnić zwiedzającym, wszystkim, którzy chcą zobaczyć, jak ten pałac Buckingham wygląda w środku, że trzeba udostępnić te komnaty, w związku z tym król będzie mieszkał w innym miejscu, a turyści będą mogli zwiedzać pałac i to jest zupełnie
0: niesamowite. To jest jeden z moich najbliższych celów, czyli zobaczyć sobie pałac Buckingham od środka, ale także twierdzę Tower, w której jeszcze też nigdy nie byłem, a gdzie znajdują się klejnoty koronne Wielkiej Brytanii.
1: I twierdza Tower to kolejne miejsce niesamowite historycznie, ale być może kiedyś się o tej historii będziecie uczyć. Ale skoro już mówimy o tych mieszkańcach zamków i pałaców, to teraz bardziej zamków, bo wiesz, pomyślałam sobie o tym, że wtedy, kiedy mamy do czynienia z ruinami zamkowymi, albo z takimi trochę opuszczonymi zamczyskami, albo nawet nieopuszczonymi, ale jednak te zamczyska, jak już mówiliśmy, mają mnóstwo labiryntów, przejść i tak dalej, piwnic, to tam mieszkają nie tylko władcy i nie tylko w ogóle ludzie, tylko mieszka mnóstwo zwierząt, na przykład nietoperze.
0: To prawda. No ja nie spotkałem nietoperzy jeszcze w żadnym zamku, ale może dlatego, że tam za dużo ludzi było. Natomiast tak, to prawda, zwierzęta, nietoperze, koty. Mhm. Przecież koty też są mieszkańcami.
1: Nie jestem pewna, czy mieszkają w tych samych miejscach, bo raczej nietoperze i koty to chyba są wrogowie, ale wtedy, kiedy się, od razu muszę powiedzieć, kiedy zobaczy się nietoperza w takim zamku, zwłaszcza śpiącego nietoperza, to pamiętajcie o tym, że nie wolno go budzić, bo wtedy, kiedy go budzimy, to narażamy go na to, że po prostu nie będzie miał odpowiedniej liczby kalorii, która pozwoli mu na przeżycie i po prostu to jest dla niego bardzo niebezpieczne, więc...
0: Bo one zasypiają, żeby przetrwać chłodne dni, tak czy jest. Coś takiego, a
1: nie mówiąc o tym, że to dzikie zwierzęta.
0: We śnie po prostu mniej zużywają energii. Ciepła, energii.
1: Nie mówiąc o tym, że to dzikie zwierzęta, więc tak czy inaczej nie wolno ich dotykać, ale można im się delikatnie przypatrzeć, raczej nie robimy im zdjęć, żeby flash, lampa błyskowa z aparatu ich też nie obudziła, ale przypatrzeć się delikatnie z pewnością można. No i wiesz, o czym jeszcze pomyślałam?

0: że zamki i historie zamkowe zwykle związane są też z historiami o duchach.
1: Tak.
0: Wiem, w każdym zamku jest duch.
1: No właściwie myślę, że coś takiego jest, że każdy zamek ma swoją legendę związaną z jakąś tam postacią,
0: która tam mieszkała.
1: Najczęściej to są osoby, które były nieszczęśliwe.

0: pewnością też traficie na legendę o zamkach i warto też je poczytać, bo one rzeczywiście są czasami niesamowite i związane z tym konkretnym jednym zamkiem. To gdybyś miał teraz naszym słuchaczom jeszcze, ponieważ zostały 2 tygodnie wakacji, polecić jeden zamek w Polsce, taki, który ty najbardziej lubisz i na tobie robi największe wrażenie, to znaczy, który to byłby
1: ja
0: zamek?
1: Ja powiem tak, że jest jeden zamek, który sam chciałbym zobaczyć, a nigdy go nie widziałem. To jest zamek w Książu. Zamek Książ w Wałbrzychu tak naprawdę. I to jest miejsce, które sam bym chętnie zobaczył jeszcze, bo go nie widziałem. Ale z tych zamków, które zwiedziłem, to chyba rzeczywiście ten zamek Czocha zrobił na mnie największe wrażenie. Bo on jest naprawdę piękny. Jest, mówię, z zewnątrz wygląda na mały. Jak się mieszka w nim, i to szczególnie na jakimś wysokim piętrze, od strony jeziora i się wyjrzy przez okno, to widać, jak wysoko on jest na tej skale nad tym jeziorem. Tam zamku to jest kawałek, a reszta to jest skały, która sięga do samego jeziora. Powiem szczerze, miałem zawroty głowy, jak wyglądałem, ale sam... Ja naprawdę lubię ten zamek. Jest no taki i sprawia wrażenie do mieszkania, no bo wiadomo, że jest nieduży, więc wyobrażam sobie, jakbym mógł tam mieszkać, no bo, przepraszam bardzo, ale w Zamku Królewskim, czyli na Wawelu, czy w Warszawie, nie wyobrażam sobie, żebym mógł mieszkać jako mieszkaniec, tak? Ale w Zamku Czocha tak. No i jeszcze ten zamek w Moszno jest prześliczny. Tam jest hotel, zresztą i w obu jest hotel, są hotele, ale jest też możliwość zwiedzania, tak?
0: Zamek Książ, Zamek Czocha, Zamek w Moszno i to są zamki, które poleca na Dolnym Śląsku. Zamki,
1: natomiast które... mam jedno marzenie takie, nazwijmy to zagraniczne, to jest oczywiście zamek Neuschwanstein
0: w Niemczech. Taki zamek, który możecie znać na przykład z okładki pudełka z puzzlami, bo on bardzo często ten motyw się
1: ale
0: pojawia
1: ja
0: na puzzle.
1: Ale ja mam wrażenie, że on jest taki na tyle baśniowy, że równie dobrze, nie wiem, z Piękną i Bestią może się kojarzyć, z wnętrzami szczególnie, bo z zewnątrz to bardziej przypomina inny zamek.
0: Nie, no, on się też może kojarzyć na przykład z Kopciuszkiem, to właśnie tam się mógł odbywać bal, dokładnie, na którym pojawił się Kopciuszek.
1: Tak, ale jest to no, na pewno jeden z najpiękniejszych zamków w Europie. Nie wiem, czy nie na świecie. Jest no, ikoniczny. Po prostu taki, że jak się go widzi, to się pamięta, to się wie od razu, że to jest zamek Neuschwanstein. Jak się zapamięta nazwę oczywiście.
0: Do tych zamków zapraszał Paweł Rojek, nasz dzisiejszy gość, dziennikarz i podróżnik, a ja przypominam wam o zamku w Gniewie. Zamek niedaleko Gdańska, który naprawdę bardzo, bardzo, bardzo warto odwiedzić. Nie kojarzy się z balem u Kopciuszka, ale jest naprawdę niesamowite. Miłej soboty wam dzisiaj życzymy. Kolejny Rodzinny Tor Przeszkód za tydzień w sobotę o godzinie 10:00. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: buty.
1: Autopromocja.
2: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje.

0: oczekuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Lato z alfabetem orkiestry.
2: Dzień dobry, godzina 12 na zegarach. Rozpoczynamy nasze lato z alfabetem orkiestry. Marta Kawalec, Kasia Pietrzak. Zapraszamy do godziny 14.

Rytm i melodia są oczywiście bardzo ważne w naszej audycji, a szczególnie w naszej dzisiejszej audycji Lato z alfabetem orkiestry. Mam nadzieję, że jesteście już przygotowani na to, że będziemy dzisiaj opowiadać o różnych dźwiękach.

o melodii i oczywiście będziemy też wystukiwać i wygrywać różne rytmy, ale witam Was dzisiaj szczególnie, bo dzisiaj szczególny dzień, 15 sierpnia, połowa miesiąca, ale to nie tylko to jest wyjątkowe w tym dzisiejszym dniu, bo oprócz tego 15 sierpnia to Święto Wojska Polskiego i w wielu miejscach odbywają się uroczystości z tego powodu. Jednym z takich ważnych elementów różnych właśnie wydarzeń dzisiaj z pewnością będą też wojskowe orkiestry i muzyka. No tak, dlatego dzisiaj muzyki na pewno nam nie zabraknie, a od tej muzyki też chciałabym zacząć nasze dzisiejsze spotkanie, bo wyobraźcie sobie na przykład taką wojskową paradę, paradę instrumentów, maszerują żołnierze, wojskowy sprzęt razem z nimi i wszyscy idą w równym rytmie. Co może sprawić, że muzykę podczas takiej uroczystości słychać bardzo wyraźnie, nawet z daleka? No, z pewnością są to też pewne grupy instrumentów, które są zdecydowanie głośniejsze niż inne. Więc może zaczniemy nasze spotkanie dzisiaj od zagadki. Chciałabym, abyście teraz wyobraziły sobie taką grupę instrumentów, dla której bardzo ważne jest powietrze. Bez tego powietrza nie byłoby w tej grupie instrumentów dźwięku. Niektóre z nich są ogromne, a inne można trzymać w dłoniach i są niewielkie. Niektóre mają klawisze, otwory, a inne mają wentyle, a nawet suwaki. Potrafią brzmieć bardzo delikatnie, niemal tak jak śpiew ptaka, a inne potrafią robić taki wielki hałas, który myślę, że obudziłby nawet smoka albo jakiegoś dinozaura. Więc w orkiestrze bardzo to jest ważna część instrumentów. Może już wiecie, o jakich instrumentach dzisiaj będziemy mówić. Jeżeli tak, to możecie do nas zadzwonić. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i czekam na Wasze odpowiedzi. Co to za grupa instrumentów, gdzie powietrze jest bardzo ważne, a w samych instrumentach bardzo ważne są właśnie te miejsca, przez które to powietrze przepływa, czyli klawisze, otwory, suwaki, wentyle. Co to za grupa instrumentów? Pomyślcie, zastanówcie się i zadzwońcie do nas. Mam nadzieję, że już za chwilę porozmawiamy z pierwszym chętnym i odważnym słuchaczem.

0: A co wam dzisiaj w duszy gra? Możecie o tym opowiedzieć również na naszej antenie. Na pewno zapytam o to Witka. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo, Witku, jesteś tam?
1: Halo.
0: O, jesteś.
1: Dobra.
0: Witam cię bardzo.
1: Witam.
0: Jesteś teraz gdzieś może w domu, czy odpoczywasz na wakacjach? Gdzie teraz jesteś?
1: Jestem w aucie, no i będę jechać do... na zamki koło Częstochowy.
0: O, wspaniały pomysł na to, aby właśnie wykorzystać wakacje. Zamki są bardzo ciekawym elementem. Lubisz chodzić po zamkach, słuchać legend o duchach?
1: Tak.
0: Tak? Witku, czy słyszysz mnie przez słuchawkę? Może łatwiej byłoby nam, bo w radiu będzie zawsze trochę opóźnienie, więc gdybyś mógł słuchać przez telefon.
1: Słyszę.
0: O, tak? Jest lepiej, dobrze. Powiedz, jak ci się zwiedza zamki? Czy już wiesz, który będzie pierwszy i co tam ciekawego możesz zobaczyć? Pierwszy raz taką robicie wycieczkę po zamkach? Halo, halo, Witku, słyszymy
1: tak.
0: się?
1: Teraz, wcześniej byłem w Olsztynie, teraz jadę do...
0: Szlakiem Orli Gniazd pewnie, tak?
1: Do Domijewa.
0: Rozumiem. Witku, pytam dzisiaj o to, o jakich instrumentach dzisiaj porozmawiamy. I na początku podpowiedziałam wam, że będą to instrumenty, gdzie bardzo ważne jest powietrze, a same instrumenty są o tyle ciekawe, że to powietrze przepływa przez klawisze, otwory, wentyle, suwaki. Czy wiesz, co to za rodzina instrumentów?
1: Tak, to instrumenty dęte.
0: Pięknie, dokładnie tak. To właśnie o tych instrumentach dętych będziemy dzisiaj rozmawiać. A czy potrafiłbyś wymienić jakieś instrumenty, które należą do tej grupy?
1: Saksofon, trąbka, puzon, klarnet, obój.
0: Pięknie, bardzo dużo instrumentów wymieniłeś. Co prawda jeszcze kilka ich jest, ale to naprawdę bardzo dużo, więc myślę, że może właśnie o nich dzisiaj będziemy też rozmawiać. A czy ty kiedykolwiek grałeś na jakimś instrumencie?
1: Nie.
0: Nie, no to może będzie kiedyś okazja, na pewno dzisiaj będzie okazja posłuchać tych instrumentów, bo dzisiaj będziemy o nich opowiadać, więc zostań z nami.
1: Aha, nie, grałem na ukulele jednak.
0: O, na ukulele grałeś, to taka mała gitarka, tak?
1: W szkole się uczę.
0: O, to ciekawe. W szkole zwykle flety właśnie jako instrumenty dęte możemy spróbować nauczyć się na fletach grać, a tutaj ukulele, bardzo ciekawe. I jak ci się grało? Opowiedz o swoich wrażeniach.
1: Fajnie.
0: Mhm. Nie jest to takie trudne?
1: Nie.
0: Ukulele jest trochę łatwiej.

0: jeszcze chyba niż sama gitara, więc może to jest właśnie dobry instrument na początku. W takim razie, Witku, bardzo Ci dziękuję za to, że zadzwoniłeś, pomogłeś nam odgadnąć zagadkę. Tak, powiedz jeszcze.
1: Ukulele jest łatwiejsze dlatego, bo w gitarze jest więcej strun. Ukulele 4, a w gitarze 6.
0: Tak, myślałam, że to właśnie tutaj tkwi ten problem. Im więcej strun, tym większy problem. No na przykład taka harfa, jakbyśmy sobie wyobrazili, ona ma jeszcze więcej strun, więc rzeczywiście ukulele w takim przypadku jest dużo łatwiejsze, bo mniej tych strun jest do szarpania. Witku, w takim razie życzę Ci powodzenia. Może właśnie kiedyś będziesz zawodowo grał na ukulele, a może po prostu będzie to tylko taka miła przygoda muzyczna. Czy chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: No to pozdrawiam.
1: Moją szkołę katolicką w Słupsku, rodziców, moich kolegów, kuzynkę i radio dzieciom.
0: Bardzo dziękujemy za te pozdrowienia i również pozdrawiamy Ciebie. Życzymy Ci udanej podróży i przyjemnego zwiedzania. Dziękuję Ci bardzo. Do usłyszenia. Pa, pa. To był Witek, który do nas się dodzwonił ze swojej drogi na wycieczkę. Będzie zwiedzał zamki. Może właśnie później do nas zadzwoni i opowie, jak było, co mu się najbardziej podobało. Może jakieś legendy też nam będzie mógł opowiedzieć, szczególnie, że w każdy poniedziałek jest nasza audycja Wakacje z duchami, więc tam akurat takie historie z dreszczykiem są bardzo mile widziane. No ale tymczasem trwa lato z alfabetem orkiestry. Skoro Witek nam już rozwiązał zagadkę, to wiemy, że dzisiaj będziemy rozmawiać o instrumentach dętych. Wśród nich, te, które wymienił, jest jeszcze kilka innych. To może od początku zacznijmy. Flet to jest pewnie dobrze Wam znany instrument, ale obok niego już mamy też klarnet, obój, fagot, trąbkę, puzon, waltornię i tubę. Bardzo dużo tych instrumentów dętych, więc mam nadzieję, że będzie też o czym porozmawiać w najbliższej naszej audycji, więc zostańcie z nami, a już teraz pobawmy się dźwiękami na antenie Polskiego Radia Dzieciom, bo my właśnie takie zabawy lubimy najbardziej.

0: Pobawimy się dzisiaj odgłosami. Myślę, że będzie ich całkiem sporo, ale na początku, skoro jesteśmy już na początku naszej audycji i wiemy, że porozmawiamy o grupie instrumentów dętych, to właściwie powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, co dzieje się w środku takiego instrumentu, kiedy muzyk zaczyna grać, bo przecież samo posiadanie trąbki, fletu czy innego instrumentu dętego nie wystarczy. Możemy postawić ten instrument na stole, możemy go obejrzeć z każdej strony. Możemy powiedzieć, że no fajny instrument, ale nic się nie zadzieje, bo gdybyśmy na przykład tak podeszli do fortepianu, no to tutaj nawet jeżeli nie potrafimy grać, to naciśniemy kilka klawiszy i już ten dźwięk nam się wydobędzie, a tutaj nic. Nic, bo okazuje się, że jeśli chodzi o grę na trąbce, to muzyk zaczyna dmuchać, powietrze wprawiane jest w drgania i właśnie wtedy zaczyna się cała muzyczna magia i na różne sposoby te instrumenty mogą się odzywać. Dlatego instrumenty dęte dzielimy na dęte drewniane oraz dęte blaszane. I tutaj mamy taką ciekawostkę, która może też zaskoczyć wielu z Was. Flet poprzeczny jest najczęściej wykonany z metalu, taki oryginalny, ten profesjonalny flet poprzeczny, a mimo to należy do instrumentów dętych drewnianych. A dlaczego? Bo nazwa tej grupy nie zależy wyłącznie od materiału, z którego zrobiony jest cały instrument, ale ważny jest przede wszystkim ten sposób wytwarzania dźwięku. I w flecie muzyk dmucha w specjalnie ukształtowany otwór, w klarnecie i oboju też bardzo ważną rolę odgrywa stroik, a w trąbce czy puzonie dźwięk powstaje dzięki drganiom warg muzyka przy ustniku. Czyli można powiedzieć, że muzyk jest trochę takim silnikiem tego instrumentu. Więc możecie teraz już podzielić swoje instrumenty, wiedząc o tym, jak wydobywany jest ten dźwięk na dęte drewniane i dęte blaszane. Może właśnie będzie to też ciekawa zabawa, ale ja mam też dla Was ciekawy dźwięk. Mam nadzieję, że może właśnie będzie to dźwięk bardzo dla Was znany i dzięki któremu będziecie mogli do nas zadzwonić. Więc teraz uwaga, uwaga, pobawimy się dźwiękami. Ja Wam puszczam pewien dźwięk, a Wy zastanowicie się, co to może być za instrument, jak on się nazywa i wtedy będziecie mogli do nas zadzwonić. A telefon do naszego studia to 226452055. No to uwaga, słuchamy uważnie. Co to jest za instrument? Taki krótki dźwięk, ale może akurat już będziecie wiedzieli, co to za instrument muzyczny, który właśnie tak brzmi. Taka krótka melodia, a już teraz kolejna piosenka na naszej antenie.
1: Jeśli kiszki się wam skręcą i zechcecie tylko jeść, adres ten zapamiętajcie. Wojska Polskiego 46.

0: O, taki dźwięk właśnie nam zabrzmiał teraz na naszej antenie. Co to może być za instrument? Chyba wie coś na ten temat Ewa. Dzień dobry, Ewo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Skąd do nas dzwonisz?
2: Łeba.
0: Z Łeby. Pozdrawiamy Łebę w takim razie. Piękna pogoda pewnie w Łebie jest teraz.
1: No ładne.
0: O, no i pięknie. To tego chyba wystarczy nam na razie na wakacje, żeby słońce pięknie świeciło, piękna pogoda za oknem. I co robisz w Łebie?
1: Teraz jadę samochodem, bo my jedziemy pod namiot do Łeby.
0: Wow, fantastyczna przygoda. Namiot to jest naprawdę bardzo fajna sprawa, bo można wtedy odpocząć trochę na łonie przyrody. Cieszysz się?
1: Tak.
0: Bardzo fajna sprawa, namiot, czyli taki kemping będziecie mieli, tak? Może jakieś ognisko, grill, tak, na wieczór?
1: Jeszcze nie wiem.
0: No, ale pewnie coś się jeszcze wyklaruje. Ewo, bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłaś. Słyszałaś taki dźwięk przed chwilą pewnego instrumentu. Czy wiesz, co to może być za instrument?
1: Może to być trąbka, ale może tak naprawdę nie być.
0: No, myślę, że to jest właśnie trąbka. Musisz być bardziej pewna siebie, bo to była bardzo dobra odpowiedź. Brawo, brawo, Ewo. Dokładnie o trąbkę nam dzisiaj chodziło. Czy ty wiesz, jak wygląda trąbka?
1: Tak.
0: Tak. No nie jest to może bardzo trudne, żeby opisać, jak wygląda trąbka. No na pewno trąbkę możemy sobie też zrobić na przykład z własnej ręki i zrobić tak tru-tru-tru-tru, albo na przykład możemy zrobić z papieru trąbkę, ale taka profesjonalna trąbka wygląda trochę bardziej skomplikowanie.

0: Nie? I pewnie widziałaś już nieraz taką trąbkę.
1: Widziałam, dlatego, no bo mój tata ma trąbkę, no i on mi pożyczył i ja mogłam grać.
0: Pięknie. A twój tata jest trębaczem?
1: No, kiedyś był na orkiestrze.
0: Kiedyś był w orkiestrze. Pięknie. No to może teraz i ciebie nauczę grać na trąbce.
1: No ja się przed chwilą właśnie tak zapytałam, czy jak wrócimy z tego wyjazdu, no to wtedy, że... No, że wtedy...
0: Nauczy cię grać.
1: No ja już. Czasami zapominam.
0: No, tak bywa w wakacje, oczywiście. Ewo, no ale właśnie, to jest może świetny pomysł, żeby po powrocie poprosić tatę, żeby nauczył cię grać na trąbce. To chyba nie jest łatwe, bo to jest...
1: A, no właśnie, już mi pani przypomniała.
0: Tak? Właśnie o to chodziło, tak?
1: Tak.
0: No dobrze, czyli już wszyscy wiemy. Bardzo fajny pomysł, nauczyć się grać na trąbce, ale podobno jest to jeden z najtrudniejszych instrumentów, żeby się nauczyć na nim grać, więc trzeba mieć pewnie bardzo dużo siły i zaparcia, żeby nauczyć się grać na trąbce. Pewnie tata się zgodzi.
1: Ja kiedyś całą siłę wydmuchowałam do trąbki, ale ja się nie miałam wtedy przednich zębów.
0: A, no tak, to rzeczywiście. Przednie zęby mogą się przydać do tego, żeby grać na trąbce. Chociaż myślę, że tutaj ważne są przede wszystkim wargi, bo tutaj właśnie ta kontrola napięcia warg jest bardzo potrzebna. Tak słyszałam, ja też nie umiem grać na trąbce, ale może właśnie to te wargi są ważniejsze. Chociaż teraz już masz zęby, tak?
1: Tak.
0: No to dobrze.
1: Ale mi już wypadły dwójki.
0: Ojej, jak nie jedynki, to dwójki, tak? No niestety, no tak to bywa, ale potem jak już ci wyrosną, to już na stałe. Już wtedy nie będziesz się musiała martwić. Nie jesteśmy rekinami, żeby nam kolejne rzędy zębów wyrastały, więc już na spokojnie wtedy będziesz mogła nauczyć się grać na trąbce. Ewo, bardzo ci dziękuję w takim razie, że nam opowiedziałaś o tym instrumencie co nieco. Może właśnie kiedyś do nas zadzwonisz i powiesz, że nauczyłaś się grać na trąbce, a na razie to wiesz, kontrola oddechu, trzeba bardzo dobrze oddychać chyba. To też jest ważne, żeby nauczyć się poprawnie oddychać. No to możesz akurat teraz poćwiczyć na wyjeździe z tatą pewnie, co?
1: No ale mój tata nie wziął trąbki.
0: No to na razie uczcie się na sucho. Co ty na to?
1: Tak może być.
0: Może dać, może da radę, a może na przykład tak, wiesz, tylko zrobisz sobie trąbkę z ręki i też jakoś tam tata ci wytłumaczy, jak tutaj trzeba ustawić wargi, żeby to wszystko brzmiało, a później już na instrumencie będzie trochę łatwiej. No dobrze, ale Ewo, widzisz, już masz kolejne wyzwanie, może właśnie będzie to gra na trąbce. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, za twój telefon. Życzę ci udanego biwaku. Czy chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Bardzo.
0: Dobrze, no to w takim razie pozdrawiaj.
1: Mojego chomiczka, moją całą rodzinę i cały świat i całe Polskie Radio dzieciom.
0: Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. My ciebie również pozdrawiamy i do usłyszenia, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: No, do widzenia. Dziękujemy bardzo, Ewo. I już teraz wiemy, jak brzmi trąbka. Nie bądź trąba, naucz się grać na trąbce, można byłoby powiedzieć. No, ale myślę, że o tej trąbce to teraz jeszcze warto byłoby posłuchać kogoś, kto zna się na tym najlepiej. Więc zapraszam Was na krótki fragment naszego podcastu, Te jak trąbka. Alfabet Orkiestry to podcasty, które możecie znaleźć na stronie Polskiego Radia Dzieciom. Od A do Z przedstawiamy tam Wam różne instrumenty, no i między innymi trąbka, czyli królowa instrumentów dętych, więc posłuchajmy, co o tej trąbce warto wiedzieć i dlaczego to takie trudne, żeby nauczyć się na niej grać.
2: Cezary Sagan, trębacz Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie.
0: Trębacz, jak to pięknie brzmi. Taki trębacz jak na Wieży Mariackiej.
2: Można tak powiedzieć. Na pewno gram na tym samym instrumencie. No jednakże moje obowiązki i funkcja w orkiestrze jest nieco inna, ale tak, trębacz to trębacz.
0: Teraz znajdujemy się już w sali nagraniowej, więc możemy powoli odpakowywać, bo mnie to bardzo interesuje, co w tych walizkach i kufrach jest.
2: Tak, dzisiaj zabrałem troszeczkę instrumentów,

0: niestety jakby trąbek i rodzajów trąbek jest tak wiele, że no nie zdążyłem i nie dałem rady zabrać wszystkich, ale wziąłem kilka, trzy instrumenty oraz parę tłumików, żeby może zaprezentować, pokazać jakąś różnorodność brzmieniową.
1: Pierwsza walizka.
0: Ta walizka właśnie z instrumentami, mimo że w małych rozmiarach, bo to nawet rozmiar samolotowy jest, mieszczą się aż trzy instrumenty. Dwa podstawowe używane w orkiestrze i trzeci troszkę mniej, ale także, czyli trąbki w stroju B, C oraz trąbka piccolo.
1: To my jako alfabet orkiestry musimy się zapytać, gdzie jest trąbka w stroju A.
0: Piccolo akurat występuje w stroju B i A. I zasadniczo to teraz właśnie z tym kompletem rurek, który mam tutaj załączony, no to jest akurat trąbka w stroju A.
1: No ale te trąbki nie są kompletne.
0: Tutaj brakuje bardzo ważnego elementu, bez którego nie uda się zagrać na trąbce, czyli żadna trąbka nie ma ustników. Ustniki mam tutaj w drugiej kieszeni.
1: A, takie małe pudełeczko.
0: Tak. Ja używam do każdej trąbki innego ustnika, dlatego mam aż trzy.
1: To od której zaczniemy?
0: To może od trąbki B, bo wydaje mi się, że jest najbardziej popularna.

0: To zacznijmy może na początek od tego, jak jest zbudowana trąbka, bo nie jest to bardzo skomplikowana konstrukcja, bardzo zakręcona rurka.
1: Tak, dokładnie. No, jest to rurka, przede wszystkim można właśnie trąbkę, jak na początku już pani zauważyła, podzielić na dwie części, czyli mamy ustnik i trąbkę, które są jakby oddzielnymi elementami. I tak, powietrze wdmuchujemy właśnie trąbki przez ustnik. Żeby trąbka grała, no to potrzeba to powietrze wprawić w drganie poprzez zadęcie. Powietrze idzie przez ustnik, przez rurkę ustnikową. Potem trafia do tłoków, wentyli, my to nazywamy potocznie, i poprzez różne krągliki dochodzi aż do czary.
0: Trzy wentyle zakończone niebieskimi kropkami.
1: Akurat u mnie tak, to taki element wizualny. Lubię, żeby trąbka wyglądała troszeczkę inaczej. Tutaj mam akurat wykończenia niebieskie, ale co do trzech, to też niekoniecznie. Trąbka Piccolo ma cztery wentyle.

0: to teraz w takim razie, czy moglibyśmy poznać, jak brzmi, tak dla porównania, inna trąbka?
1: Trąbka w trójce, ona brzmi, myślę, że bardzo podobnie, aczkolwiek no, dla komfortu i także no, dla tych, jeśli ktoś słyszy już troszeczkę więcej tych różnic, czyli dla nas muzyków orkiestrowych, myślę, że dla dyrygenta też no, czasami ma znaczenie użycie właśnie tego instrumentu.

0: tak naprawdę rzeczywiście trzeba dobrego ucha, żeby wyczuć różnicę. Czy pan by tak wyczuł różnicę, jakby nie wiedział pan, która to jest trąbka?
1: Myślę, że nie. Zależy też właśnie, na jakim się ustniku zagra i w jaki sposób wykreuje się dźwięk. Tak zasadniczo mówi się o tym, że trąbki C są jaśniejsze i wydaje mi się, że można to dostrzec, ale muszę przyznać, że często jest tak, że używamy ich zamiennie.
0: W walizce mamy jeszcze młodszą siostrę trąbek, czyli ta mniejsza piccolo.
1: Tak, zgadza się. To akurat moja ulubiona trąbka.
0: Dlaczego?
1: Trąbka piccolo jest takim wytworem, co prawda dopiero dwudziestowiecznym właśnie w tej postaci, ale ona często służy do wykonywania muzyki z okresu baroku. Tak, bo to ma być takie nawiązanie do trąbek naturalnych, do trąbek historycznych, a ja się tym właśnie okresem muzyki interesuję i bardzo lubię wykonywać. Stąd upodobałem sobie ten instrument i ten rodzaj muzyki.

Za nami Polka Rywka. Czy udało wam się usłyszeć tam trąbki, które bardzo dzielnie dawały radę razem z instrumentami perkusyjnymi? No właśnie, to była trąbka w takim wykonaniu orkiestrowym. No i oczywiście Cezary Sagan też opowiedział nam pięknie o swoim instrumencie. A teraz kolejna zagadka, kolejna zabawa, która mam nadzieję przybliży nam kolejny instrument, który już za chwilę pojawi się na naszej antenie. Najpierw spróbujcie odgadnąć, co to może być. Jest to instrument, który potrafi zabrzmieć bardzo wysoko i lekko, a kiedy zaczyna grać, czasem można byłoby pomyśleć, że do orkiestry przyleciał jakiś mały ptaszek. Nie ma ten instrument klawiszy, takich jak fortepian, nie ma też strun, nie ma smyczka, bo to oczywiście zupełnie inna grupa instrumentów, ale ma kilka małych otworów i elementów, które muzyk może otwierać i zamykać. No i oczywiście tutaj też bardzo ważną rolę odgrywa powietrze. No to w takim razie posłuchajmy, jak brzmi ten instrument.

Prawda, że jak ptaszek brzmi? No właśnie, to był instrument, który teraz chciałabym, abyście odgadli. 22 645 2055. Czekam na wasze pomysły i odpowiedzi.

0: Mały, ale bardzo zwariowany instrument. Co to może być za instrument? Już za chwilę się o tym dowiemy. 48 minut po godzinie 12 trwa lato z Alfabetem Orkiestry. Mam nadzieję, że dołączycie do nas, jeżeli dopiero teraz włączyliście radio, albo może jesteście z nami od początku i bawicie się razem z nami. No to bardzo się z tego cieszymy. A już teraz przy telefonie Adam i Wiktor. Dzień dobry, chłopcy.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Gdzie teraz jesteście? Co robicie w wakacje?
1: W domu i w Bonikowie.
0: O, bardzo pozdrawiamy w takim razie waszą miejscowość.
1: Odpoczywamy.
0: Odpoczywacie, no właśnie, tak myślałam, że odpoczywacie. Jest piękna pogoda, więc tak miło się pewnie spędza czas taki wakacyjny, kiedy jest taka piękna pogoda, prawda?
1: Tak, prawda.
0: No właśnie, a jakie macie plany jeszcze na dzisiaj? Coś będziecie robić, czy...?
1: Tak, będziemy robić. Ubierzemy się, kąpielówki i wejdziemy sobie do basenu.
0: Fantastyczny pomysł. Czyli rozumiem, że macie taki basen gdzieś u siebie w okolicach domu?
1: Tak, blisko domu.
0: No to jest piękna sprawa, czyli tam będziecie się pluskać, bo piękna pogoda, no to rzeczywiście można wykorzystać na kąpiel w basenie. Ach, wam trochę zazdroszczę, bo my tutaj w Polskim Radiu nie mamy basenu, a przydałby się. Czasami może wpadłoby się do takiego basenu, żeby trochę się ochłodzić. Drodzy chłopcy, bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniliście. Taki zwariowany dźwięk usłyszeliśmy przed chwilą. Czy wiecie może, co to był za instrument?
1: Lekko dęty
0: drewniane. O, jak pięknie! Ależ tutaj profesjonalna odpowiedź padła. A skąd wiedzieliście?
1: Się uczę w szkole muzycznej.
0: A,

0: Uczy się Adam czy Wiktor? Czy obaj się uczycie?
1: Wiktor.
0: Wiktor ja się uczy. Mhm. No ale powiedz, a na jakim instrumencie uczysz się grać?
2: Na dętym uderzanym.
0: O, co to za dęty uderzany instrument? On się jakoś nazywa?
1: Perkusja.
0: Perkusja, no właśnie. O perkusji mówiliśmy tydzień temu, a teraz mamy instrumenty dęte, blaszane i drewniane.

0: Teraz do czwartej.
1: Do czwartej, czyli trzy klasy już za tobą i dużo się nauczyłeś przez te trzy lata w szkole muzycznej?
0: Tak.
1: Tak. Lubisz tam chodzić i tak z radością zawsze przychodzisz na lekcje, czy czasami nie chce się grać, ale trzeba iść?
0: Czasami się nie chce.
1: A no właśnie, a w wakacje odpoczywasz czy grasz dalej?
0: Odpoczywam.
1: Odpoczywasz.
0: I twoja też trochę gram.
1: A, czyli jednak czasami gdzieś tam coś uda ci się pograć na instrumencie, tak?
0: Tak.
1: A masz perkusję u siebie w domu?
0: Tak.
1: Ojej, to musi być naprawdę głośno. Mhm. I jak, czy rodzina lubi, jak ty grasz na perkusji? Czy to jest raczej głośne i wtedy wszyscy muszą gdzieś iść, żeby trochę odpocząć od takiego hałasu?
0: Nie, lubią.
1: Lubią, no właśnie, czyli po trzech latach już pewnie całkiem nieźle ci idzie.
0: Tak.
1: No właśnie, oj, no to pięknie. A czy w ogóle to sam trafiłeś na perkusję, czy to perkusja na ciebie trafiła? Jak to było? Czy to ty chciałeś iść do klasy z perkusją?
0: Zobaczyłem na drzwiach otwarty.
1: A, zobaczyłeś, perkusja stała, stwierdziłem, usiądę, zacznę grać i tak to się potoczyło, tak?
0: Tak.
1: A, no właśnie, czyli czasem trochę przypadek zadecyduje o tym, ale rozumiem, że flet nie zainteresował cię na tyle, żeby uczyć się na nim grać, perkusja jednak bardziej, tak?
0: Tak, u nas nie uczą go na flecie.
1: A, nie uczą, czyli nawet nie miałeś wyboru. Ale rozumiem, że nie chciałbyś zmieniać perkusji na żaden inny instrument. Przywiązałeś się już pewnie do perkusji.
0: Tak.
1: No właśnie. No to fantastycznie. To w takim razie trzymam kciuki, żeby jak najlepiej ci szło w tej szkole muzycznej. Może brat też będzie pomagał. On pewnie lubi też słuchać, jak ty grasz, a może też ci czasami pomaga.
0: Lubi mu przeszkadzać.
1: A, przeszkadzać, no tak. No ale rozumiem, że tutaj też ćwiczysz swoją cierpliwość i skupienie, tak?
0: Tak.
1: No właśnie, pięknie. Drodzy chłopcy, bardzo wam dziękuję za to, że zadzwoniliście. Wiemy już teraz, jak brzmi flet poprzeczny, który należy oczywiście do instrumentów dętych, drewnianych. A czy chcielibyście kogoś jeszcze pozdrowić?
0: Tak, tak.
1: Kogo pozdrawiamy?
0: Mamę i tatę, babcię i dziadka, drugiego babcię i dziadka
2: i Polskie Radio Dzieciom
0: i Wiktorię i Miłosza, moich nauczycieli perkusji.
1: O właśnie, pięknie, że pamiętałeś o swoich nauczycielach perkusji. Pozdrawiamy w takim razie. Gdzie jest twoja szkoła? W jakim mieście?
0: Podolanowie.
1: A, no to w takim razie pozdrawiamy już teraz, wszystko jasne. Drodzy chłopcy, bardzo wam dziękuję za telefon i mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś usłyszymy. Do usłyszenia, pa, pa.
0: Do widzenia.
1: Do widzenia. O, jaki piękny chórek. Może nawet mogliby bracia nauczyć się śpiewać wspólnie w chórze. No, ale na razie póki co wiemy o tym, że instrumenty perkusyjne bardziej ich interesują. Jednemu do tego, żeby grać, a drugiemu do tego, żeby przeszkadzać. No, tak też bywa. Drodzy słuchacze, powoli dobiega końca pierwsza godzina naszej audycji Lato z alfabetem orkiestry. Zostało nam już tylko 6 minut do godziny 13. Do godziny 13, a do godziny 14 jesteśmy razem, także cała godzina jeszcze przed nami. Wiemy już, jak gra, odzywa się flet, ale o tym flecie usłyszymy nieco więcej we fragmencie podcastu Alfabet Orkiestry już po godzinie 13, a na razie bardzo ciepło was pozdrawiam, zostańcie z nami i już za chwilę druga godzina naszego spotkania.

0: Wakacyjna audycja, która poruszy całe ciało. Dyscypliny sportowe popularne i te mniej znane. Gry podwórkowe naszych rodziców, taniec i zabawy na świeżym powietrzu. Sportowi goście i wyzwania na żywo. Dołączcie do mojej szalonej, rozbrykanej drużyny. W każdą środę od 10 do 12. Hop do góry! Do usłyszenia! Jacek Zawada. Niech ruch będzie z nami.
1: Autopromocja.
2: Lato z alfabetem orkiestry.

5 minut po godzinie 13, a za nami piękny jazzowy utwór z Księgi Dżungli. Kultowa piosenka I Wanna Be Like You wykonana została przez Króla Małp, bo to właśnie jemu użyczył głosu słynny trębacz Louis Prima. Więc jeżeli lubicie Księgę Dżungli, to właśnie tutaj mogliście usłyszeć bardzo dużo tych instrumentów dętych, o których dzisiaj rozmawiamy w naszej audycji Lato z alfabetem orkiestry. Myślę, że jeszcze trochę

0: trochę podżazujemy, bo w tym jazzie pięknie można usłyszeć te wszystkie instrumenty dęte, bo trąbka gra tam jedną z głównych ról, ale póki co skupmy się na razie na flecie, bo jeszcze przed godziną 13 nasi słuchacze Adam i Wiktor odpowiedzieli poprawnie na pytanie o flet, który odezwał nam się przez chwilę w naszej audycji, a już teraz kolejny fragment alfabetu orkiestry, gdzie właśnie F jak flet gra bardzo ważną rolę. Posłuchajcie trochę informacji i ciekawostek o flecie. Znajdujemy się w budynku Polskiego Radia, gdzie próby ma Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. A teraz idziemy za głosem muzyki, bo idąc takim ciemnym korytarzem w podziemiach budynku Polskiego Radia można usłyszeć różne dziwne dźwięki, różne piękne dźwięki muzyki, a tutaj zbliżamy się już do fletu. Spróbujemy w takim razie zapytać się o to, jak wygląda praca flecisty i jak przygotowuje się pani do swojej pracy, do próby w orkiestrze. Dzień dobry. Przyszliśmy tutaj jako Polskie Radio Dzieciom, żeby dowiedzieć się, jak wygląda praca flecisty w Orkiestrze Polskiego Radia w Warszawie, bo jesteśmy już teraz na literze F jak flet. No i postanowiliśmy odwiedzić panią w pani garderobie, bo jesteśmy tutaj w takim miejscu trochę niedostępnym dla wszystkich osób, które mogą przyjść na koncert.
1: Tak jest, to jest nasza garderoba radiowa, w której możemy sobie ćwiczyć. Nazywam się Jagoda Krawczewska i jestem flecistką Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Ale też w przerwie orkiestry przyjść zrobić kawę, herbatę, troszeczkę odpocząć. Ale faktycznie teraz jestem tu po to, żeby ćwiczyć i faktycznie jest to miejsce, do którego człowiek nie wejdzie poza muzykami Orkiestry Polskiego Radia.
0: Pachnie pięknie kawą w pani garderobie, ale jest tutaj oprócz tego jeszcze duża szafa i miękkie pufy, na których też można sobie wygodnie usiąść i grać. Czy te pufy są właśnie do relaksu?
1: Pufy są bardziej do relaksu, ponieważ czasem, kiedy próby są zwłaszcza bardzo wymagające, to dobrze jest, żeby kręgosłup troszeczkę odpoczął. Także ćwiczymy na stojąco, ewentualnie na siedząco na krześle, czytając nuty położone na pulpicie, a na pufach odpoczywamy.
0: I tutaj właśnie też przyszła pani po to, żeby trochę się rozegrać przed próbą.
1: Tak jest, troszeczkę poćwiczyć. Praca muzyka też na tym polega, że przychodzimy poza godzinami naszej pracy, naszych nagrań czy prób, po to, żeby cały czas ćwiczyć, być w formie i przygotowywać się na przykład do przyszłego koncertu w przyszłym tygodniu albo nawet za dwa tygodnie. Zależy, czy mamy bardzo trudne rzeczy do nauczenia się, czy troszeczkę łatwiejsze.
0: To w takim czasie jeszcze nie byliśmy, bo jesteśmy na próbie przed próbą.
1: Tak, próba przed próbą, dokładnie. Dzisiaj nie gram próby w radiu, ale próbuję sama.
0: No i tutaj na stole leży bohater naszej dzisiejszej rozmowy, czyli flet. Jakby pani mogła nam opisać, jak ten flet wygląda, bo on wygląda inaczej niż ten, na którym grają dzieci na przykład w szkole, albo taki, który mamy w domu, taki domowy flecik.
1: Tak, jest to zupełnie inny flet. Po pierwsze jest to flet poprzeczny, zbudowany jest z metalu, zawsze jest z jakiegoś metalu zbudowany. Ja mam flet akurat srebrny ze złotą główką, ale są czasem całe złote flety, albo całe srebrne, albo posrebrzane. Z bardzo różnych materiałów są zbudowane. Drewniane flety też się teraz buduje. Natomiast są to flety poprzeczne. Trzymamy je w bok, tak? Trzymając ręce z prawej strony. Ma on bardzo dużo klapek, bardzo dużo śrubek. Jest cały mechanizm klapowy. Pod klapami, które naciskam palcami, są tak zwane poduszki, takie żółte.
0: Aha, rzeczywiście. Po co one są, te poduszki?
1: Znaczy, bez nich nie byłoby w ogóle dźwięku. Żeby zamknęła się ta klapka tutaj na dziurce, to ta poduszka musi być. Bez niej nie byłoby po prostu dźwięku, nie zamykałaby się ta klapka.
0: Czyli taki
1: tutaj
0: bardzo niewielki element, ale on decyduje o tym dźwięku.
1: On decyduje, w zasadzie wszystko decyduje o dźwięku. Nawet takie małe śrubki i takie małe tutaj sprężynki też decydują o dźwięku.

0: kot ma styl i smak. Kot wie co i jak.
1: Każdy przecież wnet podchwyci ten koci rytm. Bo cała reszta to wielki kit.
0: Jak but na guziki.
1: Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość.
0: Ty ten styl już znasz.
1: Powiem w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar.
0: Jaskiniowy aż za, olej.
1: Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl.
0: Lecz tylko kot wyczuwa styl i wie, co to swing.
2: Powiedzcie mi, kto słucha dziś swych dziadków płyt.

0: więc zmieńmy o ton.
1: Jeden chodź, podnieśmy ją, a trąbki dźwięk niech mknie swobodnie w dal.
0: Na płocie wnet zbierze się chór, każdy kot przybędzie tu.

0: zarzuć, to fakt.
1: Halleluja!
0: Każdy chciałby w lusach czuć, to fakt.
2: To jasne, że
0: każdy chciałby w lusach czuć, to fakt.

No, każdy chciałby czuć bluesa. Czy wy już czujecie bluesa? Myślę, że teraz dużo łatwiej nam jest już rozpoznawać te instrumenty dęte, które pojawiają się w różnych naszych piosenkach, bo za nami Aryskotraci, czyli klasyczna animacja Disneya z tą kultową sceną z kotami, gdzie pod wodzą rzezimieszka Thomasa O'Malley'a wykonują tam właśnie jazzowy utwór Everybody Wants to Be a Cat, w którym właśnie królują trąbka i klarnet. Słyszeliście to? No właśnie, mam nadzieję, że jeszcze będzie możliwość, aby wysłyszeć te instrumenty, o których dzisiaj rozmawiamy, bo kilka takich ciekawych kawałków Kasia dla Was przygotowała, więc wyczujcie ten rytm i spróbujcie rozpoznać te instrumenty. A już teraz kolejna zabawa na naszej antenie. Mamy dla Was kolejny instrument, który być może od razu rozpoznacie, a jeżeli nie rozpoznacie, to może rozpoznacie ten fragment utworu, który został na nim odegrany. No to dobra, to teraz w takim razie słuchajcie uważnie, a my puszczamy Wam ten fragment. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia. A co to za dźwięk i co to za utwór?

0: fantastyczna ścieżka dźwiękowa z Piratów z Karaibów. Pewnie dobrze ją znacie i rozpoznaliście ją pewnie od samego początku. No tutaj na pewno dało się słyszeć zarówno sekcję dętą, jak i pewnie tą, gdzie grają instrumenty perkusyjne, bo było tutaj słychać naprawdę bardzo wiele różnych instrumentów. No cała orkiestra brała udział w nagraniu tej ścieżki dźwiękowej, także tutaj myślę, że bardzo piękne emocje wywołuje taka muzyka. A już teraz jest z nami Filip, który właśnie przy wtórze tej muzyki dodzwonił się do nas. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo, Filipie, jesteś tam?
1: Jestem.
0: Jesteś, bardzo się cieszę w takim
1: dzień
0: razie.
1: Dobry.
0: Dzień dobry, skąd do nas
1: dzwonisz? Tak, jestem, dzień dobry.
0: Może uda się trochę wyłączyć albo wyciszyć radio,
1: żebyś mógł... z Lublina.
0: Z Lublina, dobrze. Bardzo się cieszę, tylko jakbyś mógł trochę wyciszyć jednak to radio w tle, będzie ci łatwiej słyszeć nas, a my ciebie będziemy lepiej słyszeć. O, myślę, że już trochę lepiej. Z Lublina. Tak. Co robisz w Lublinie, Filipie?
1: Mieszkam w Lublinie, ale teraz jadę do Łęcznej, do babci.
0: O, czyli taka jeszcze podróż do babci tuż przed zakończeniem wakacji. Na kilka dni tam zostaniesz?
1: Tak.
0: Tak. A co u babci w Łęcznej robisz?
1: Różne rzeczy.
0: Masz tam jakichś rówieśników?
1: Nie.
0: Nie, raczej chyba z babcią. Nie. Spędzasz czas. No, w nowym miejscu na pewno czas płynie trochę inaczej, jest też dużo atrakcji, na pewno babcia też ugotuje coś pysznego. Prawda?
1: Najpyszniejszy to bardziej to gotuje dziadek.
0: O, dziadek gotuje. A co dziadek najpyszniejszego gotuje?
1: Chyba najlepiej gotuje zupy.
0: Zupy. Lubisz zupy dziadka, a którą najbardziej?
1: Chyba najbardziej lubię rosół.
0: A tak myślałam, że rosół. Jednak, czyli taki klasyk. No to może na powitanie ciebie taki rosół właśnie zostanie podany. Będzie pysznie. Na pewno na weekend, w niedzielę najlepiej rosół smakuje. Słyszałam, ale w ogóle w weekend dzisiaj święto, więc też może akurat będzie to rosół. Jak sądzisz? Nie składałeś zamówień na obiad dzisiaj?
1: Jest, pewnie tak.
0: Pewnie tak, no zobaczymy.
1: Pewnie tak.
0: Pewnie tak. Filipie, powiedz, bo przed chwilą usłyszeliśmy bardzo piękny instrument. Czy wiesz, co to był za instrument?
1: Tak, to był instrument trąbka.
0: O, trąbka, tego się nie spodziewałam. To wiesz co, może jeszcze raz wysłuchajmy tego instrumentu i zobaczymy, czy może zmienisz zdanie. Uwaga, uwaga. Taka trochę zakrzywiona ta trąbka. Jak sądzisz, czy może to być jeszcze jakiś inny instrument?

0: Może saksofon?
1: Saksofon, dokładnie tak, to był właśnie saksofon. A czy wiesz, jaki dźwięk został na tym saksofonie odegrany?
0: Proszę?
1: Co to była za piosenka, czy wiesz, jaką grał?
0: Tak.
1: Jaka piosenka?
0: Mucha w mucholocie.
1: A, tak myślałam, czyli to było trochę łatwiejsze pewnie, co?
0: Tak.
1: Mucha w mucholocie, czyli bardzo znany przebój z tych piosenek dziecięcych, chyba jeden z najbardziej znanych. Pewnie znasz tekst tej piosenki.
0: Tak, znam.
1: Tak myślałam. Filipie, no to w takim razie, skoro już wiemy, że to jest saksofon, wiemy, że zagrał on piosenkę Mucha w mucholocie, a czy znasz może jeszcze jakieś inne instrumenty, które należą do tej grupy dętych? Powiedziałeś o trąbce, a może jeszcze jakieś inne znasz?
0: Buzon.
1: O, puzon, no właśnie, jest jeszcze taki wielki, taka wielka trąba, czyli puzon, też piękne dźwięki można na nim uzyskać. Filipie, rozumiem, że ty nie jesteś w żadnej szkole muzycznej, czy chciałbyś może kiedyś
0: nie grać na jakimś... Nie jestem w szkole muzycznej.
1: A chciałbyś może grać na jakimś instrumencie?
0: I jakoś szczególnie to się nad tym nie zastanawiałam.
1: O, no właśnie, no to może po prostu inne pasje masz, może lubisz grać w piłkę, albo może pięknie rysujesz, masz jakieś inne zainteresowania?
0: O, ja ładnie rysuję.
1: O, ładnie rysujesz, no to może w takim razie będziesz kiedyś rysował jakieś piękne instrumenty, albo może będziesz architektem, będziesz budował i rysował piękne budynki. No, przed tobą jeszcze wiele lat, żeby się nad tym zastanowić, masz jeszcze sporo czasu. Filipie, czy chciałbyś w takim razie jeszcze kogoś pozdrowić?
0: Bym chciał pozdrowić mamę, tatę, siostry, kolegów, przyjaciółki, całe radio... całe radio.
1: Nasze radio, tak? Polskie Radio Dzieciom.
0: Tak, wasze radio. I wszystkich, całą planetę.
1: O.
0: Babcie, dziadka, wszystkich.
1: Bardzo dziękujemy. W takim razie pozdrowiłeś w tym momencie wszystkich i nawet jeżeli o kimś zapomniałeś, no to przecież jeżeli mieszka na naszej planecie, to może czuć się pozdrowiony. Pozdrawiamy również twoich dziadków. Mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić jeszcze w wakacje przez te najbliższe dni. Filipie, dobrego dnia ci życzę. Do usłyszenia. Pa, pa.
0: Pa, pa.
1: No to tak, to był właśnie saksofon. Usłyszeliśmy dźwięk saksofonu, a odpowiedział na to pytanie Filip. Bardzo się cieszę, jeżeli tak wszyscy dzwonią i odpowiadają poprawnie na nasze zagadki. A już teraz przed nami piosenka Księżniczki i Żaby z filmu z 2009 roku. Tam właśnie akcja toczy się w Nowym Orleanie, czyli stolicy muzyki jazzowej, a gdzie instrumenty dęte odgrywają kluczową rolę, więc teraz postarajcie się usłyszeć. Może właśnie wysłyszycie tam instrumenty dęte, bo marzeniem jednej z głównych bohaterów, Aligatora Luisa, jest właśnie gra na trąbce w zespole jazzowym. Cała ścieżka dźwiękowa opiera się właśnie na tych instrumentach blaszanych, także słuchajcie uważnie, a z pewnością usłyszycie tam właśnie te instrumenty, o których dzisiaj jest mowa w naszej audycji Lato z alfabetem orkiestry.

0: zmienić chcą.
1: Nie ukrywam, że jest to jeden z moich ulubionych instrumentów, a porozmawiamy dzisiaj o saksofonie z panią Aliną Mleczko. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry dzieci.
1: Pani Alina już przygotowuje się do naszej rozmowy i do tego, aby zaprezentować swój instrument. No i tutaj widzę, że ma pani już ustnik.
2: Tak, właśnie przygotowuję ustnik, czyli stroik przykręcam do ustnika. Stroik to po prostu jest najważniejszy element saksofonu, bo bez niego saksofon by nie zagrał. To jest taka dusza instrumentu. Trzeba go bardzo precyzyjnie przykręcić za pomocą dobrego sprzętu do ustnika. Następnie biorę szyjkę saksofonu, zakładam ustnik na szyjkę, to jest druga część saksofonu i jeszcze mamy część główną, czyli korpus duży i ciężki, mamy saksofon altowy w tym momencie i szyjkę zakładamy na korpus instrumentu i dopiero teraz mamy wszystkie elementy. Możemy spróbować powoli coś zagrać.
1: Czyli taki instrument składany, bo on by się nie zmieścił do futerału jako w jednej całości.
2: Zmieściłby się w jednej całości, za wyjątkiem saksofonu sopranowego, który zaraz za chwilę też będę przygotowywać. Saksofon sopranowy w zasadzie może być w jednej części. W ostatnich latach oczywiście dużo produkuje się saksofonów sopranowych, które też mają wyciąganą szyjkę. Ja mam taki sprzed wielu lat, to jest bardzo dobra marka, dlatego się z nim nie rozstaję. I te saksofony, powiedzmy 30 lat temu, były produkowane jeszcze jako jeden element. To jest całkowity korpus wraz ze wszystkim. Trzeba tylko dodać ustnik.
1: Ale to dziwne, bo ten sopranowy nie jest wygięty w S, tak jak ten altowy.
2: Tak, to jest właściwie nie jedyny, bo jeszcze jest wyższy od sopranowego sopranino. Te instrumenty mogą być w postaci takiej prostej, dlatego że są po prostu krótsze. To są wyższe głosy i one są po prostu krótsze i być może ta budowa nie wymaga tego, żeby był wygięty. Aczkolwiek są też takie modele, które są wyginane, w połowie tak samo wyglądają wtedy jak altowy, tylko są połowę krótsze.
1: Saksofon potrafi się śmiać?
2: O, bardzo dobrze potrafi się śmiać, zwłaszcza kiedy ktoś nie potrafi na nim grać, wtedy bardzo się z niego śmieje.
1: Jakie jeszcze inne dźwięki specjalne potrafi wydawać saksofon?
2: A, różne chropowate dźwięki. Fachowo nazywa się to wielodźwięk. Jest takich wiele. W całej skali saksofonu można je wypracowywać, wydobywać. Polega to na wzbudzaniu alikwotu. Alikwot jako składowa dźwięku, tak? A tutaj poprzez odpowiednie wdmuchiwanie powietrza w saksofon i przy pomocy opracowanych chwytów właśnie wzbudza się taki alikwot, który nie jest jednym czystym dźwiękiem. Ostatnio bardzo dużo gram tango. Muzykę tangową, dlatego że nagrałam też taką płytę z utworami ojca tanga, tego najważniejszego, pierwszego, który wprowadził tango na sale koncertowe i wprowadził również do tanga słowa, czyli jego tanga stały się pieśniami. Był to Carlos Gardel. Ale grałam w życiu bardzo wiele różnej muzyki i współczesnej, i klasycznej, i kameralnej, i solowe koncerty klasyczne, saksofonowe. Lubię to

0: robić. Udaje mi się to.
1: Proszę opowiedzieć, jak zaczęła się pani przygoda z saksofonem? To na pewno nie był przypadkowy wybór.
0: Przypadkowy nie, chyba nawet bardzo przemyślany. To był taki sposób na to, żeby znaleźć drogę dla siebie i żeby mieć szansę na to, żeby móc się realizować. To tak bardzo poważnie zabrzmiało, ale tak to było, bo miałam szczęście być w bardzo prestiżowej szkole w Liceum Muzycznym imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie było bardzo wielu bardzo zdolnych ludzi, młodych ludzi, a ja wtedy grałam na skrzypcach i skrzypków znakomitych wokół mnie było bardzo wielu. I ja już wtedy zrozumiałam, że będę miała kłopot z tym, żeby się przebić. Żartuję, nie o to przebijanie chodziło, ale o to, żeby po prostu dać sobie radę w zawodzie. I wtedy spadła na mnie taka szansa, i to może był przypadek, że akurat w klasie saksofonu potrzebni byli uczniowie, bo było mało chętnych. I ja się zgłosiłam. Spędziłam trochę czasu, żeby się zorientować, co jest teraz takim największym hitem i zaraz zagram dla was coś, co mi się wydaje, że znacie.

0: 41 minut po godzinie 13 w sobotę 15 sierpnia trwa lato z alfabetem orkiestry, bo jest lato i mamy piękne dźwięki orkiestrowe. Dzisiaj za nami już bardzo wiele dźwięków, które pokazywały, prezentowały instrumenty dęte. Myślę, że już teraz naprawdę całkiem nieźle nam idzie, jeśli chodzi o rozpoznawanie tych dźwięków. A teraz, ponieważ alfabet orkiestry to nie tylko nasze podcasty, które możecie znaleźć na stronie Polskiego Radia Dzieciom, ale również koncert, to już za chwilę fragment koncertu z 15 listopada, którego tytuł to P jak przetwory. Tam naprawdę dużo się namieszało, bardzo wiele ciekawych dźwięków też można było usłyszeć i chciałam jeszcze Wam powiedzieć, że jeżeli jesteście zainteresowani tym, aby brać udział w naszych koncertach Alfabet Orkiestry, to już najbliższy koncert będzie 12 września, a jego tytuł to B jak Babie Lato. Potem kolejne jeszcze M jak Mistrz i C jak Ciągle Pada, a na koniec oczywiście w grudniu koncert kolędowy. Już teraz możecie szukać biletów na ten koncert, jeżeli jeszcze są, bo to oczywiście okazuje się, że nie jest takie łatwe, żeby dostać do nas, na nasze koncerty się dostać. Bilety rozchodzą się jak świeże bułeczki, także uważajcie i zastanawiajcie się, jeżeli chcecie z nami się spotkać 12 września o godzinie 12 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie, to serdecznie Was zapraszamy. A już teraz zapraszam Was na przetwory, które Martyna Chuderska z pewnością całkiem nieźle zawekowała.
1: Chcielibyśmy przedstawić Wam kolejnego twórcę. Jest patronem tego studia koncertowego. To oczywiście Witold Lutosławski. Często mówimy o nim na antenie Polskiego Radia, bo to kompozytor, który z Polskim Radiem był związany, a mała suita, która wybrzmi dzisiaj w tym wyjątkowym miejscu, była skomponowana w 1950 roku na zamówienie Polskiego Radia. To utwór, który składa się z czterech części. Dlaczego wybraliśmy akurat ten? Ponieważ pan Lutosławski także lubił przetwory. Był zakochany w muzyce ludowej i czerpał inspirację między innymi z Rzeszowszczyzny. Też zaczął bardzo wcześnie swoją przygodę z muzyką, bo miał zaledwie kilka lat, kiedy zaczął grać na instrumencie. Kiedy miał 9, skomponował pierwsze utwory. Potem pisał między innymi piosenki dla dzieci. Być może słyszeliście na przykład pana Tralalińskiego, ale my dzisiaj będziemy słuchać pięknych utworów ludowych, które będą grały, ale też śpiewały Karolina i Marta. Utwór Mała Suita. Posłuchajmy pierwszej części utworu. To Fujarka. Jest inspirowana oberkiem.

Brawo! A teraz posłuchajmy, jak tego oberka, małej suicie, przetworzył Witold Lutosławski.

0: To był koncert, który 15 listopada odbył się, ale już za chwilę wracamy do studia imienia Witolda Lutosławskiego, a ja już Wam bardzo dziękuję za to spotkanie w naszym Lecie z Alfabetem Orkiestry. Było mi bardzo miło. Marta Kawalec, Kasia Pietrzak, do usłyszenia, pa, pa.
1: Ale pora na kolejną muzyczną niespodziankę. Muzyczną niespodziankę? Tam mamy jakiś problem techniczny. Nie wiem. Jakiś problem mamy, chyba techniczny, jakby
2: mogła poprosić o poprawienie.
1: Nie wiem.
2: To się zazwyczaj
1: nie zdarza jednak tutaj, proszę Państwa.
2: Coś tutaj się dzieje.
1: Ewidentnie coś jest nie w porządku. Może to jest po prostu coś... Może sprawdzimy. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry. Halo, halo.
1: No proszę, to jednak działa nie tylko na mnie.
4: Jak pan się ma?
5: Dobrze.
4: A pani jak się ma?
5: Dobrze.
1: Proszę, wszyscy w nakopitek?
4: Na strojach, ale nie...
6: Naprawdę przestań mi się podobać, bo to jest
2: poboczny koncert.
4: Ktoś tutaj sobie płata jakieś figle. Proszę się natychmiast ujawnić. Mnie się to wcale nie podoba. Halo, gdzie jesteś? I kim jesteś?
7: Hej, hej. Jestem dźwiękowym chochlikiem. To nie są żarty. Ja po prostu robię dźwiękowe przetwory. Łapię sobie twój dźwięk, twojego głosu, używając mikrofonu. Wpuszczam go do komputera, a potem przetwarzam, zmieniam tak, jak się przetwory robi z ogórków na zimę.
4: Ogórki to ja akurat lubię.
7: No ja też.

0: mamy trochę wspólnego. Wiesz, tak pomyślałam, że trochę mi tu przeszkadzasz, ale może jednak byś się przydał na przykład w radiu.
1: Chętnie.
0: Jakiejś audycji radiowej?

0: No wychodzi ci to, chochliku, muszę rzec. Ale jednak trochę przeszkadzasz. To może jednak zrobiłbyś coś pożytecznego.
1: Ciekawe co?
0: To mam takie jedno zadanie. Klarnet jest trochę biedny, no bo może zagrać tylko jeden dźwięk naraz. A mógłbyś sprawić, żeby zagrał dwudźwiękami?
1: Oczywiście.

0: Pięknie. A możesz ze skrzypiec zrobić całą orkiestrę?
1: Bez żadnego problemu.

No pięknie. Naprawdę sobie poradziłeś. To wszystko jest bardzo ciekawe. No ale ja jednak chciałabym, żebyśmy dokończyli audycję. Czas goni. To może zagrajmy fanfarę na chochlika i orkiestrę.

0: To była mała fantazja na choklika i orkiestrę.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
3: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
4: O, i chyba na nas spojrzał.
3: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
5: A, ten z dynastii Piastów. Oni to mieli akcje,
6: intrygi, bitwy, tajemnice.
7: I ta walka o koronę.
2: Chcecie usłyszeć o

0: opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
1: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom.

0: A jak się to pisze?
1: Ja piszę jak słyszę, ja nie wiem, o z kreską, z kropką czy bez.

Monika na perkusji gra. Paweł na klawiszach tak.

0: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
1: Orkiestra Polskiego Radia.
2: Pozdrawiamy!
3: Autopromocja.
4: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
5: Kom, kom, rere, kom, kom, kom, cześć dzieciaki, rozrabiaki, ha, ha, ha, mówi żaba Monika, która pojawia się i znika, kom, kom, rere, kom, kom, kom.
6: Tak? Tak. Dobrze, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdelkowo, to ja Wasz kulfoniasty, kulfon opowiadacz, bajasz i legendziarz, gawędziarz, bajkonosz, bajko, bajkonur oraz tak, bzdurzysta i opowiadacz...
5: Dyrdymałów.
6: O, ta dyrdymał, no. Ale pomału.
5: Można już zacząć?
6: Można zacząć.
5: Drogie kochane dzieci.
6: O, tu będą dyrdymały dopiero.
5: Dziś wam opowiemy przepiękną opowieść o królu buków. Buk to takie drzewo, tak. No i właśnie zaraz zaczniemy od samego początku. Proszę, kulfon pierwszy.
6: Więc był sobie na początku taki buk?
5: Najpierw był biedny chłop, no.
6: Nie, ale ja chciałem powiedzieć, że ten
5: nie
6: buk...
5: Nie mów od razu.
6: Że o buku, że miał buk, że o rzeszki.
5: W tytule ten buk był buk, a teraz mów o

0: początku.
1: Bóg!
0: Bóg. A te, jest i rzeka Bóg.
1: Jest. Jest Bóg w ogóle.
0: No to dobra, to możemy zrobić, że to będzie na przykład o królu...
1: Nie, no dobrze. O królu Bóg-ów.
0: No dobra, nie będzie.
1: No, niech będzie, no proszę no bardzo. Zawsze i zdaniem. Dawno, dawno temu...
0: Albo jeszcze dawniej niż sobie myślicie.
1: Była sobie wieś uboga.
0: A w niej mieszkał ubogi chłop.
1: Tak. I ten ubogi chłop w ogóle był tak ubogi, że nic nie miał.
0: Miał jedną mysz w domu, która piszczała.
1: I miała jeden ząb ta mysz.
0: Bo otwierała mu, co mu otwierała?
1: Nic mu nie otwierała, tylko po prostu nie stać ją było na dentystę.
0: A jeden ząb, który ją zawsze bolał.
1: No właśnie, i ten gospodarz zawsze leczył tą mysz, dawał jej lekarstwo.
0: Jakie lekarstwo? Nie było go na nic stać. No i właśnie on mieszkał sobie z tą myszką i nadchodziła zima.
1: Pisała, tak,
0: i nadchodziła zima.
1: I ta mysz bardzo marzła.
0: I mysz powiedziała, ale zimno w tej twojej chałupie, ubogi chłopie.
1: Ubogi chłopie, idź coś zerżnij, mówi jakieś drzewo. Mówi, żeby można było czymś napalić w piecu tym ubogim.
0: I wtedy, jak to powiedziała ta mysz, to założyła na siebie dwa swetry.
1: A skąd miała swetry?
0: Z walizki.
1: Coś ty?
0: No tak.
1: To ona przyjechała dopiero?
0: Dopiero przyjechała.
1: Nie, no przecież mówiłaś, że mieszkała tam dawno.
0: No ale się nie rozpakowała, bo tam nawet szafy nie było. Miała w swojej walizce swetry i tego.
1: To ona była bogata, jak miała swetry. Skąd ona miała swetry?
0: Ale dziurawe, bo była uboga.
1: Tak?
0: No.
1: Ta mysz też uboga była?
0: Okropnie uboga.
1: Nie, mysz marzła ciągle, bo jej było zimno i dostała reumatyzmu. I
0: na
1: piszczała.
0: Ona piszczała z głodu, a nie z reumatyzmu.
1: Tylko z zimna piszczała.
0: Tak, z zimna piszczała i z głodu piszczała, bo nawet nie było ciepłej herbaty, żeby się można było napić w tym domu.
1: I nic na ząb nie było.
0: Na ten jeden ząb.
1: No to więc mówię, na ząb. No bo właśnie. Przecież ona mówiła, nie mam nic na ząb nawet.
0: Ale chodziło jej o kawałek sera, a nie o proszek, o pastylkę jakąś na ból.
1: Tak?
0: Przeciwbólową.
1: A myślałem, że ona chciała przeciwbólową. Na ząb coś.
0: Chciała sera na ząb.
1: A ona chciała sera. Ona sobie ser na ząb przykładała.
0: Tak. No i wiecie co? Usiadł sobie na zydlu ten biedny, ubogi chłop.
1: Czyli na taborecie.
0: Na środku swojej biednej, ubogiej chałupy.
1: I zapłakał.
0: Nie. Najpierw zdjął czapkę i poczochrał się po głowie.
1: Nie, no nie mogę.
0: On się zawsze czochrał.
1: Nie, bo nie dojdziemy w ogóle do sedna sprawy, w ogóle.
0: Dojdziemy.
1: Nie dojdziemy.
0: Poczochrał się po głowie i dopiero zapłakał.
1: Nie, tylko jak mysz zaczęła piszczeć, że jej zimno, on powiedział, znajdę jakąś bucynę.
0: A przecież to nie był góral.
1: Kto?
0: Mówi, znajdę jakieś drzewo bukowe.
1: No.
0: Tak, a mam chętkę znaleźć jakiś duży buk, czyli króla nawet bukowego. Mówi,
1: tak,
0: jak go spiłuję, to później pokroję to
1: na
0: drzewo
1: kawałki.
0: W talarki.
1: I zacznę
0: znosić do domu.
1: Nie, on znosi, to miał kurę do znoszenia.
0: Nie miał nic, bo był ubogi.
1: To nawet kura go opuściła?
0: Wszyscy go opuścili.
1: A wiesz, dlaczego go opuścili? Bo było zimno.
0: A on był ubogi.
1: Nie, bo było zimno i wszystkim było zimno i wszyscy go opuścili. I on opuścił też chałupę.
0: Nie.
1: Opuścił chałupę.
0: Wrócił, bo przecież musiał wziąć piłę i siekierkę.
1: A po co mu siekierka?
0: Do ścinania drzewa.
1: Piłę. Jak mam piłę?
0: Do ścinania drzewa mu była potrzebna piła i jeszcze potrzebna mu była siekierka.
1: A, siekierka do ociosywania.
0: Tak, i jeszcze potrzebny mu był worek.
1: Nie worek, tylko wóz.
0: Żeby szczap trochę tam nakłaść.
1: To potrzebny mu był mu wózek.
0: Tak, ale niestety wózka nie miał żadnego, bo był ubogi.
1: Nie, no musiał mieć wózek.
0: Nie, on nie miał nic.
1: Tak, nic nie miał, to i worka nie miał. A?
0: Ale worek miał stary, dziurawy.
1: To był trochę ubogi, tak. No,
0: nie ma trochę ubogi.
1: A
0: albo
1: jak,
0: był
1: jak?
0: Ubogi, albo był bogaty.
1: Nie, no bo nie może być. A średnia warstwa?
0: Klasa średnia?
1: No.
0: Jeszcze nie istniała.
1: Ta nie istniała, no musiała istnieć. To nie było jeszcze nic wtedy?
0: Nie.
1: Tylko były
0: no
1: dwie
0: i wracajmy
1: warstwy.
0: Do tego naszego ubogiego chłopa. On się wrócił, wziął siekierę, wziął worek i wziął piłę i poszedł prosto przed siebie, gdyż prosto przed nim wynurzał się zza horyzontu las.
1: Nie, wrócił się z powrotem.
0: Jeszcze raz.
1: Wrócił się, bo zapomniał wziąć flaszki z wodą.
0: No,
1: on zawsze brał flaszkę z wodą.
0: Po co mu była flaszka z
1: jak
0: wodą?
1: Się jak się zmęczy piłowaniem.
0: Strumyk przepływał.

0: Wolna?
1: No.
0: Gdzie strumyk płynie? Wolna, no właśnie, rozsięła właśnie. Zioła ma i stokrotka no tak. Rosła. On posiadł stokrotkę.
1: Nie, Bóg.
0: Bóg.
1: No i a poszedł dobrze, tak. I idzie.
0: I idzie. I się wróci, trochę, już się nie wróci.
1: Nie, już się nie wrócił. Idzie i się zmęczył. I przysiadł sobie trochę.
0: Nie. Po co ma przysiadać? Idzie od razu i szukał króla Bóków.
1: I znalazł olbrzymiego grzyba.
0: Nie, olbrzymiego Buka znalazł.
1: Najpierw grzyba.
0: A po co mu grzyb?
1: Żeby w jego cieniu się położyć i przespać.
0: Nie, to w
1: trochę.
0: Cieniu Buka.
1: Nie, poczekaj, a tam spał krasnoludek.
0: Nie spał. Zobaczył olbrzymi Buk, który miał koronę.
1: Ale to był tak olbrzymi, że 8 chłopa nie mogło go objąć.
0: Nie mogło go objąć. A koronę miał tak wielką...
1: To znaczy te uliścienie? Ulistwienie?
0: Konary miał.
1: Konary, a na nich liście.
0: To był Buk z konar. I nie ten... I konary na tym Buku były.
1: Tak, i były liście.
0: Liście też były, no co ci po liście?
1: On tam patrzy i widzi olbrzymią dziuplę.
0: Nie, właśnie, nie olbrzymią dziuplę, tylko zobaczył olbrzymią wiewiórkę.
1: Nie, olbrzymią dziuplę, a w dziupli siedział
0: wiewiórka.
1: W dziupli siedział trzygłowy smok i mówił w 7 językach.
0: Nie siedział żaden... Nie, słuchajcie, dzieci, bo ona teraz bzduży, no. Siedział, kochane dzieci, siedziała olbrzymia wiewiórka i powiedziała tak, nie ścinaj tego drzewa, bo jak zetniesz to drzewo, to ja nie będę miała orzechów bukowych, nie będę mogła nakarmić moich głodnych, biednych dzieci.
1: Jakie tam orzechy bukowe? Ona jadła leszczynowe.
0: Ale Buk ma orzeszki, bardzo smaczne.
1: Ale ona nie lubiła tych orzeszków.
0: Ale na Buku rosną orzeszki i koniec.
1: Ale ona wolała leszczynowe, bo na leszczynie rosną smaczniejsze.
0: Dobrze, tam powiedział, nie ścinaj tego Buka, bo ja lubię orzeszki leszczynowe.
1: Bo on jest królem Buków.
0: Tak. Tak powiedziała. Tak.
1: I ja mam tutaj bardzo przestronną dziuplę. To jest taka 3 pokoje z kuchnią.
0: I mnóstwo dzieci. W tym momencie wyjrzało 8 par tych wiewiórek.
1: Nie, 8 par oczu.
0: 8 par oczu, czyli 4 wiewiórki.
1: 4 wiewiórki.
0: Wyjrzały i powiedziały, tak, mamusia prawdę mówi.
1: A wtedy ten
0: on powiedział mu tak, muszę zerżnąć to drzewo, ponieważ mam mysz, która choruje.
1: Nie ma jednego zęba.
0: To nieważne. Powiedział, że choruje ją zimno i zimno jest jej.
1: A ona powiedziała, to w takim razie nie ścinaj całego drzewa, tylko zetnij tę jedną spróchniałą gałąź.
0: Suchą gałązkę.
1: Tak.
0: Ale on mówi, to ja tą gałązką niczym nie napalę w piecu. Ona mówi, idź i przekonaj się.
1: Tak, i napal w piecu.
0: I napal w piecu tą gałązkę. Ale mówi, pamiętaj, jak będziesz ściął gałązkę, to tnij na 8 kawałków.
1: No i on właśnie ściął gałązkę,
0: nie, on poszedł, rąbał siekiereczką. I wiesz, ile narąbał? No. Rąbał siekiereczką, narąbał 16.
1: Jeśli dzieci nie wierzycie, porachować kaszty.
0: No, i no, tak ale... śpiewał i rąbał. Patrzy, a te szczapy lecą tylko z tego spróchniałego.
1: No i właśnie przyniósł mu cały worek, ale ponieważ to był ubogi worek, to był spruchny ten, dziurawy.
0: Worek był spruchniały.
1: Worek był dziurawy i on połowę szczap zgubił.
0: Nieprawda, dzieci nie wierzcie, nie zgubił, bo on te szczapy rąbał w domu i jak śpiewał tą piosenkę, to te szczapy przybywało i on narąbał całą komórkę szczap. Jak na palił w piecu,
1: to
0: że
1: tak
0: mysz wyskoczyła
1: gorąco,
0: z futra.
1: Tak było gorąco, że mysz się rozpięła.
0: Wyskoczyła z futra i powiedziała, jak mi gorąco.
1: I cała była spocona, mokra. No. Mokra jak mysz.
0: Była tak mokra i od tej pory okazało się, że ten król Buków dał im zaczarowane paliwo. Zaczarowane paliwo.
1: No i właśnie, i ten król Buków tam rośnie do tej pory.
0: Do tej pory, jak znajdziecie...
1: Ale my nie bardzo wiemy, gdzie to jest.
0: Nie, ale jakbyście znalazły i wiewiórka wam pokazała gałąź, to weźcie i będziecie miały palenia na cały dzień. Do widzenia.
1: Do widzenia, dzieci, myjcie zęby.
0: Właśnie, i nogi, do widzenia.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.
3: Słuchasz Polskiego Radia Dzieciom? Teraz możesz je mieć zawsze pod ręką. Zamień komórkę w radio i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Wystarczy, że wpiszesz Polskie Radio Dzieciom w wyszukiwarkę aplikacji mobilnych, klikniesz pobierz i już możesz słuchać naszego radia na żywo. Ale to nie wszystko. Dzięki aplikacji możesz także zapisywać swoje ulubione audycje w pamięci telefonu, żeby słuchać ich, kiedy tylko najdzie ci ochota. Poproś rodziców, żeby zainstalowali aplikację na swoim telefonie i słuchajcie Polskiego Radia Dzieciom razem.

0: jest.
1: Swęczy presję, byś taką zniósł.
2: Ten wiatr tak wieje,

drogę. Coś w ciemności cicho gada. Zamajaczył strach na wróble, wskoczył chyłkiem w noc. Chciałbyś bać

0: się.
1: Autopromocja.
2: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

i psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź w

0: lepiej jest błyszczeć jak piratów skarby z wraku gdzieś na dnie. Każdy wie, że lepiej jest błyszczeć jak na szyjnik po babuni iskrze się.
1: Czy to źle? Nie mów nie.
0: Ryby są, są, są, głupie gonią co się świeci
1: jak dzieci.
0: O, już mnie chcą, chcą, chcą, na mój błysk ławica leci.
1: Bóg

proszę. Mały, mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, weź stąd spadaj, cienki z ciebie leszcz.

myślenia, tworzenia, a także cierpienia, bo mam w sobie geniusz, wyłapuję każdą wadę. Jak coś ulepszyć, wiem już, zanim skończyć, dałam radę. Nadzieja się w tobie, ty wiesz i w tym rzecz. W naszej łodzi nie będzie nic, bo z olewo ją teraz ciecz. Konstrukcyjny błąd, może powtórzymy test. Tak, lecz trochę nam zasobów brak i tu moje motto, nigdy nie daj się zwieść, bo życie daje lekcje, a potem jest śmierć.

No to tak. Niełatwy masz start i nie chcesz wrócić do gry. Wajana, obryć to w żarty, weź, no kto jak nie ty? Zaczerpnij energię z fal i znów te potwory zwal. Ja czekam na efekt, wow.

0: na mnie plan, mimo że straszny ze mnie był dzban. Więc pora dziś na mój ruch, by cię pocieszyć za dwóch.
1: Luz, bluz, zdejmiemy ten czar.
0: Koncepcję już mam, choć pomysł ten jest głupi i zły, to powiem ci, że nie poznałem nikogo aż tak odważnego jak ty.

0: miało wcale być tak, ale szelest kartek już mnie wprawia w trans. Mam plan, nie oddam swojej mocy wam. Mikstura czy trik, zakręcie czy czar? Byle tylko zaraz zgasł ten blask. Jest też sztuczek dla czystego woliał, lecz kiedy las płonie, rusznie żałuj.
1: Na czym to ja?
2: A, tak.
0: Wiem, że ktoś tu stracił mnie, więc będzie co musi być. Śmiało wyjdź i powiedz, że to tylko przypadek, więcej nic. Znajdźcie tego kogoś mi, ktoś chce z mych życzeń kpić.

płot, siedział sobie tak na płocie, odśpiewywał arię kocie. Ogon sterczał jak antenka

0: nie krótka, lecz w sam raz.
1: Zaśpiewaj, koteczku, jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
2: Jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Pewien kot, jak to kot, wydeptywał ścieżki kot.

laskotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka.

0: nie krótka, lecz zawraz.
1: Zaśpiewaj, kąteczku, jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Jeszcze raz.

0: kto goni psa? Może ty, może ty,
1: może jednak ja.
0: Świat otwiera przed nim swoje tajemnice.

Wy prawie głowa pełna nowych wrażeń. Przed oczami świat w stu barwach malowany. W uszach

0: Może ty, może ty, może jednak
1: autopromocja.
0: Ja.
2: Czemu w studni woda dudni?
3: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
4: A burczy bas na pewno burczy basem?
5: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
6: A co jeszcze w audycji?
2: Ciekawe wydarzenia.
6: Wartościowe książki.
7: I niepowtarzalne nagrody.
5: Posłuchamy też opowieści.
8: Usłyszymy dawne melodie.
6: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
2: I z wami.
5: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
6: Jolanta Kossakowska,
8: Monika Gigier,
5: Patrycja Cisz,
2: Mateusz Dobrowolski
4: i Piotr Piszczatowski.
1: Autopromocja.
9: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: A podcast podróżniczy w czym jest lepszy od niepodróżującego?
1: Zupełnie inny, bo mieści w sobie bardzo, bardzo dużo części.
0: No tak, to prawda. A czy moglibyśmy...
1: My powinniśmy zacząć podcast. Nie ma co rozmawiać czy żartować.
0: Ale ja mam bardzo poważne pytanie. Jak go zacząć i od czego?
1: Można od dzień dobry albo witajcie.
0: Zaczynasz i od razu witajcie? U nas w przedszkolu to zaczynamy od piosenki, tak o... Jololo, jejejo, lololo, jejejo, ojo, jololo.
1: Ojejej, może nie to. Myślisz, że musimy coś zaśpiewać? Ojej.
0: No to chociaż, żebyśmy powiedzieli wierszyk. Rozumiesz? Mhm. Taki, żeby się rymował. Mhm.
1: Rozumiem, o to chodzi. To nawet mam pomysł, posłuchaj.
0: Aha. Dobrze, może być. Ale jak poznamy, że to już się zaczęło?
1: Jak to? Jak? Normalnie, to znaczy... Ojej, to chyba już.
0: Przegapiliśmy początek? Ten wierszowany?
1: O nie, Michasiu. Dzieci nas słyszą już od twojego pytania o podcasty.
0: O, to całe szczęście, że mamy obok i mapę, i globus, i specjalny śmiglasty zakrętnik.
1: A do czego służy ten śmiglasty zakrętnik?
0: Do rozpoczynania zakręcania. A jak się nazywa nasz podcast?
1: Misia, Michasia i Smoka Adasia, podcast podróżniczy.
0: Tak jest.
1: Piękna nasza Polska cała.
0: Piękna, cudna i wspaniała.
1: Smok usłyszał.
0: Niech nie słyszy.
1: Bo zaraz już się zacznie.
0: To za ścianą drapią myszy.
1: Będą wioski i miasteczka.
0: Kanapeczki i ciasteczka.
1: Tu nie chodzi o jedzonko.
0: A śliweczka, winogronko.
1: Słyszysz, jak nas woła głośno?
0: Co takiego, drogi smoku?
1: Czy ci w uszach kwiatki rosną?
0: Na dobranoc, bliżej zmroku.
1: Nie ma czasu dziś na spanie.
0: Jeśli zechcesz do głośnika...
1: Łóżko zbliżyć swe kochanie...
0: Nuda przy nas szybko znika.
1: Gdy użyjesz wyobraźni...
0: Mamy to opracowane.
1: Kto się z nami zaprzyjaźni?
0: Zwiedzi miejsca mało znane.

0: nieznane również odwiedzimy.
1: Opisane w przewodnikach.
0: Tam, gdzie piękne lata, zimy.
1: Gdzie na trzcinach gra muzyka.
0: Szykuj się więc na podróże.
1: Już nie mogę się doczekać.
0: Będą małe, średnie, duże.
1: Te podcasty dla człowieka?
0: Najmniejszego, lecz nie tylko.
1: Czeka na nas super mapa.
0: Zaznaczymy miejsce szpilką.
1: Byle im się nie dać złapać.
0: Podejrzymy ich po cichu.
1: Wynalazek dla ludzkości.
0: Co znaleźliśmy na strychu?
1: Nie odkryją nas dorośli.
0: Chatka dziadka w środku lasu.
1: A w niej mapa, album stary.
0: Szybciej, bo zabraknie czasu.
1: Na audycję Czorymory.
0: Na podcasty z Polski rodem.
1: Bardzo proszę, smoki przodem.
0: Piękna nasza Polska cała.
1: Piękna, cudna i wspaniała.

0: Dziadku Michasia! Dziadku Michasia, stop!
1: Dziadku, dziadku!
0: Dziadku Michasia, dziadku!
2: Jestem, jestem! No, musieliście tu gnać jak opętani!
0: Oj, dziadku Michasia, żebyś wiedział.
2: Widzę, bo aż tchu złapać nie możecie.
0: Tak.
2: Coś się stało?
0: Tak, tak. Stało się. I to coś bardzo poważnego.
2: To może lepiej. Wejdźcie do środka, chłopcy.
0: Dobrze, dobrze, dobrze. Wiecie to, nie będę.
2: Macie na myśli, że...
0: Pewnie.
1: Aha, o tak?
2: To robi się poważnie. Niech pomyślę, co by tu można było z tym zrobić? Co by tu było można?
1: A długo będziesz jeszcze myślał, dziadku?
0: Bo to się może dla ciastek bardzo źle skończyć, wiesz?
2: Zaraz, zaraz, gdzie ja to schowałem?
0: Ale co?
1: Ale co schowałeś, dziadku?
0: I czarodziejską różdżkę?
2: O, już wiem! Musi być w starym kufrze na strychu. Tam ją schowałem.
0: Ale co takiego schowałeś, dziadku Ignacy?
2: Pewną tajemniczą i wyjątkową mapę.
1: Tajemniczą i wyjątkową? Czyli jaką, dziadku?
0: Właśnie.
2: Można powiedzieć, że nawet magiczną. Dzięki niej można...
0: Co
1: ojej,
0: można?
1: Czy to coś strasznego? Co z nią można zrobić, dziadku?
0: Właśnie.
2: Można dzięki niej magicznie podróżować.
0: Te tam. Lepszy jest GPS. Mapa to przeżytek. Tak mówi Wojtek.
2: To nie wie, co mówi. Ta mapa potrafi przenosić z miejsca na miejsce.
0: No coś ty, dziadku Michasia, naprawdę?
2: Przenosić z prędkością wyobraźni. Przenosi najszybciej na świecie. Jeszcze szybciej.
0: Co to znaczy jeszcze szybciej? To jak szybko?
2: Można powiedzieć, że w okamgnieniu.
0: W okamgnieniu?
2: Aha.
1: Czyli że bolą oczy, jak się z tą mapą podróżuje, bo oczy mgnieją?
0: Pewnie tak.
2: Ależ nie. Oczy nawet nie zdążą zobaczyć całej podróży, a już będziecie na miejscu.
0: Ciekawe, ale ja chyba wolę oglądać miejsca, które zwiedzam.
2: I wiesz? Będziesz oglądał.
0: Będę?
2: Kiedy mapa doprowadzi cię na miejsce. Moment, zaraz wracam.
1: Ciekawe, czy to wszystko, co mówił dziadek, to prawda.
0: Ja mu wierzę, no przecież dziadek nigdy by nas nie oszukał.
1: No wiesz, ale taka magiczna mapa to nie wiem, czy istnieje.
0: Tak, jeżeli jest tunel czasoprzestrzenny, którym ze mną leciałeś, to takie mapy też są, na pewno.
1: Czyli możemy się przenieść, gdzie zechcemy?
0: Za chwilę się przekonamy, bo na razie nie ma żadnej mapy, prawda?
1: Czyli na razie to mamy mały problemik. Zamiast mapy?
0: Trochę tak.
2: Mam! Znalazłem! O! I jak wam się podoba?
0: Jaka duża, ale trochę stara.
1: Właśnie, jakoś nie chce mi się wierzyć, że to zadziała.
0: Bo stara.
2: Nic się nie martwcie, na pewno wszystko zadziała.
0: Na pewno? No to super.
2: Tylko potrzebny jest jeszcze jeden mały przedmiot i magiczne zaklęcie.
0: Wiedziałem, że się nie uda.

0: A co to za przedmiot, dziadku Michasia?
1: Igła z perłowym czubkiem.
2: Igła z perłowym czubkiem?
0: Po co?
2: Po co?
1: Za czubek muszą chwycić chcący dzięki mapie podróżować.
0: Ojej.
2: Taki czubek jest tyci malutki?
0: Aha, i wielu za ten czubek to nie chwyci, wiesz, dziadku?
1: To prawda, może dorośli nie daliby rady, ale wasza dwójka doskonale sobie z tym poradzi.
0: A czy to magiczne zaklęcie jest trudne?
1: A, bardzo proste. Wystarczy igłę przyłożyć do miejsca, do którego chce się dotrzeć.
0: Rzeczywiście proste.
2: Adasiu, trzeba jeszcze zaklęcie powiedzieć.
1: To bardzo łatwe zaklęcie. Nasza magiczna mapo miła, czy uprzejmość byś nam uczyniła i w to miejsce nas zaprowadziła, gdzie w mapie perłowa szpila utkwiła.
0: Proszę, proszę.
2: To rzeczywiście. Właśnie to jest ten problem, bo mamy mapę, ale...
0: A, Michasiu, mamy mapę i magiczną perłową szpilkę.
2: Zgadza się.
0: Szpilkę, którą wystarczy wetknąć w miejsce na mapie. No i gotowe, tak powiedział twój dziadek.
1: A teraz Basałyki szpilkę z mapą oddaje w wasze łapki.
0: Ale gdzie mamy ją przyłożyć?
1: To już zależy od tego, dokąd chcielibyście się udać. Gdzie chcielibyście się znaleźć?
0: Co chcielibyśmy zobaczyć?
2: Ale jesteś pewny, dziadku?
1: Całkowicie. Resztę już znacie i wiecie, co macie robić. Powodzenia!
2: I poszedł sobie, a my wiemy, co robić?
3: Misia Michasia i Smoka Adasia, podcast podróżniczy.
2: Ojej.
0: Super, wiemy, co robić, akurat tak.
2: Trochę już zwiedziliśmy ciekawych miast, prawda?
0: Mhm. I niesamowitych, dziwnych miejsc.
2: I czasami było strasznie.
0: No, ale tylko trochę, no a zazwyczaj to wiesz.
2: Zazwyczaj było niesamowicie ciekawie.
0: No, na pustyni błędowskiej było ciekawie, prawda?
2: Bo wydawało nam się, że mapa przerzuciła nas do Afryki, no, na Saharę.
0: Ale kolory były fajne.
2: Fajne.
0: Ten żółciutki piaseczek.
2: Znaczy, bardziej chyba taki szary był, przymrudzony, co?
0: Ale lasy są piękne, bo takie zielone.
2: Tak, i morze jest fajne, takie trochę niebieskie, szare, czarne albo takie...
0: W słońcu wieczorem robi się czerwono.
2: A rano to trochę tak bardziej różowo.
0: Szkoda, że nie ma takiego miejsca, gdzie byłoby wiele kolorów, co nie? Gwidon? To ty, ptaszku?
2: Nie żartuj sobie, Adasiu. Skąd gołąb skrzata Anzelman miałby się tutaj pojawić?
0: Jak to skąd? Z bibliotecznej krainy. Już wiele razy Anzelm go do nas wysyłał.
2: Ale są przecież wakacje. Może tak sobie tylko tutaj przelatuje. Już no, ten.
0: Widziałeś? Gwidon coś zgubił.
2: Gwidon, zaczekaj, coś ci wypadło, Gwidon!
0: Ptaszku, zawracaj, zgubiłeś!
2: Zgubiłeś!
0: Ciekawe, co on mógł zgubić?
2: Może niósł jakieś... A co w ogóle przynoszą gołębie, Adasiu, co?
0: Jak to co? Gwidon to gołąb pocztowy. No, pewnie zgubił jakiś list.
2: A jeżeli na ten list ktoś czeka i bardzo się denerwuje?
0: Prędzej, Michasiu, musimy zobaczyć, co to takiego. Michasiu, to list.
2: List?
0: Gwidon upuścił kopertę.
2: To podnieśmy ją i przeczytaj, Adasiu, przeczytaj, do kogo jest kredensowana.
0: Do kogo jest zaadresowana?
2: Tak.
0: Kredensowana. Znaczy, kto czeka na list?
2: No, adres, tak.
0: Adresowana.
2: Adresowana.
0: To do nas.
2: Do nas?
0: No spójrz, do Adasia i Michasia, dzielnych podróżników. O, to do nas.
2: Czyli to napisał ktoś, kto musi nas dobrze znać. Otwieraj, smoku.
0: No pewnie. Pocztówka?
2: Pocztówka?
0: Zaadresowana do nas. I tylko kilka słów.
2: Prędzej, Adasiu, czytaj, prędzej.
0: To przecież piękne pismo Anzelma, zobacz.
2: Aha, bardzo eleganckie literki. Ale czytaj, chociaż jak widzę te literki, to już jakbym słyszał głos Anzelma.
4: Kochani chłopcy, podobno zastanawiacie się, jakie miejsca warto zwiedzić.
2: Ciekawe, skąd on to wie.
4: I chcielibyście, żeby było kolorowo.
2: Pewnie.
4: Zatem może wybierzcie się tam.
2: Aha.

0: tam? Czyli gdzie?
1: No właśnie.
0: Znaczy dokąd? Halo, bo ja nic nie rozumiem. Nie ma nic więcej, Adasiu?
1: Skąd tylko tyle? To wszystko. Nasze imiona i to, co przeczytałem.
0: To specjalnie wysłał nam pocztówkę, żeby napisać wybierzcie się tam?
1: Zaraz, Michasiu. To przecież pocztówka, czyli po drugiej stronie...
0: Powinno być zdjęcie. Przewróć, smoku, na drugą stronę.
1: No pewnie, że to zrobię. Jakie kolorowe!
0: Jakie piękne! Te jeziora są cudowne.
1: Fajnie byłoby zobaczyć to z bliska, co nie?
0: Czyli to może o to chodziło w tej wiadomości Anselma do nas.
1: Żebyśmy tam pojechali.
0: Tam! Hurra! Pojedziemy tam! Tam! A tam, czyli gdzie? To znaczy dokąd?
1: Czekaj. O, tu jest podpis. Kolorowe jeziora... W Rudawach Janowickich.
0: Kolorowe jeziora.
1: Kolorowe.
0: To jest to, smoku, czego nam potrzeba. Czekaj, poszukajmy ich na mapie.
1: Kolorowe. Ale numer.
0: Rudawy.
1: A może to tu? O, zobacz, Michasiu, znalazłem. Podaj mi szpilkę.
0: Ale to na pewno to miejsce?
1: Oczywiście. Zaraz się o tym przekonasz, Michasiu. Uwaga!
0: Uwaga. No to w takim razie niech się machina rozkręca, a my musimy powiedzieć zaklęcie. Nasza magiczna mapo miła.
1: Czy uprzejmość byś nam uczyniła?
0: I w to miejsce nas zaprowadziła.
1: Gdzie w mapie perłowa szpila utkwiła.

0: Jak tu jest ślicznie. Cudne są te kolorowe jeziorka.
1: Czytałem, że to zespół czterech niezwykłych zbiorników wodnych w Rudawach Janowickich.
0: A gdzie są te Rudawy? Dokąd trafiliśmy?
1: Jeziora powstały w dawnych kopalniach pirytu.
0: Pirytu?
1: A co się śmiejesz?
0: Taka nazwa śmieszna.
1: No może i śmieszna. Ale piryt to piryt i już.
0: Piryt to piryt.
1: I są wyjątkową atrakcją Dolnego Śląska.
0: A my byliśmy kiedyś na Dolnym Śląsku. We Wrocławiu byliśmy i w Wałbrzychu byliśmy.
1: Jest jeszcze coś. Jeziorka żółte, czerwone, błękitne i zielone.
0: Żółte, czerwone, błękitne. Zgadza się, są wszystkie kolory.
1: Te jeziora zawdzięczają swój wyjątkowy kolor minerałom spływającym ze zboczy dawnych wyrobisk kopalnianych.
0: I to wszystko czytasz z tej tablicy?
1: Mhm.
0: A, czyli tu kiedyś były kopalnie.
1: Tak, tak. Tu jest jeszcze na tej tablicy napisane: Rudawy Janowickie skrywają te zbiorniki na zboczach Wielkiej Kopy.
0: Oho. Niezła jest ta wielka kopa.
1: Ta wielka kopa musi być wielka.
0: Dobrze, że mamy czarodziejską mapę.
1: Nie tylko mamy przecież i szpilkę, i zaklęcie podróżnicze. Oj, dużo rzeczy.
0: Bo zanim byśmy dotarli tu na piechotę, to nieźle byśmy się namęczyli, powiem ci.
1: O, tu jeszcze na tej tablicy, która jest również mapą Dolnego Śląska, napisali, że dotarcie do kolorowych jezior nie wymaga długiej wędrówki. Super!
0: Czyli to fajna propozycja na wycieczkę dla wszystkich naszych słuchaczy. Mhm.
1: Może zróbmy kilka zdjęć, żeby pokazać po powrocie dziadkowi.
0: A później popływamy.
1: Nic z tego, co ty? Tu nie można się kąpać, tu jest zakaz.
0: A dlaczego tu jest zakaz?
1: W kolorowych jeziorkach nie można się kąpać ze względu na obecność tych... Czekaj, tu jest napisane... A, na obecność... uciekło to. Teraz już widzę. Na obecność związków chemicznych.
0: Jakich związków chemicznych?
1: Jakich? Niebezpiecznych pewnie. Ale te związki to pewnie nadają wodzie cudowne kolory. No, ale mogą być bardzo szkodliwe dla zdrowia.
0: A, szkoda.
1: Tak mi się wydaje.
0: Bo warto byłoby... zobaczyć. No. Dzieciom w przedszkolu na pewno się spodoba. Na pewno.
1: Możemy zobaczyć wiele innych atrakcji w okolicy.
0: No pewnie, skoro już tu jesteśmy.

0: Może rozejrzelibyśmy się teraz za czymś do jedzenia.
1: Co ty, nie ma mowy. Michasiu, musimy wracać. Pewnie nasi dorośli już się niepokoją.
0: Masz rację. Nie warto ich denerwować. Wracajmy, Adasiu.
1: Mapa, szpilka i zaklęcie.
0: Nasza magiczna mapo miła.
1: Czy byś nas magicznie przerzuciła?
0: Do domku dziadka Ignacego.
1: W pięknym lesie schowanego.
0: Tam gdzie w mapie szpila utkwiła.
1: Jak dobrze jest podróżować.
0: Jak dobrze znowu być z powrotem w domu.
1: Dobrze, że mamy zdjęcia z podróży.
0: Dobrze, że nie zapomniałeś ich zrobić.
1: Ja? To przecież ty miałeś zrobić zdjęcia.
0: Ja nie mogłem, bo jadłem kanapkę.
1: Jaką znowu kanapkę? Nie mieliśmy żadnych kanapek.
0: Też mi kanapeczka taka mini-mini, no ani to się najeść, ani co.
1: Czyli nie mamy ani kanapek, ani zdjęć, ładnie.
0: A no nie mamy. To co teraz?
1: No chyba trzeba będzie tam wrócić.
0: Dzisiaj? To przecież niemożliwe.
1: Nie, żartowałem. Mam zdjęcia, zobacz.
0: Uff, ale mi ulżyło. Adasiu, pokaż.
1: A co z tymi kanapkami?
0: Kanapek nie ma, ale to nie kłopot. Zrobię ci ile chcesz. Chodźmy do kuchni.
1: No dobra, biegnijmy.
2: Mam nadzieję, że jedzenie poprawi wam jeszcze bardziej humory, chłopcy.
3: I miło zakończy się ten dzień, jakże pełen niespodzianek.
1: Ale największą niespodziankę zrobicie sobie sami.
2: Do zobaczenia w domu.
3: Uważajcie na siebie.
0: Bo my...
1: Będziemy.
0: Będziemy. Wracajmy.
1: Wracajmy. Szkoda, że już stąd znikamy.
0: Nie możemy dłużej zostać?
1: Teraz poodpoczywamy.
0: I coś zjemy. Sprawa prosta.
1: Na jedzenie masz humorek?
0: Jestem głodny. Nic nie jadłem.
1: Obiad, deser, podwieczorek.
0: Ale znowu z sił opadłem.
1: A jak ci się podobało?
0: Dokąd jeszcze pojedziemy?
1: Pięknie było. Czasu mało.
0: Szpilkę w mapę znów wetkniemy?
1: Chcecie z nami też wyruszyć?
0: Pochylimy się nad mapą.
1: Szpilka mnie zaczyna kusić.
0: Bardzo lubię takie lato.
4: Następne spotkanie z dzielnym smokiem Adasiem
2: i pomysłowym misiem Michasiem
4: już wkrótce, ale słuchajcie też innych podcastów.
2: Jeżeli macie pomysły, dokąd zaprosić smoka i misia, napiszcie.
4: Poproście waszych rodziców, którzy, mamy nadzieję,
2: razem z wami wysłuchali relacji z podróży po Polsce Misia i Smoka.
4: Był to pierwszy z nowej serii wakacyjnej.
2: Misia Michasia i Smoka Adasia, podcast podróżniczy.
1: Pa, pa!
2: Pa, pa!
1: Pa, pa!
5: Pa, pa!
6: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

się przedstawić sobie. Pan żubr we własnej osobie. No, pokaż się, żubrze, zróbże minę uprzejmą, żubrze.

rzekły: kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smyka. Małpy skaczą niedościgle, małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na pawiana. Co za małpa, proszę pana.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
3: Oni to mieli akcje,
2: intrygi, bitwy, tajemnice.
5: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
1: To jest powtórka programu.
6: A na zegarze jest już 18, prawie minuta po 18, a to oznacza, że rozpoczynamy porę duchów.
7: Wakacje z duchami.
6: Duchem i głosem jesteśmy z wami Justyna Majchrzak i Daria Brzezińska. Darii głos usłyszycie, kiedy będziecie chcieli do nas zatelefonować na przykład. A Daria powie do słuchawki: halo, halo. Jakimś takim głosem. Dobra, Daria? Bądźcie przygotowani na to, że taki głos się może do was odezwać. A ja tutaj do mikrofonu będę rozmawiała z wami i będę opowieści różne snuła i goście też się pojawią w naszej audycji. W każdym razie po 18 w poniedziałki szukamy miejsc, w których straszy. Miejsc związanych z niesamowitymi opowieściami. Ale i niesamowite opowieści i postaci do nas zapraszamy. Czy koguty, kruki, koty i ćmy mają w sobie coś niesamowitego? No dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy w naszej audycji, więc jeśli mieszka w waszej okolicy na przykład w tym samym mieszkaniu albo dwa piętra wyżej jakiś czarny kot, to po audycji będziecie mogli przyjrzeć mu się dzisiaj dokładniej i zupełnie nowym wzrokiem na niego spojrzycie. Bo to jest audycja, która nazywa się...
7: Wakacje z duchami.
6: I jesteśmy z wami do 20:00.

zostało? To tylko cień. O nie, co to? A może to jakiś duch albo potwór?

0: Daria mnie zapytała, czy zapalić światło w studiu. Powiedziałam, że nie, nie, nie, właśnie tak ma być. Taki lekki półmrok, słuchajcie, panuje w naszym studiu. Okno jest szeroko otwarte i wpuszcza świeże powietrze i promienie słońca. Tęcza do nas nie wpada, a powinna być na niebie w tej chwili, bo przez Warszawę przeszła chwilę temu burza i ulewa, a jednocześnie świeciło słońce w jednej z części nieba, więc, znaczy wiem w której, w zachodniej części nieba, więc tęcza powinna zostać narysowana na niebie, ale ja z miejsca tutaj, gdzie jestem, jej nie widzę. Ale może widzi jakąś tęczę pani Natalia Zacharek, z którą się teraz łączymy telefonicznie. Dzień dobry pani Natalio.
1: Dzień dobry, witam państwa. U nas tęczy jeszcze nie ma, jest przed burzą.
0: Przed burzą. A ta burza przejdzie przez miejscowość jaką?
1: Przez Chełmno, małe miasto w województwie kujawsko-pomorskim.
0: Jesteśmy w takim razie razem z panią Natalią Zacharek w Chełmnie, a pani Natalia Zacharek, żebyście wiedzieli, kim jest, może zacznę od takiej informacji króciutkiej, że jest pani podobno pasjonatką ogrodnictwa. Lubi pani podróżować w miejsca z dala od cywilizacji.

0: czyli na przykład tam, gdzie nie ma prądu i zasięgu telefonicznego, że jest pani też współautorką książki Bestiariusz, zwierzęta i autorką książki Szaszor, mowa zwierząt. Nie wiem, czym jest szaszor, o to też panią zapytam przy następnej okazji, ale powiem wam, że będziemy dzisiaj z panią Natalią rozmawiać o zwykłych, niezwykłych zwierzętach, którym także przypisywano różne moce. A ma pani, pani Natalio, w domu jakieś zwierzę?
1: Tak, tak. Mam psa, który się do mnie przybłąkał i nazywa się Walter.
0: Czy pani pies jest czarny?
1: Nie, nie. Gdyby był czarny, nazywałby się Jarczuk.
0: Jak?
1: Jarczukiem nazywano tak Jarczuk.
0: Jarczuk. A czemu?
1: Tak, to jest niezwykła nazwa psa na czarownicę. Z dodatkowym spojrzeniem. To byłby czarny pies z takimi dwoma kropeczkami nad oczami. To tymi oczami wypatrywał dawniej czarownicę. Ale nazywa się Walter.
0: Pozdrawiamy w takim razie Waltera. Czy towarzyszy pani w tej chwili?
1: Nie, nie. Jest teraz w domu po długim spacerze.
0: Czeka.
1: Odpoczywa.
0: Albo odpoczywa właśnie. Może w tej chwili śpi i nawet nie wie, że pani o nim mówi. Chyba, że psy mają jakiś taki... Już nie wiem, który zmysł, siódmy albo ósmy zmysł, którym potrafią wyczuć różne sprawy. Pewnie mają.
1: Tak, myślę, że tak. Na szczęście u mnie w mieszkaniu nie pojawia się żaden byt albo niebyt, ale słyszałam o tym, że też widzą duchy.
0: To o tym też będziemy rozmawiać, ale może zacznijmy, tak jakoś nie wiem dlaczego założyłam, że jest pani opiekunką nie psa, tylko kota. Wyobraziłam sobie panią w towarzystwie czarnego kota. I dobrze, że wspomniała pani o czarownicach, bo podobno im bardzo często takie właśnie czarne koty towarzyszyły.
1: Tak, to się wzięło z XVI wieku, kiedy współżycie człowieka ze zwierzętami było zakazane i traktowane niemoralnie, bo człowiek musi się zadawać z człowiekiem, a nie z kotem. Dlatego takie samotne kobiety, które z ławki przyjmowały koty, były często oskarżone o czary.
0: I te koty... czarownic, czy też wiedźm, właśnie musiały być czarne. A dlaczego czarne?
1: Czarnie była kojarzona z ziemią i z mocami nieczystymi. Dodatkowo potęgowały te czarni świecące w ciemności oczy, tak nie wiadomo dlaczego tego kota. No i takie nieokrzesanie, nie do końca oswojenie. No i dodatkowo miał taki żyjący swoim własnym życiem ogon, niczym wąż. I to wszystkie skojarzenia... powodowały, że kot był no, najgorszym takim magicznym zwierzęciem, najbardziej magicznym, o tak.
0: Najbardziej magiczne zwierzę, czyli kot z oczyma świecącymi jak latarki. No kot ma dużo takich rzeczywiście zachowań, które mogą budzić pewne podejrzenia. Nie łasi się do nas, albo jeżeli się łasi, to tak chwilowo okazuje
1: się.
0: O właśnie, albo wystawia pazury. Mhm. I mówi się, że kot... Ile to żyć ma kot? 9?
1: Kot ma 9 żyć, tak.
0: 9 żyć. Czyli wraca i wraca i wraca. Ciekawa jestem, czy czarny kot wraca zawsze w postaci czarnego kota? Czy czarny kot może to nowe życie mieć w postaci rudzielca na przykład?
1: Tak, oczywiście, ponieważ czerwona barwa była traktowana jako taki ekwiwalent, czyli taki zamiennik płomienia. Więc czerwony to może być złe. Wszystko to rude też jest złe.
0: A wracając jeszcze do czarnego kota, to są koty, które podobno przynoszą pecha. Wierzy pani w to, że kot przebiegając drogę może...
1: Nie, nie do czarownicy. Też faktycznie mamy dwa koty. Jeden nie jest czarny, ale no, to może przynosić pecha komuś, kto w to wierzy. I taka ciekawostka u nas w ziemi chełmińskiej. To często widzę rozjechane czarne koty. Nie wiem, czy dlatego, że ktoś nie chciał, żeby przebiegł. Przypadkiem. Był jest czarny i była noc.
0: Mhm. No właśnie, ja sprawdziłam sobie w kalendarzu, słuchajcie, bo ten czarny kot może podobno przynieść pecha, jak się wierzy, tak jak pani słusznie zauważyła, pani Natalio. Temu, kto w to wierzy, przynosić pecha może. Ja nie wierzę, więc nie zaobserwowałam takich zjawisk. Natomiast gdyby ktoś był przesądny, to poinformuję, że jeszcze w tym roku raz będziemy mieli piątek 13, to będzie w listopadzie, więc wszyscy przesądni mogą się chronić przed tym listopadowym piątkiem. Zostać w domu na przykład chyba trzeba by, prawda?

0: Tak, tak, tak. Można też sobie założyć czerwoną nitkę na brzegów dłoni, żeby ochroniła przed wszystkim to złe. Wszystko to złe, wtedy będzie ta czerwona barwa przyciągała. Więc czerwony też jest dobrą barwą.
1: Czyli można wyjść z taką czerwoną niteczką w piątek 13 poza dom i nic złego nas nie powinno spotkać.
0: Tak jest, dokładnie.
1: Tak jest.
0: O ile ktoś w to wierzy.
1: Właśnie, to prawda. Ale my dzisiaj nie o przesądach, tylko o zwierzętach, które miewają różne magiczne właściwości. Już wiemy co nieco o psach, jeszcze do psów wrócimy. Wiemy co nieco o kotach, ale mam nadzieję, że za chwilę Natalia Zacharuk podzieli się jeszcze innymi wiadomościami na temat magicznych zwierząt. Zostańcie z nami w audycji, która nazywa się...
2: Wakacje z duchami.

0: No to jak? Ktoś po audycji po godzinie 20 zdecyduje się zejść do piwnicy, żeby sprawdzić, kogo tam się spotka? Na zegarze 17 minut po godzinie 18, a to jest poniedziałek i audycja...
1: Wakacje z duchami.
0: I zazwyczaj rozmawiamy w poniedziałkowe wieczory o zjawach, o zmorach. Białe damy też tutaj się pojawiały, utopce, a dzisiaj o zwierzętach, którym też się przypisuje magiczne właściwości, zwłaszcza jeżeli są czarne. Natalia Zacharek jest naszym gościem. Natalia Zacharek zna się na takich magicznych właściwościach zwierząt. Już przyglądałyśmy się czarnym kotom, z których futer czasami sypią się skry. Widziała pani kiedyś, pani Natalio, jak iskrzy się czarne futro czarnego kota?
2: Oczywiście, taki kot nazywa się skrzak.
0: Skrzak?
2: Tak, skrzak. Skrzak na końcu.
0: A skrzak. Skrzący tak. Się kot, skrzak. Świetnie to widać pewnie w ciemnościach. No i wtedy skrzakowi, jak latarki, jeszcze oczy do tego błyszczą.
2: Tak, najgorzej. Wtedy byłby najgroźniejszy.
0: A, i jak otworzy taki skrzak jeszcze swój pyszczek, to zalśnią również ostre kocie zęby. No dobrze, ale to może zostawmy już skrzaka Babie Jadze, a przyjrzyjmy się

0: innym czarnym stworzeniom, które też czasami towarzyszyły tej postaci. Baba Jaga, czyli czarownica. Co tam ona jeszcze mogła mieć w tych swoich komórkach, w chatce na kurzej nóżce?
1: Wszystkie zwierzęta, które kojarzyły, które miały bardzo ciemną barwę, albo kojarzyły się z nocą, były przypisywane takiej czarownicy. Mogło być to zwykła myszka, albo krew, ale najczęściej był to czarny kogut, czarny baran, kot oczywiście, no i pies.
0: Jeszcze słyszałam o kozie.
1: A, koza też oczywiście, to jest klasyka gatunku.
0: No tak, bo koza nie dość, że czarna, to jeszcze rogata z bródką.
1: Tak, tak, tak. To się wiąże z bardzo dawnymi wierzeniami, ale no to naprawdę są całe godziny do opowiadania strasznych historii.
0: No mamy
1: bardzo niewinnych. Tak
0: mamy trochę czasu. Mamy trochę czasu.
1: Ale no dobrze.
0: Zaskoczyła mnie pani tą myszką. Myszy wydają się takie niewinne i takie malutkie. I co one miały wspólnego z czarownicami? Mogło je nosić czarownice pewnie w rękawie albo w kieszeni.
1: Dokładnie, ale przede wszystkim można je było spotkać pod ziemią. A pod ziemią, jak wiadomo, są skarby zakopane. I żeby je zdobyć, trzeba było taką myszkę obłaskawić serkiem albo kawałkiem chleba.
0: I wtedy...
1: Taka myszka to ona była na usługach czarownicy, podobnie jak kocy. Więc nic przy żadnej myszce, nie można było żadnych sekretów mówić, bo wszystko donosiła czarownicy.
0: A, to takie buty. Ale to oznacza, że skoro czarownica była w stanie żyć w takiej przyjaźni z tymi podziemnymi stworzeniami, z myszami, z kretami, pilnującymi skarbów, to ona była zamożna, ta czarownica, chociaż wcale nie wyglądała.
1: To prawda, ale miała pożytek. Mówiło się pewnie, że biorę pożytek, ale nie przytek. Więc w całości, na przykład w całości mleka na całą wieś brała trochę dla siebie, ale musiała trochę zostawić też dla innych.
0: Aha. Wspomniała też pani o czarnych kogutach. No, taki czarny kogut, chociaż koguty budzą się wcześnie rano i zasypiają skórami, czyli wcześnie wieczorem, to jednak były pewnie jak noc czarne i być może były takimi władcami trochę nocy.
1: Troszeczkę tak. Taki kogut mógł być na przykład kłobukiem, czyli takim demonem słowiańskim, który błąka się po lasach, a tego kogo... Kto go spotka i weźmie ze sobą, bo kogut, wiadomo, narosł się przyda, no to wtedy albo go obsypywał błotem, albo w drugą stronę przysparzał samego nieszczęścia.
0: A, czyli trzeba uważać na czarnego koguta spacerującego samotnie.
1: Tak jest, trzeba uważać, chyba że ma wtedy stadko kurek koło siebie, ale i tak czarnemu kogutowi życie długo nie służyło i jako pierwszy trafiał na chłopski stół.
0: Bo się go bano.
1: Tak, dokładnie, bo miał potencjał do tego, żeby stać się tym demonem.
0: To tak chyba jak bano się, albo raczej szanowano czarne kruki, bo czarne kruki też są kojarzone czasami z jakimiś, może już nie kobietami, wiedźmami, ale z czarodziejami, że gdzieś tam na wieży mieszkał sobie jakiś czarodziej i miał do pomocy czarnego kruka, który podobno jest bardzo mądrym ptakiem.
1: Tak, bardzo, bardzo chętnie krukom przypisywano, nie bez powodu, miłowanie w Padlinie. Więc one pojawiały się, te ptaki, wtedy, gdzie była wojna, gdzie były ofiary, więc wszędzie, gdzie była właśnie śmierć. Ja myślę, że kruka najbardziej bano się z tych wszystkich zwierząt, ze względu na to, że zwiastowały właśnie wojny, które były kiedyś dość częste.
0: Swoim krakaniem zwiastowały? Czy wystarczyło, że kruk się pojawił i mógł zwiastować jakieś nieszczęścia?
1: Wystarczyło, że się pojawił. I to dlatego od razu go zabijano, żeby te nieszczęście oddalić. To dlatego do 1945 roku kruki były prawie wyginięte, były objęte ochroną, ponieważ prawie wszystkie zabito.
0: Ojej, nie wiedziałam, nie miałam pojęcia. A to jednocześnie, słuchajcie, są bardzo mądre ptaki, w ogóle ptaki z gatunku krukowatych, czyli te wszystkie wrony, kawki, gawrony i kruki, które są rzeczywiście najrzadsze, bo teraz jak myślę sobie, no to wrony widuję często, gawrony też przechadzają się, zwłaszcza zimą je dobrze widać, jak śnieg spadnie i gawrony sobie po tym śniegu maszerują. Kawek to jest bardzo, bardzo dużo w miastach. Ale kruki to rzadkość. Kiedy ja ostatnio widziałam kruka? Nie wiem.

0: bardzo rzadko, jest największy też. Mimo, że jest największy, to żadnej rzadzie można go spotkać. Ja też tutaj rzadko spotykam takie ptaki.
1: Ale kiedyś słyszałam kruk, słyszałam go w lesie, czyli miał gdzieś tam swoje gniazdo w lesie. Być może te kruki już też wyprowadziły się z miejsc, gdzie towarzyszą ludziom, pamiętając, że od ludzi nie zawsze coś dobrego ich spotyka. Owszem, mogą być źródłem jedzenia tacy ludzie, którzy wyrzucają coś do śmietników, ale z drugiej strony, jak pani mówi, to kruki były długo gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Dopiero teraz się odbudowują. To czekam na spotkanie z krukiem, bo to też mądrość jest podobno krucza i dlatego mądrzy czarodzieje miewali właśnie te ptaki do pomocy.
0: Tak, nie tylko czarodzieje, ale też dawni bogowie nordyccy, na przykład Odyn. To było jego zwierzę mocy, które cały czas pojawiało się razem z nim. Mhm.
1: No, ile ciekawych informacji, nie tylko na temat naszych opowieści, naszych mitów, takich chociażby jak ten o kłobuku, który w postaci czarnego koguta zwodził ludzi i czasami coś tam psocił jako kłobuk ludziom, ale też o mitologii nordyckiej opowiada nasz gość, czyli pani Natalia Zacharek, z którą jeszcze troszkę porozmawiamy o różnych zwierzętach, które mają swoje magiczne właściwości. No jestem przekonana, że spojrzycie zupełnie nowym okiem na swoje koty i psy, jeżeli mieszkają razem z wami. A to jest audycja, która nazywa się Wakacje z duchami, a słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: Nie, nie, o magicznych właściwościach dinozaurów nie będziemy opowiadać w audycji.
1: Wakacje z duchami.
0: Czasami błąkamy się w tej audycji po zamkowych komnatach, w poszukiwaniu białych dam. Czasami tropimy zmory, utopce i inne słowiańskie demony. A dzisiaj po naszym studiu plączą się psy, koty, koguty. Nie wiem, czy to ten czarny mógł

0: zapiać. Pani Natalio, poznaje pani, czy to czarny zapiał kogut, czy jakiś inny?
1: Bardzo, bardzo możliwie, chociaż ostatnia sylaba jest bardziej zaakcentowana.
0: A, bardziej?
1: Mhm.
0: Czyli to nie on jednak. To dobrze, to dobrze. To nasz radiowy kogut Franek w ten sposób się odzywa, budzi nas tutaj rano i usypia wieczorami, bo gdyby ktoś nie wiedział, to koguty wieczorami też pieją. Nie wiem ile razy, ale wiem, że można je często usłyszeć. Zwierzęta mają swoją magiczną moc i o tym już rozmawiamy od jakiegoś czasu z Natalią Zacharek, etnolożką, autorką książek. Pani Natalia jest w tej chwili w Chełmnie, siedzi sobie na ryneczku. Gołębie jakieś tam się przechadzają, pani Natalio?
1: Tak, tak, jest ich bardzo dużo. Ale aktualnie nie, ale znam z doświadczenia, że widzę też po płycie chodnikowej, że jest ich bardzo dużo.
0: Albo były tutaj jakiś czas temu i zostawiły swoje ślady, ale jeżeli chodzi o gołębie, to chyba pokojowo nastawione ptaki, prawda? Raczej mają...
1: Tak. Tutaj nic nie ma też żadnych wierzeń związanych z gołębiami, to były ptaki neutralne i miejskie bardziej.
0: Tak, zdecydowanie miejskie ptaki. Bywają nawet białutkie jak śnieg, czy jak mleko gołębie, a już ustaliłyśmy, że te stworzenia, które najbardziej się z ciemnymi mocami kojarzyły, najczęściej są czarne. Pani Natalio, jak mówiła pani o tym psie czarnym, który mógłby być kojarzony z ciemnymi mocami, że jak na niego się mówiło?
1: Jarczuk.
0: Jarczuk. Psy kojarzą się z najlepszymi przyjaciółmi ludzi. Nawet mówi się, że to najlepszy przyjaciel człowieka. Ale czy psy też mogły mieć takie jakieś powiązania z ciemnymi mocami, z
1: oczywiście,
0: magią?
1: Jak najbardziej. Musimy wiedzieć, że tak jak dzisiaj, pies jest traktowany jako członek naszej rodziny. Tak dawniej był na samym końcu hierarchii zagrodowej. O co tam nie dbano, o co nie kormiono, bo on sobie poradzi, resztkami się gdzieś tam u sąsiada je. No, poradzi sobie w lesie. I miał swoją funkcję, żeby strzec gospodarstwo przed wszystkim, co złe.
0: A, czyli pies był na szarym końcu. Pies miał głównie obowiązki, miał pilnować obejścia. To było jego zadanie, prawda?
1: To prawda, tak.
0: Mhm. Natomiast mógł też kojarzyć się z ciemnymi mocami i nawet teraz przypomniałam sobie, że jest taki zamek w Polsce, który nazywa się Ogrodzieniec, zamek w Ogrodzieńcu i podobno podwórca tego zamku strzeże właśnie duch psa, który tam kiedyś mieszkał. Czyli
1: to jest bardzo podobne, bardzo powszechne wierzenie i motyw wykorzystywany w polskiej kulturze ludowej, że pies strzeże zawsze jakiegoś miejsca, to też po śmierci, ale też skarbów, na przykład na Kaszubach. Na środku jeziora pojawia się pies, który strzeże całej skrzyni pełnej złotych monet.
0: Czyli to, co podziemne, jest pod ochroną myszy i kretów, a to, co w innych miejscach, może być strzeżone właśnie przez psa. A skoro już jesteśmy w obejściu, w takiej zagrodzie chłopskiej, to poza psami, które tej zagrody strzegą, są tam też na przykład krowy. Czy krowa może być jakaś magiczna?
1: Krowa była z kolei, trafiła pani w sedno, pierwsza w hierarchii. To była żywicielka i bardzo o nią dbano. Ona posiadała imię, ona posiadała swój własny charakter. I ona była członkiem rodziny, bo dawała mleko i możliwość przeżycia całej rodziny.
0: No tak.
1: Krowa, podobnie jak koń, właśnie była bardzo wrażliwa na czary. Chroniono ją, jak tylko potrafiono, żeby tylko te czary czarownica nie sprawiła.
0: A jak się chroniło takie konie i krowy i jak mogła zaszkodzić takim zwierzętom czarownica?
1: A przede wszystkim czarownica mogła zaszkodzić odebraniem mleka albo sprawieniu, że mleko staje się czerwone, krwiste. Żeby to się nie zdarzyło, należało też, tak jak podobnie jak u ludzi, zawiązać krowie czerwoną wstążkę na ogon.
0: I już. I wtedy była bezpieczna. A teraz pomyślałam sobie, że może dlatego krowy były, jeżeli chodzi o wieczór i noc, bo podobno właśnie te takie ciemne moce najczęściej w nocy grasują i są najbardziej niebezpieczne, to dlatego te wszystkie obórki na przykład były pozbawione często okien, żeby tam nawet nie można było zapuścić żurawia, żeby nie można było rzucić okiem do środka i na

0: przykład zauroczyć taką krowę.
1: Tak. Tak, miało niestety, obory miały wrota. I żeby przez te wrota czarownica się nie pojawiła, należało we wrotach postawić na krzyż postawione drapiaki, czyli takie, takie miotły w brzozowych gałęzi.
0: O tym nie słyszałam, ale jak będę kiedyś na wsi, może w te wakacje jeszcze mi się uda pojechać na wieś, to sprawdzę, czy jeszcze takie miotły się czasami pojawiają w drzwiach obór. Ja tylko widziałam czasami przybitą nad drzwiami chaty wiejskiej albo właśnie na stodole czy na oborze podkowę końską. Na szczęście pewnie.
1: Tak, tak, tak. Skierowana koniecznie końcami ku górze, wykute w ogniu. A ogień, jak wiadomo, związany jest z tym, co jest wzrastające, z dniem, ze światłem, ma oddalać wszystko, co złe. To dlatego podkowa jest symbolem szczęścia.
0: Musi być, pamiętajcie, w kształcie litery U. Tak, tak, tak możemy opisać, tak? O to chodzi właśnie,
1: tak,
0: żeby
1: tak,
0: była
1: tak,
0: jak litera U i wtedy przynosi szczęście i hamuje te wszystkie złe moce, które mogłyby nam zagrozić. Ciekawa jestem też, czy jakieś złe moce mogły przynosić inne zwierzęta, bo już o ssakach i ptakach trochę porozmawiałyśmy z Natalią Zacharek. A co z gadami, co z płazami, co z insektami? Czy na przykład insekty mogły mieć jakieś złe właściwości i złe skłonności? O tym jeszcze za chwilę porozmawiamy i mam nadzieję, że po tej rozmowie nikt nie będzie się bał chodzić po lesie, bo tam czasami takie pajęczyny są rozpięte między drzewami. Nie są to przyjemne zderzenia z takimi pajęczynami, kiedy przykleja nam się do twarzy, ale mam nadzieję, że pająki są przyjazne. W końcu mówi się, że szczęśliwy dom, w którym pająki są, ale co na ten temat ma do powiedzenia nasz gość, Natalia Zacharek, tego dowiemy się już za chwilę.

0: To Łukasz Jemioła, o tym, że strach ma wielkie oczy. No wiemy o tym, wiemy i czasami ludzie troszkę przesadzali, myśląc sobie, że na przykład czarne koty, którym iskrzy futro i którym świecą w ciemnościach oczy i wygina się podejrzanie ogon, może być jakimś posłannikiem na przykład diabła i że może być dobrym towarzyszem czarownicy. W związku z tym nie należy otwierać się przy kocie i opowiadać mu różnych swoich sekretów, bo on te wszystkie sekrety przekaże komu trzeba, albo raczej komu nie trzeba z naszego punktu widzenia. A o tym wszystkim rozmawiam z Natalią Zacharek, która siedzi sobie w tej chwili na chełmińskim rynku. Chciałabym powiedzieć ze swoim psem przy nodze, ale nie, pies odpoczywa w domu i czeka na swoją opiekunkę i opowiada o zwierzętach i ich magicznych mocach. Pani Natalio, skoro ludzie bali się czarnych kotów i mieli respekt przed czarną kozą i czarnym baranem, to wyobrażam sobie, jak bardzo musieli się obawiać na przykład takich stworzeń jak jaszczurki, które gubią ogony i potem te ogony im odrastają, albo węży, które syczą i mogą ukąsić jadowicie.
1: Tymi wszystkimi zwierzętami, o których pani mówi, łączy się pewna nazwa na je wszystkie razem z owadami. Nazywano je pewnie plugastwem.
0: Plugastwo?
1: Bardzo niesympatycznie.
0: Nieładnie.
1: Tak. I to były ptaki, ptaki i plugastwo.
0: Ojej. Plugastwo, czyli to, co małe, to, co niepozorne, to, co czasami tak człowieka odraża, prawda? Bo ja nie wiem, czy pani brała kiedyś żabę na rękę, albo...
1: Nie odważyłam się.
0: Ja też nie. I też jak się patrzy na węża, chociaż uwaga, kiedyś pamiętam, że brałam udział w jakichś takich zajęciach, na których pozwolono nam pogłaskać skórę wężową i ta skóra, która wydaje się na pierwszy rzut i drugi, i trzeci oka śliska i nieprzyjemna, jest bardzo przyjazna w dotyku, jest cieplutka, jest miła, aksamitna prawie, że... Ale tak jak się spojrzy na węża, to za bardzo do ręki nie chciałoby się go brać. Czyli to też plugastwo?
1: Tak, to co gryzie też. Mhm.
0: Węże też mogły się kojarzyć ze skarbami, z tego co pamiętam. To też kolejni strażnicy skarbów.
1: A wiecie dlaczego? Bo węże były traktowane bardzo, bardzo dobrze w domu. To one miały zaraz po krowie najlepiej.
0: Jak
1: były
0: to?
1: Takie węże domowiki. Wierzono dawniej, że węże są bezpośrednim wcieleniem zmarłego przodka, który pod postacią węża przychodzi i daje dobrostan na całe gospodarstwo.
0: Czyli to dlatego zostawiano na przykład miseczkę mleka, wierząc w to, że wąż to mleko wypija i się karmi nim, tak?
1: Dokładnie, tak.
0: A, proszę bardzo. Czyli obłaskawiało się trochę tą miseczką mleka i innymi przysmakami węże. A co z owadami? Takie na przykład tłuste ćmy, które się kojarzą z nocą. To też być może takie stworzenia, za którymi ludzie kiedyś nie przepadali.
1: Ćmy akurat były traktowane jako owady, które przy dobrych, sprzyjających warunkach, to znaczy przy rozmowie właśnie o zmarłych, na przykład 1 listopada przy Wszystkich Świętych, rozmawiano bardzo dużo o zmarłych i wtedy jak przyleciała ćma, oznaczała, że ten zmarły razem z nami tutaj na chwilę jest. I mówi nam, że rozumie nas i że jest tutaj razem z nami.
0: O.
1: I kiedy ta ćma podleciała do tej świetnej, kiedy jej rozwinęła, no to wtedy wiadomo było, że to był zmarły i że miał do przekazania pewną wiadomość, którą potem interpretowano, jak się tam już podobało.
0: Proszę bardzo, czyli jednak z ćmami wiązała się jakaś sympatia i jakieś zaufanie do nich, że one są takimi przedstawicielkami tych, którzy już odeszli z naszego świata. Podobne opinie słyszałam na temat motyli. Motyle też podobno były duszami osób, których już wśród nas nie ma.
1: O tym to ja nie słyszałam.

0: Może sobie wymyślić.
1: Motyle nocne, tak, bo wtedy się dopiero... Wiadomo, że noc była tą sferą strachów i też pojawiających tych się duchów, więc może dlatego była kojarzona z tymi tylko zwierzętami, które reprezentują noc.
0: A co sądzono o pająkach?
1: Pająki były super owadami. Każda gospodyni nie chciała mieć w domu pająka. Niekoniecznie pajęczyna, ona zawsze została zmieciona, tak jest do dzisiaj, ale pająki zawsze były te były pozytywnymi owadami i zwiastowały też dobrostan.
0: O, czyli im więcej pająków, tym więcej bogactwa.
1: Tak, i to były bardzo, bardzo lubiane w domach owady.
0: Czyli rozumiem, że jak ktoś widział pająka, to nie wypędzał go z chaty, nie przeganiał na cztery wiatry, nie wynosił, nie na gazecie, bo kiedyś gazet nie było w takich chatach wiejskich, ale nie wymiatał go właśnie miotłą z domu, tylko wprost przeciwnie, czekał, aż te pająki będą miały potomstwo, żeby w każdym kącie siedział taki pająk. Nawet było, słuchajcie, takie przysłowie, takie powiedzenie, szczęśliwy ten dom, gdzie pająki są.
1: Tak, tak zostało. Zostało tak z wężami właśnie. Pająk na górze, wąż na dole i będzie dobrze.
0: A, proszę bardzo. I ostatni owad, o którego chcę panią zapytać, biedronka. Bardzo ładny, w przeciwieństwie do szaro-burych ciem i do ciemnych pająków, które mają tyle odnóży, że aż to biedronki są kolorowe i ładne i jeszcze się kojarzą z chlebem.
1: Tak, Boża Krówka, inaczej Biedronka, nazywana była i traktowana jako owad szczęścia. Więc też, tak zostało też do dziś, prawda? Biedronki nas nie obrzydzają.
0: To prawda.
1: Tylko jest sympatyczna.
0: To
1: więc
0: prawda.
1: Boża Krówka była też owadem odpowiadającym za szczęście i za coś, co zdarzy się miłego w najbliższej przyszłości.
0: I naprawdę reaguje. Sprawdźcie to sami, jak się powie do Biedronki siedzącej nam na ręku. Biedroneczko, czy też Boża Krówko, leć do nieba, przynieś nam kawałek chleba, to ona nagle rozkłada te swoje skrzydełka i ulatuje. Co prawda nie wróciła nigdy żadna Biedronka do mnie z chlebem. Może mnie nie mogła już, też nie, ani z bułką, ani z chlebem niestety, ani z miseczką zupy, ale rzeczywiście zawsze na to hasło Biedronki odlatują. Bardzo się cieszę, pani Natalio, że zaczęłyśmy od tych czarnych kotów, czarnych baranów, czarnych kogutów, a skończyłyśmy na rumianej biedroneczce, piegowatej biedronce, która kojarzy się dobrze i która ma związek właśnie nie ze światem podziemnym i z ciemnościami, tylko wprost przeciwnie, z niebem i z tym, co dobre. A jeszcze miałam panią zapytać o to, co to jest ten szaszor, który jest w tytule pani książki. Szaszor, mowa zwierząt.
1: Szaszor to jest po kociewsku i po kaszubsku zamieszanie, taki rwetes.
0: O, bardzo mi się to słowo podoba. Używa go pani? Używa pani czasami, mówiąc, że ale tu szaszor.
1: Tak, jest bardzo, fajnie się wymawia, spróbujcie.
0: Szaszor. Dobrze, będę ćwiczyć na tym dykcję, przygotowując się do audycji. A tym razem zaprosiłam do rozmowy Natalię Zacharek, etnolożkę, współautorkę książki Bestiariusz Zwierzęta i autorkę książki Szaszor. Mowa zwierząt. Bardzo pani dziękuję, pani Natalio, i w takim razie proszę od nas pozdrowić swojego psa, jak już pani, Waltera, jak już pani wróci do domu.
1: Czuję się pozdrowiony. Pozdrawiam również was i panią.
0: Do usłyszenia.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.

0: Funky Duch. To Funky Duszek Alicji Janosz, a to...
1: Wakacje z duchami.
0: Jesteśmy z wami w każdy poniedziałek między 18 a 20. No i próbujemy was trochę postrać.

straszyć, opowiadając różne niesamowite historie i czekając też na wasze niesamowite historie. Może ktoś z was na przykład ma w swoim domu takiego czarnego

pani z brodawką na nosie jest przedstawiana w towarzystwie czarnego jak noc kota. Ale może ktoś z was ma takiego kota w swoim własnym domu, no i traktuje go jak największego przyjaciela i powiernika i wcale nie wierzy w to, o czym opowiadała pani Natalia Zacharek, że kiedy się za dużo mówi takiemu kotu do ucha, to potem te wszystkie nasze sekrety i informacje o nas trafiają do ucha właśnie czarownicy. Zresztą powiem wam, że są takie miejsca na świecie, gdzie to właśnie czarne koty przynoszą szczęście. Na przykład wierzy się w to we Francji i kiedy tam się podaruje komuś takiego czarnego kociaka bez ani jednego białego włoska, już nie mówię o krawaciku czy o skarpetkach na łapkach, no to to jest najlepszy prezent, bo to oznacza, że razem z tym kotem do naszego domu przyjdzie szczęście. No może nawet sakiewka złota pojawi się w domu, który został obdarowany takim czarnym, czterołapnym domownikiem. Tak samo uważa się w Belgii. Czarny kot jest najlepszym z kotów i największy pogromca gryzoni. No tak, oczywiście, że to wróg myszy, wróg szczurów, a taki czarny kot podobno świetnie sprawdza się w roli obrońcy domu przed taką plagą gryzoni. W Holandii z kolei również podarowanie komuś czarnego kotka jest bardzo, bardzo dobrą wróżbą i wprowadza się do domu szczęście, kiedy taki kot wchodzi do tego domostwa. A w Japonii nawet są takie figurki kotów, może je widywaliście na przykład na wystawach sklepów albo w restauracjach dalekowschodnich, taki kot siedzący z łapką w górze i bardzo często ta łapka jest w ruchu, macha do nas nieustająco. Taki kot nazywa się po japońsku Maneki Neko. Maneki Neko i właśnie ma przynieść dobrobyt tym wszystkim, którzy są na przykład właścicielami takich sklepów z pamiątkami albo takich restauracji. Po prostu będzie sprawiał, że klienci będą garnąć się drzwiami i oknami do takiej restauracji albo do takiego sklepiku, a razem z klientami oczywiście pieniądze, czyli dobrobyt będzie tam gościł. Takie są różne wierzenia i zwyczaje związane właśnie z na przykład czarnymi kotami. W jednym kraju tak, a w innym zupełnie inaczej. Pierwsza godzina audycji Wakacje z duchami już się kończy, ale my za chwileczkę do was wrócimy po godzinie 19 i będzie ciąg dalszy strasznych opowieści. Także zostańcie z nami koniecznie.

0: promocja.
1: Hop do góry, czyli wakacyjna audycja, która poruszy całe ciało. Dyscypliny sportowe popularne i te mniej znane. Gry podwórkowe naszych rodziców, taniec i zabawy na świeżym powietrzu. Sportowi goście i wyzwania na żywo. Dołączcie do mojej szalonej, rozbrykanej drużyny. W każdą środę od 10 do 12. Hop do góry! Do usłyszenia! Jacek Zawada. Niech ruch będzie z nami! Halo, halo! Kto dziś budzi słońce? Oczywiście my i nasza poranna audycja na żywo. Wspaniali goście, zagadki i ciekawe tematy. Słyszymy się od 7 do 9 od poniedziałku do piątku, a w weekendy od 9 do 11. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Zapraszam, Jacek Zawada.
0: Autopromocja.
2: To jest powtórka programu.

0: To audycja, która nazywa się Idealnie na tę porę.
1: Wakacje z duchami.
0: I próbuję was w tej audycji trochę postraszyć. Jak tam, udaje się? Boicie się? Patrząc na swojego czarnego kota albo na czarnego psa, albo wyobrażając sobie, że a nie, pająki nie są straszne, jak już słyszeliśmy, one

tylko tak może mało sympatycznie dla niektórych wyglądają, chociaż znam takich, którzy są wielbicielami pająków, nawet hodują je w takich terariach, czyli w takich szklanych pojemniczkach i lubią sadzać sobie takiego włochatego, sporego pająka na własnej ręce. Dobrze, nie będę o tym myśleć, bo ja akurat za pająkami nie przepadam, więc zaczynam sama się bać i zaraz usiądę z nogami podkulonymi na krześle, żeby nic przypadkiem nie usiadło mi na tej stopie. W tej godzinie, uwaga, uwaga, w tej godzinie naszej audycji podjedziemy do miejsca, w którym roi się od diabelskiej mocy, a przynajmniej tak głoszą legendy. I to miejsce jest w Polsce, w centralnej Polsce, czyli wszyscy mają mniej więcej tak samo blisko albo tak samo daleko do tego miejsca. To też będzie zaproszenie właśnie do tej miejscowości. Być może gdzieś tam znajdzie się na szlaku waszych wakacyjnych wędrówek. Justyna Majchrzak i Daria Brzezińska, zapraszamy na 55 minut w towarzystwie czarnych, ciemnych mocy.

Zozi zasnęła, ale mam nadzieję, że wy nie śpicie, bo po pierwsze jeszcze jasno za oknami, a na zegarze dopiero 9 minut po godzinie 19. Po drugie wakacje, nic was nie wzywa do tego, żeby bardzo wcześnie wstawać. Myślę, że nawet poranków wakacyjnych Polskiego Radia Dzieciom możecie słuchać leżąc w łóżku. O 7.30 startujemy z naszymi porankami w czasie wakacji, przypomnę. No i oczywiście na zakończenie audycji powiem wam dobranoc, śpijcie smacznie.

0: nie aż do wakacyjnego poranka, ale jeszcze zasypiać chyba za wcześnie troszeczkę. Nie będę Was namawiać do snu. Natomiast zaproszę Was teraz do miejscowości Łęczyca. Łęczyca to jest miasto, które znajduje się w centralnej Polsce, dlatego powiedziałam, że wszyscy mniej więcej mamy do niego tak samo blisko albo tak samo daleko. W województwie łódzkim konkretnie leży Łęczyca i w Łęczycy jest zamek królewski, naprawdę. Tam też królowie rezydowali. To co prawda nie tak, że ktoś mieszkał na stałe, jakiś król w zamku Łęczycy, ale jakiś czas tam spędzano, odbywały się tam nawet narady królewskie, a zamek w Łęczycy został wybudowany przez króla, o którym się mówi, że zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Tak mówi się o Kazimierzu Wielkim. Pewnie słyszeliście to powiedzenie. No i właśnie król Kazimierz Wielki, który ten zamek postawił, no, czuł się w obowiązku, żeby co jakiś czas do niego przyjeżdżać. Taka wyprawa oczywiście trwała troszeczkę i często odbywała się przez jakieś nieprzebyte lasy, nieprzebyte bory, nieprzebyte puszcze, a potem jak już się dotarło do tej Łęczycy, to trzeba było w niej troszeczkę posiedzieć i pomieszkać. Zamek był otoczony fosą, warowny, ceglany, z czerwonej cegły wymurowany, więc bezpieczny, dobre schronienie dla króla i jego świty. A potem jak już król Kazimierz Wielki przeszedł do historii, na przykład upodobał sobie ten zamek kolejny polski król, tym razem z rodu Jagiellonów. To był król Władysław Jagiełło. On też tam czasami się pojawiał, pomieszkiwał, a kiedy król Jagiełło poprowadził zwycięskie wojska na bitwę pod Grunwaldem, to w lochach zamku w Łęczycy byli przetrzymywani zakonni rycerze krzyżaccy, ci, którzy zostali pojmani podczas tej bitwy pod Grunwaldem. Ale nie tylko oni w tych lochach, w tych podziemiach przebywali, bo legenda głosi, że do dzisiaj ktoś tam mieszka. Mieszka tam jeden z polskich diabłów, jeden z najsłynniejszych polskich diabłów imieniem Boruta.
1: Łęczyca nasza to słynie z tych diabłów, bo oni, panie, te diabły, to co oni wyprawiali, tu u nas takie stawy są z Łęczycy, to oni tam bale prawili, diabły się zjeżdżały, czarownice nam je to jak przyjeżdżały, bale w nocy wyprawiali wielkie, a tu odnosi jeden chłop, cepy na ramię i szedł koło tych, gdzie te diabły Boruty, tam z Łęczycy tańcowali, tam bale mieli, tam mieli zjazd i stanął przy brzegu, ale widzi czarownice z mietłami, diabły tańcują, bawią się, tego Borutę tak upoili, no i główniejszego z Łęczycy, że na beczkę wsadzili, na osadku do Łęczycy, do zamku zaciągnęli. No i on na beczce siedzi na pewno tam w tej Łęczycy.
0: To na pewno jedna z mieszkanek Łęczycy opowiadała tę historię o czarownicach i o diabłach, które balują, no i pilnują zamku w Łęczycy. I właśnie tak ten diabeł Boruta, który tam szczególnie się panoszy, jest często przedstawiany. Siedzi sobie na beczce w zamkowych lochach zamku Łęczyckiego. A jakie miał zadanie diabeł Boruta? No takie samo, jakie inne diabły. Musiał szkodzić ludziom, musiał podpuszczać ich do złego i podpisywać czasami z takimi ludźmi cyrografy. Cyrograf. Trudne słowo, ale może ktoś z Was wie, czym były cyrografy, zwłaszcza te podpisywane z diabłem. O co w nich chodziło? 226452055. Czekam na słuchacza Polskiego Radia Dzieciom, który wie, czym jest cyrograf. A teraz wypuszczam potwory z nory.

Ten Joszko to potrafi na wszystkim zagrać. Od piszczałki, przez wielką fujarę sałaską, aż po listki i trawki. Na wszystkim zagra Joszko Broda, który przed chwilą wykonał ten utwór razem ze swoją grupą Dzieci z Brodą. A na zegarze tymczasem to nie kawał z Brodą, już 20 minut po godzinie 19. Ja przypomnę, że nasz numer telefonu

0: No to 22-645-2055. Można też do nas pisać. W różnych sprawach piszecie. Także w sprawach łęczyckich, boruckich i innych szatańskich sprawach. Bo ta audycja, której słuchacie, nazywa się...
1: Wakacje z duchami.
0: dzieci@polskieradio.pl to jest adres mailowy, pod który można też przesyłać różne wiadomości albo różne sprawy, zapytania albo zdjęcia swojego czarnego kota, który nie ma ani jednego białego włosa. I są tacy, którzy wierzą, że kot ten jest towarzyszem różnych złych mocy. Myślę, że też mógłby towarzyszyć na przykład Borucie, czyli jednemu z diabłów zamieszkujących nasz kraj. A ten Boruta upodobał sobie właśnie zamek w Łęczycy. I to tam grasował, i to tam czasami podpisywał cyrograf. A co to takiego ten cyrograf? To jest taki pakt, taka umowa spisana niekoniecznie z diabłem, ale często właśnie to diabeł nosił ze sobą papier. No i jak ktoś chciał koniecznie czegoś od diabła, miał jakieś zachcianki, miał jakieś życzenia, no to diabeł mógł mu zaproponować taką wymianę. Ty mi, człowieku, dasz swoją duszę, zapiszesz ją w dokumencie, czyli w cyrografie, a ja ci wtedy dam to, czego najbardziej potrzebujesz. Chcesz złota, chcesz diamentów, chcesz pięknego pałacu? Proszę bardzo, wszystko to będziesz miał, bylebyś oddał nam, diabłom, swoją duszę, czyli po swojej śmierci prościuteńko do piekła. Tam cię ugościmy. Ale powiem wam, że ten pan na Łęczycy, czyli diabeł Boruta, nie tylko szkodził ludziom, jak im pomagał, o tym powiem wam już za chwilę.

Miasta mają swoje legendy i tak jak Warszawa ma legendę o bazyliszku, który zamieszkiwał podziemia jednej z kamienic, no i został sprytny sposób, jak to często w legendach bywa, z tej kamienicy wykurzony, a nawet został zgładzony przy pomocy lustra. Tak Łęczyca ma swoją legendę o diable Borucie, który zamieszkuje do dzisiaj podziemia Łęczyckiego Zamku. Ten diabeł Boruta pojawiał się w różnych postaciach. Najczęściej był szlachcicem w kontuszu z sumiastym wąsem, którego diabeł Boruta podkręcał. Na głowie miał czapkę, więc trudno było zauważyć, że tam pod tą czapką są rogi. Czasami przebierał się w ubogiego chłopa, mieszkańca okolic Łęczycy. No i pojawiał się zwłaszcza tam, gdzie ludzie byli chciwi, chcieli więcej niż im się należało, albo nieuczciwie pracowali, lenili się przez całe dnie, ale potem oczywiście za to lenistwo, czyli za rzekomą pracę, oczekiwali zapłaty. No albo tam się pojawiał, gdzie ludzie wyśmiewali się z kogoś. Wtedy jeszcze nie znano określenia hejt, ale dzisiaj moglibyśmy takiego słowa użyć w stosunku do tych, którzy kogoś wyśmiewali, zwłaszcza głośno, szydzili z niego, po prostu go hejtowali. I każdemu z tych ludzi Boruta podsuwał jakieś wybory. Można było na przykład się szybko wzbogacić, jak ktoś był chciwy, albo zdobyć cudzy majątek. I patrzył, co się dzieje i co ludzie będą wybierać. Czy będą wybierać właśnie te majątki i nieuczciwe zyski, czy też może powstrzymają się od tego, co im diabeł Boruta podsuwa i wykażą się siłą charakteru. No i w pewnym momencie ludzie się zorientowali, że te działania diabła Boruty niekoniecznie musiały służyć ich zgubie, ale mogły na przykład ludziom pomagać w budowaniu swojego charakteru. I dzisiaj mówi się właśnie, że kto w Łęczycy żyje uczciwie, temu Boruta drogi prostuje, czyli mu pomaga. A kto szuka dróg na skróty, temu Boruta je plącze i utrudnia życie. I właśnie dlatego diabeł nigdy z Łęczycy nie odszedł, bo dopóki są ludzie, dopóty potrzebna jest próba charakteru. I właśnie tak działa Boruta na zamku w Łęczycy mieszkający. Jeszcze tam wrócimy, jeśli pozwolicie, ale najpierw zajrzymy do jeszcze innego miejsca. Za chwileczkę opowiemy wam o festiwalu, który odbywać się będzie już za tydzień z Małym Wąsem i na który jesteście wszyscy bardzo, bardzo serdecznie zaproszeni.

Polskie Radio Dzieciom. Nadajemy na dziecięcej fali.

0: Gromcy duchów w Polskim Radiu Dzieciom w audycji.
1: Wakacje z duchami.
0: A my trochę podróżujemy po Polsce. Dzisiaj byliśmy już w Łęczycy. A teraz gdzie jesteśmy? Dzień dobry, dokąd dotarliśmy?
2: Dzień dobry, Radosław. Południa Kaszub.
0: Ojej, panie Radosławie, to ja pana przedstawię, bo akurat jak pan podawał swoje nazwisko, to zupełnie pan nam zanikł, więc może jednak poproszę, żeby pan gdzieś przespacerował się z telefonem, może im wyżej, bliżej strychu, tym groźniej, mniej bezpiecznie, ale jednocześnie zasięg będzie trochę lepszy. Bardzo liczę na to, że usłyszymy, słuchajcie, skrzypiące schody, jak pan Radosław Sawicki będzie poruszał się po swoim domu. Pan Radosław Sawicki, organizator Festiwalu Mitologii Słowiańskiej, jest naszym gościem, a ten festiwal odbywa się w pięknie brzmiącej miejscowości, mówię tutaj o nazwie, miejscowość nazywa się Funka i jest w województwie pomorskim. Czy słyszymy się teraz dobrze?
2: Mam nadzieję, że mnie słychać, proszę potwierdzić.
0: No tak, teraz pana słychać, teraz nigdzie nam pan nie ucieka, więc proszę zostać w tym miejscu, może sobie pan przycupnąć, ukucnąć, żeby nam opowiedzieć o tym, co będzie działo się podczas Festiwalu Mitologii Słowiańskiej i czy będą tam możliwe jakieś spotkania ze zmorami, utopcami, z tymi różnymi demonami słowiańskimi, w które kiedyś ludzie wierzyli.
2: No, niektórzy wierzą do dzisiaj, biorąc pod uwagę, że festiwal odbywa się nad Jeziorem Charzykowskim. Spotkanie utopca czy wodnika, no, jest możliwe.
0: A rusałka też tam mieszka w Charzykowskim jeziorze?
2: Nigdy nie udało mi się spotkać, natomiast rusałki raczej bardziej na wschodzie spotykane są. Podlasie jeszcze dalej na wschód. Natomiast u nas inne byty wodne spotykano, jak wierzono niegdyś, tak jak pani zauważyła, chociaż jak ja zauważyłem, niektórzy do dzisiaj wierzą w takie byty nieludzkie.
0: To już po raz 9 Festiwal Mitologii Słowiańskiej będzie się odbywał. 21 sierpnia początek i przez cały weekend potrwają różne spotkania. Będzie można potańczyć, będzie można pośpiewać, posłuchać różnych opowieści, zajrzeć do dawnej chaty, żeby sprawdzić, jakie sprzęty tam się znajdowały i co na przykład służyło w tych domach ludzkich do obrony przed złymi mocami. Dzisiaj trochę rozmawialiśmy z panią Natalią Zacharek i opowiadała nam na przykład, jak broniono wstępu czarownicom do obór, gdzie krowy mieszkały, które musiały wyżywić całą taką chłopską rodzinę. Myślę, że takich pomysłów na obronę chaty chłopskiej ludzie mieli dawno, dawno temu co niemiara, prawda? Bo i co niemiara było takich sił, które się gdzieś tam plątały poza obejściem.
2: Czasy były zupełnie inne i dzisiaj bardzo abstrakcyjnie brzmią takie opowieści o jakichś ludowych sposobach na demony, kiedy sporo osób, słuchaczy radia również, mieszka w blokowiskach, których klimat jakoś nie kojarzy się z tymi przynajmniej dawnymi wiejskimi demonami. Natomiast rzeczywiście ta cała strefa wierzeniowa była bardzo bogata. I to myślenie magiczne, które jest tematem przewodnim tegorocznej edycji Festiwalu Mitologii Słowiańskiej, było powszechne. Myślenie magiczne, jeśli tak w dwóch zdaniach mogę przybliżyć, polega na tym, że w sposób nieracjonalny, nie oparty na rozumie, tylko na jakichś innych przesłankach, tłumaczymy sobie świat. I myślę, że gdybym sypnął tutaj przykładami, to słuchacze w mig pojęliby, co mam na myśli, bo wszyscy kojarzymy takie zachowania, jak na przykład uważanie, że może przynieść nam pecha, kiedy czarny kot przebiegnie drogą.

0: nogę, czy że jakieś znaczenie ma pierwsza gwiazdka, którą zobaczymy w Wigilię, jest takim symbolicznym momentem. Nawet w kulturach rolniczych, no dzisiaj rolnicy nie stanowią w większości naszego społeczeństwa, kiedyś zdecydowanie tak było. Właśnie było bardzo wiele takich znaków, które postrzegano jako istotne, coś wnoszące.
1: Mm-hmm. No myślę, że ludzie sobie na przykład ciekawe jak tłumaczyli sobie tęczę na niebie, bo dzisiaj wiemy, że ta tęcza jest wynikiem rozszczepienia światła. I kiedy słońce świeci podczas opadów deszczu, to wtedy tęcza na niebie się tworzy. A kiedyś ciekawe, jak to ludzie myśleli.
0: W wielu podaniach, i to nie tylko na Słowiańszczyźnie, wierzono, że na końcu tęczy zakopany jest dzban ze skarbem. To znowu jest taka abstrakcyjna wskazówka, no nierealna, żeby dojść na koniec tęczy, ale też w wierzeniach Słowian uważano, że tęcza to jest taka słomka, gdybym miał to obrazowo przedstawić, którą planetnicy wypijają wodę, żeby później napompować chmury i z tych chmur, żeby padał deszcz. Planetnicy, podpowiem, to takie byty, które kojarzono bardzo ogólnie mówiąc, z prognozą pogody. Oni decydowali o tym, czy mamy ciężkie gradowe chmury, czy może bardziej łaskawa pogoda. To wszystko było bardzo istotne dla rolników. No bo to, co się działo na niebie, czy padał deszcz, czy świeciło słońce, rzutowało na to, jakie zbiory będą.
1: Tak jest.
0: Więc z tęczą różne były wierzenia, tak na szybko kojarzą mi się te dwa motywy. Ale w rolnictwie, w tej kulturze rolniczej było bardzo wiele takich przejawów myślenia magicznego, które nam dziś może się wydawać śmieszne. Na przykład etnografowie, czyli ci badacze, którzy spisują różne zwyczaje ludu, udokumentowali takie zachowania żniwne, czy w zasadzie nie żniwne, tylko na wiosnę, kiedy siano len czy konopie, że kobiety, gospodynie skakały. Im wyżej skoczyły, tym lepszy był to prognostyk dla zbiorów. Bo jak wysoko skoczyły, tak wierzono, wysokie roślinki urosną, czyli będzie obfity plon.
1: Orety.
0: No, w takich bardziej pewnie kojarzonych przykładów tego myślenia magicznego, mam nadzieję, że to jest znane, w moich przestrzeniach, gdzie się wychowywałem, funkcjonowało takie przekonanie, że bardzo istotne jest, w jakiej pozycji zobaczymy pierwszego bociana wiosną. Jeżeli on leci, mówiono, że to jest zapowiedź takiego aktywnego czasu pomyślnego. Natomiast jeżeli stoi w gnieździe, no to jest prognostyk tego, że będziemy się trochę lenili i że ten czas będzie dla nas taki bardziej statyczny. Hmm. Więc gdzie by nie spojrzeć, wszystko postrzegano jako znaki.
1: I o tym właśnie. I o tym właśnie będzie taka myśl, będzie towarzyszyła tegorocznemu 9. Festiwalowi Mitologii Słowiańskiej. Podobno będzie jakaś część skierowana do najmłodszych, do młodych, do małych Słowian.
0: Tak, jest to nieodłączny element naszego festiwalu. Jakkolwiek głównymi adresatami tego wydarzenia są dorośli, to zawsze funkcjonuje strefa małego Słowianina, czyli taka przestrzeń animacji, różnych aktywności, do których zapraszamy najmłodsze uczestniczki i uczestników festiwalu, żeby się nie nudzili, kiedy ich rodzice czy opiekunowie są na jakichś poważnych wykładach i w tej przestrzeni dzieją się co roku różne rzeczy, są tam rzeczy manualne, można coś tworzyć własnymi rękoma. W tym roku na przykład będą tworzone pająki.
1: O.
0: Ale nie takie pająki, które gdzieś tam pajęczyny pletą, tylko pająki ludowe, czyli takie wykonywane ze słomy, z różnych elementów papierowych też. Po wsiach funkcjonowało takie powiedzenie: szczęśliwy dom, gdzie pająki są. I tu właśnie chodziło o te pająki wykonywane z tych wspomnianych przeze mnie produktów, które symbolizowały, tak bardzo ogólnie mówiąc, świat. Też zamiennie nazywano te pająki światami. Im był większy, im był bardziej skomplikowany, złożony, tym lepiej. I takie pająki wieszano na suficie i one sobie tam wisiały, projektując pomyślną przyszłość dla mieszkańców.

0: tutaj oczywiście używam dużych skrótów myślowych, ale do tego się ta idea sprowadzała. I takie pająki dzieci w strefie małego Słowianina będą mogły wykonać pod nadzorem Natalii Noszczyńskiej, artystki, ilustratorki, autorki książek o kulturze ludowej Słowian, która właśnie będzie uczyła, jak wykonać takie rzeczy. To jest jedna z propozycji, będą też inne. Będzie można stać się małym wojownikiem i przejść trening małego woja, będzie można poznać jakieś tajemnice dawnych rzeczywistości tych Słowian z odległych czasów, więc nudy nie będzie. Prawdopodobnie zdarzy się jakaś bajka, bo też na ogół wybrzmiewa jakaś opowieść taka na żywo, wyartykułowana w pięknych okolicznościach przyrody i też pewnie jakieś inne rzeczy.
1: Oj, to będzie pięknie w takim razie. Cały weekend zapowiada się wspaniale nad Jeziorem Charzykowskim podczas Festiwalu Mitologii Słowiańskiej. Miejscowość Funka. Pewnie Funka nie jest dużą miejscowością, nie zamieszkują jej wielkie gromady ludzi, tak jak duże miasta, więc można tam odpocząć też w ciszy, wśród natury, no i wśród różnych dawnych opowieści i wierzeń. A tym wszystkim, tym festiwalem opiekuje się pan Radosław Sawicki, który też będzie na miejscu obecny. Może pan też będzie te pająki robił?
0: Bardzo bym chciał, natomiast podejrzewam, że nie będę miał na to czasu i myślę, że ja sobie tą aktywność przełożę na czas pofestiwalowy, żeby się zrelaksować i żeby sobie takiego pająka wykonać, a później powiesić u siebie w domu.
1: Bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę. No i zapraszamy do Funki od 21 sierpnia do 23 sierpnia. Tam będzie trwał Festiwal Mitologii Słowiańskiej. Pozdrawiamy serdecznie i życzymy dobrego czasu.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam również. Mam nadzieję, do zobaczenia.

0: że duchów już nie ma.
1: Ten profesor, tamten geniusz z uczonym kolegą uchwalili walnie, że już

strony. Udowadnia to, jak trzeba, nie jeden uczony. A że w nocy straszy nadal.

0: się w duchy, możesz nie wierzyć.
1: Ale musisz bać się.
2: Ojej! Ojej, no robi się coraz ciemniej, słuchajcie, za oknem i w studiu Polskiego Radia Dzieciom, ale mam nadzieję, że nie dajecie się temu uczuciu lęku, strachu, chociaż pomyślałam sobie, słuchając tej piosenki, że nauka nauką, ale czasami ludzie mają w sobie coś takiego, że jak nie sprawdzą, to nie uwierzą, prawda? I pomyślałam sobie, że najlepiej byłoby spędzić na przykład noc na takim zamku w Kurniku, na którym podobno nocami straszy Biała Dama, i sprawdzić, przekonać się na własne oczy, czy tam bezpiecznie, i na własne uszy się przekonać, bo może nie pokaże nam się Biała Dama, ale nagle i niespodziewanie zaskrzypi klepka parkietowa. Albo schody wydadzą jakiś taki dziwny, jękliwy dźwięk. I nie wiadomo, czy one tak same z siebie, czy może jednak jakaś postać stąpnęła na takim schodku i on zadźwięczał. No, a gdyby ktoś chciał się przekonać, ile prawdy jest w legendzie o diable Borucie, ten musiałby się udać do Łęczycy, na zamek łęczycki, dokąd my teraz wrócimy na chwileczkę. Bo w tych podziemiach zamkowych podobno mieszka właśnie on sam, diabeł Boruta, który najczęściej pokazuje się w postaci szlachcica, czyli ma na sobie szlachecki strój, kontusz, pas łódzki, piękne safianowe buty, które skrywają jego kopytka, bo wiadomo, że jakby je zrzucił, to natychmiast zobaczylibyśmy te kosmate nogi diabelskie zakończone kopytkami. No a pod szlachecką czapą kryje się para rogów, ale nie od początku tak się przebierał diabeł Boruta, bo były czasy, kiedy można go było zobaczyć w jego własnej postaci.
3: Pasał biedny kądziołek bydełko i zbierał zioła po polach i łąkach. Pewnego dnia, dobrze po zmierzchu, zaszeleściło coś nagle w łozinie i spod mchu wysunął się zwolna rogaty łeb czarta. Kądziołek w okamgnieniu chwycił pałkę sękatą i uderzył z całej siły. Diabeł zawył żałośnie i śmignął pod nosem pastucha. I byłby drapnął szczęśliwie, gdyby nie długi ogon, który wlógł za sobą. Pochwycił kądziołek koniec kity i ciągnie do siebie, a diabeł do siebie. Szarpnął raz, drugi i dał susa. A chłop, jak długi, runął na ziemię. Patrzy, pół ogona trzyma w garści. A z dali dolatuje go płacz i narzekanie. To diabeł tak skomli po utracie swojej ozdoby i prosi.
4: Panie kądziołek, oddaj ogon. Kupię ci nowe buty. Dam ci jeszcze dukata. 10 dukatów zapłacę. 100 dam, jeśli mało.
5: A idź sam na targ i kup se nowy ogon.
3: Targ w targ. Kądziołek wycyganił od diabła cały mieszek złota, a Boruta musiał potem zszywać ogon i do dziś ślady grubych blizn widnieją na jego skórze.
6: Od tego czasu Boruta nie lubi występować we własnej postaci.
3: Tak, ale ludziska spod Łęczycy umieli go i tak zawsze rozpoznać.
2: Gdybyście chcieli spotkać osobiście diabła Borutę, to pamiętajcie, zamek w Łęczycy w centralnej, ohoho, jakaś sowa w centralnej Polsce czeka.

0: I w przód,
1: i w tył,
0: i w tył, i w przód. Natalia Lesz o huśtawce, a ja wyobraziłam sobie, że taka huśtawka rozbujana późnym wieczorem, kiedy już ciemno za oknami i kiedy na placu zabaw nikogo nie ma, to może nieźle przestraszyć, prawda? To wcale nie muszą być duchy, ani zmory, ani upiory. To może być nawet osiedlowa huśtawka. Ale kto się odważy wyjrzeć dziś wieczorem przez okno, żeby sprawdzić, czy się nie buja z niewiadomych powodów w przód i w tył, i w przód i w tył taka huśtawka? No mam nadzieję, że już będziecie spać, kiedy ona będzie tak harcować. Bo ja wam życzę już teraz dobrej nocy, śpijcie dobrze, niczego się nie bójcie. W końcu w tej audycji chodzi o to, żeby was troszeczkę postraszyć. Justyna Majchrzak, Daria Brzezińska. Śpijcie dobrze, mimo wszystko. Tego wam życzymy. I wcale nie będziemy się teraz śmiać, chociaż uwaga, ktoś się do was zaśmieje.

0: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
1: Autopromocja.
2: Karol Dickens, Świerszcz za kominem. Część czwarta. Czyta Patryk Bartoszewski. Widok malutkiej pani Pirbingl wracającej z podwórza wraz z mężem i niby pomagającej mu nieść kosz, który w rzeczywistości on sam dźwigał, zabawiłby was prawie tak samo jak dobrodusznego Jana. Może ta scena wydała się zabawną i Świerszczowi, bo znów zaczął ćwierkać z całej siły.
3: Uważasz?
2: Odezwał się gospodarz, według zwyczaju rozwlekając słowa.
3: On dzisiejszego wieczora zdaje się weselszy niż zwykle.
4: To na pewno szczęście nam zwiastuje, Janie.
2: Tak było zawsze. Gdy Świerszcz zagospodaruje się przy ognisku, to błogosławieństwo dla domu. Mąż spojrzał na panią Pirbingl. Wzrok jego wyrażał myśl, że to ona sama jest głównym jego błogosławieństwem. Ale widocznie obawiał się powiedzieć za wiele, więc nic nie odrzekł.
4: Pierwszy raz, Janie, usłyszałam jego wesoły głosik tego wieczora, kiedyś mnie przywiózł do domu jako gosposie. Blisko rok temu. Pamiętasz, Janie?
2: O tak, Jan pamiętał. Jakże by mógł nie pamiętać?
4: Ćwierkanie Świerszcza wydało mi się takim pełnym otuchy przywitaniem. Było dobrą przepowiednią, jak gdyby Świerszcz chciał mi dodać odwagi. Ono wyraźnie mówiło mi, że będziesz dobrym i względnym dla mnie. I że nie będziesz się wzdrygał oprzeć swą poważną głowę o ramię swej roztrzepanej żonki. A ja bałam się wtedy tego domu. Tak bardzo się bałam, Janie.
2: Mąż w zamyśleniu pogładził ją po główce i ramionach, widocznie chcąc powiedzieć: nie, nie, jestem rad ze wszystkiego, co teraz posiadam. I w rzeczy samej Jan słusznie tak myślał. I główka, i ramiona były bardzo miłe.
4: Świerszcz prawdę wywróżył, Janie, kiedy zdawał mi się to mówić swoim ćwierkaniem, dlatego że ty jesteś dla mnie najlepszym, najdelikatniejszym i najbardziej kochającym mężem. W domu naszym zamieszkało szczęście, Janie, i dlatego lubię Świerszcza.
3: Ja także,
2: odrzekł Jan.
3: Ja także, Dot.
4: Miły mi jest, bo jego łagodne ćwierkanie nasuwało mi różne myśli. Czasami o zmroku, gdym się czuła trochę osamotniona i smutna, Janie, wpierw nim się urodził nasz maleńki na to, aby być moim towarzyszem i ożywić naszą chatę. Kiedy myślałam, jak będziesz cierpiał na wypadek mej śmierci, jak przykro byłoby mnie samej, gdybym mogła mieć świadomość tego, żeś ty mnie stracił, mój drogi, wtedy cirik, cirik. Rozlegające się od strony ogniska przypominało mi inny głosik, tak miły i drogi dla mnie, że samo jego przeczucie rozwiewało wszelkie trwogi jak sen przykry. A kiedy bałam się, że nasze małżeństwo okaże się niedobrane, bo miał takie dziecko, a ty podobniejszy jesteś do opiekuna niż męża, trwożyła mnie myśl, że przy całej usilności nie pokochasz mnie, jak się tego spodziewałeś i pragnąłeś. Wtedy ćwierkanie Świerszcza znów mnie rozweselało, napełniając serce zaufaniem i odwagą. Myślałam o tym wszystkim dziś wieczorem, mój drogi, kiedy siedziałam tu, oczekując ciebie. I dlatego lubię Świerszcza.
3: Ja także,
2: powtórzył Jan.
3: Ale co ty znów mówisz, Dot? Ja spodziewałem się, pragnąłem tego, żeby cię pokochać. Co znów nowego wymyślisz? Przecież byłaś mi najdroższą o wiele wcześniej, nim cię tu przywiozłem, abyś została gosposią.

0: świerszcza. Położyła na chwilę rękę na jego ramieniu i spojrzała nań ze wzruszeniem, jakby powiedzieć, co śmiała. Za chwilę młoda kobieta klęczała obok koszyka i mówiła wesoło, zabierając się do rozkładania paczek.
1: Niewiele ich dzisiaj, Janie, ale zauważyłam parę dużych pakunków na tyle wozu. Chociaż, co prawda, nie mało z tym kłopotu, lecz rozwożenie posyłek to dobry zarobek. Nie należy więc nam narzekać, nieprawdaż? A prócz tego, zapewne pooddawałeś po drodze niektóre towary.
0: Naturalnie i niemało.
1: A to co?
0: Okrągły koszyczek?
1: Ja nie. Masz tobie. Przecież to kołacz ślubny.
0: Kobiety w tym razie mają wzrok bystry, zauważył zachwycony Jan. Mężczyzna nigdy by nie zgadł. Jestem pewien, że gdyby zapakować ślubny kołacz w pudło od herbaty, przewrócone do góry dnem łóżko lub oczyszczoną beczkę ze śledzi, kobieta niewątpliwie węchem by odgadła, co tam się znajduje. Tak, nie mylisz się. Jeździłem po niego do cukiernika.
1: A waży to już nie wiem ile, chyba ze 100 funtów. Wołała Dot, robiąc zabawne usiłowania, aby go podnieść. Czy to, Janie? Gdzie go wyprawić?
0: Przeczytaj adres na drugiej stronie koszyka.
1: Jak to, Janie? Czy to możliwe?
0: Tak. No kto by mógł przypuszczać?
1: Czy chcesz przez to powiedzieć? Ciągnęła Dot, siedząc na podłodze i zadzierając głowę. Że to dla Grefa i Tekltona? Fabrykanta zabawek?
0: Jan w odpowiedzi skinął głową.
2: Tymczasem Tilly, która bezmyślnie, bez sensu powtarzała zasłyszane urywki rozmowy, byle zabawić dziecko, i przy tym wszystkim rzeczowniki kładła w liczbie mnogiej, głośno zapytywała stworzonko, czy nie jest on Grefem i Tekltonem, fabrykantem zabawek, czy nie zajedzie do cukierników po weselne kołacze, czy jego mamusie poznają koszyczki, gdy jego ojcowie przywiozą je do domu i tym podobne.
1: Więc to naprawdę nastąpi? Pomyśl, Janie, przecież jako małe dziewczątka biegałyśmy z nią razem do szkoły.
2: Zapewne myślał o żonie, lub był tego bliski, aby ją sobie wyobrazić jako małą uczennicę. W każdym razie spoglądał na Dot w miłym zamyśleniu, ale nie odpowiedział ani słowa.
1: A on taki stary, taki dla niej nieodpowiedni.
0: Poczekaj, poczekaj. O ile lat starszy od ciebie Grefi Tekleton? O ile więcej szklanek herbaty wypije dziś naraz, niż Grefi Tekleton wypiłby ich 4 razy, odgadnij to sama.
2: Wesoło podchwycił Jan, przysuwając krzesło do okrągłego stolika i zabierając się do zimnej wędliny.
0: Co zaś do jedzenia, to jadam mało, ale za to ze smakiem, Dot.
2: Nawet ta zwykła wzmianka przy stole, jedna z jego niewinnych omyłek, bo dobry apetyt przeczył jego słowom, nie wywołała uśmiechu na ustach młodej kobiety, która, stojąc wśród pakunków, powoli odsuwała nogą koszyk z kołaczem i nie spojrzała nawet na maleńki trzewiczek. Przedmiot jej trosk nieustannych, choć oczy jej były ku ziemi spuszczone.

0: Anuś, jaką bajeczkę chciałbyś dzisiaj usłyszeć?
1: O rycerzach i o zbrojach.
0: O rycerzach i o zbrojach. To będzie bajka w takim razie, która miała miejsce dawno, dawno temu. Dobrze?
1: Tak.
0: Zatem słuchaj uważnie. Dawno, dawno temu w pewnym królestwie mieszkała księżniczka. Lubisz księżniczki?
1: Tak.
0: Ta księżniczka, no cóż, nie była najmilsza. Bardzo często chodziła zła na wszystkich. To nieładnie się złościć cały czas, jak uważasz?
1: Nie.
0: Czy milej i przyjemniej jest ludziom, kiedy się uśmiechają, czy kiedy się złoszczą?
1: Kiedy się złoszczą, nie mogę być miłym.
0: Masz rację. Czyli dużo przyjemniej jest, jak wszyscy dookoła się
1: uśmiechają.
0: Oczywiście. Ale w tym samym królestwie mieszkał też pewien chłopiec. Jak mógł mieć na imię ten chłopiec, jak uważasz?
1: Stefanek.
0: Stefanek, bardzo ładne imię. Zatem Stefanek był chłopcem bardzo uśmiechniętym. Był paziem. Wiesz, co to znaczy, że był paziem?
1: Nie.
0: To oznacza, że był chłopcem, który pomagał rycerzowi. Opiekował się jego koniem, przygotowywał jego zbroję i generalnie zajmował się wszystkimi takimi sprawunkami, które pomagały rycerzom. Ale Stefanek miał pewne marzenie. Otóż bardzo, ale to bardzo chciał zostać w przyszłości właśnie takim cudownym rycerzem. Niestety nie był on bogaty. A prawda jest taka, synku, że aby być kiedyś rycerzem, to trzeba było mieć sporo pieniędzy. No tak, bo zbroja kosztowała całkiem sporo. Tak samo posiadanie konia wymagało również posiadania odpowiedniej sumy pieniędzy. Ale Stefanek nie rezygnował ze swojego marzenia. Pewnego dnia, kiedy w stajni dawał konikom jeść, a propos, czy ty wiesz, Franusiu, co jedzą konie?
1: Co wiem, jestem na koło.

0: Masz rację, jedzą sianko. Więc kiedy Stefanek karmił konie, nagle do stajni przyszła księżniczka. Oczywiście jak zwykle była zła. I tak była zamyślona, na kogo tym razem się zezłościć i komu zrobić przykrość, że nie zauważyła kamyka. Potknęła się o ten kamyk i wywróciła, rozwalając sobie kolano. Ty kiedyś chyba sobie też rozwaliłeś kolano?
1: Tak, na górce.
0: Na górce, to nie było nic przyjemnego.
1: Nie, bardzo bolało. I bardzo płakałem.
0: Księżniczka też zaczęła płakać. Zobaczył to Stefanek, więc szybciutko do niej podbiegł i chciał jej pomóc. Ale ona powiedziała: zostaw mnie, nie potrzebuję twojej pomocy. A Stefanek na to mówi: a mi się wydaje, że potrzebujesz, księżniczko. Pomógł jej wstać, pomógł jej poprawić suknię i tak patrzy na jej kolano i mówi: oj, oj, trzeba tutaj zrobić opatrunek. A wtedy księżniczka zrobiła wielkie oczy, bo ona bardzo się bała takich opatrunków i powiedziała: ale przecież to będzie bolało. A Stefanek mówi: nie, księżniczko, zaufaj mi, nic nie będzie bolało. I wyobraź sobie, że Stefanek tak opatrzył ranę na kolanie księżniczki, że ona nawet nie wiedziała, kiedy to się stało. Nagle po prostu zobaczyła, że ma bandaż na kolanie i mówi: ale zaraz, zaraz, chwileczkę. Kiedy ty mi tą ranę oczyściłeś? Kiedy opatrunek założyłeś? A Stefanek mówi: mówiłem, że nic nie będzie bolało. Księżniczce zrobiło się tak miło i przyjemnie, że ktoś jej pomógł, że nagle zaczęła się uśmiechać. Była taka szczęśliwa, że postanowiła wynagrodzić Stefanka. Zapytała się go: Stefanku, Paziu, powiedz, jakie jest twoje marzenie? Za to, że byłeś dla mnie tak miły i mi pomogłeś, postanowiłam, że spełnię jedno twoje pragnienie. Stefanek oczywiście nie musiał się długo zastanawiać i od razu odpowiedział: chciałbym zostać rycerzem. I wiesz, co się stało? Księżniczka powiedziała: dobrze, od jutra będziesz rycerzem. Dała Stefankowi pieniądze na zbroję, oddała mu jednego ze swoich królewskich rumaków i już następnego dnia nie było Pazia Stefanka, tylko był wspaniały, odważny i przede wszystkim miły oraz uśmiechnięty rycerz Stefanek. A wiesz, jaki z tego morał?
1: Trzeba sobie pomagać.
0: Masz rację, trzeba sobie pomagać. To bardzo mądre, co powiedziałeś. I mam nadzieję, że nasi słuchacze zapamiętają sobie to do końca życia. Synku, idziemy już spać?
1: Tak.
0: Zatem kolorowych snów.
1: Kolorowych snów, mamusiu.

0: bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
1: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
0: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom na dobranoc.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi

nóżki w hamaku z pajęczyny. We włosach mają liście i krople jarzębiny. Piżamki wyszywane w jabłuszka i kasztany. I koszyk mają miękki z jesiennych snów utkany. A wiatr nad nimi tańczy jak wielki srebrny motyl. I huśta biały hamak pod kloną niebem złotym.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy

0: Nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
2: Autopromocja.
3: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
4: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. Słuchacie podcastu Mama do kwadratu. Emocje. Dzisiaj ze mną w studiu oczywiście, że podwójna mama Aleksandra Lau. Samodzielna mama bliźniaków, którzy są w spektrum autyzmu. Chłopcy mają teraz 4 latka, a ich mama to prawdziwa wojowniczka. Dzień dobry, cześć.
5: Witam cię. Jak miło to tak posłuchać o sobie. Tyle ciepłych słów.
4: A to dopiero początek. Będzie ich na pewno więcej. No długo nie mogłyśmy się spotkać, bo chyba rok temu zaczęłyśmy pisać na Instagramie, że fajnie by było się spotkać, fajnie by było nagrać tę rozmowę. No ale właśnie, my mamy bliźniąt, jesteśmy mega zabiegane. Ty jako samodzielna mama jeszcze bardziej, a mama dzieci w spektrum, no myślę, że jeszcze to rodzi dodatkowe obowiązki.
5: No nie da się ukryć, niestety. I jak z perspektywy czasu, stety też, bo może cię zaskoczę, ale będę mówiła dużo pozytywnych rzeczy, które
4: bardzo
5: się,
4: dobrze, ja kocham pozytywne rozmowy. To może wróćmy do tego momentu, kiedy w ogóle zaświtała ci taka myśl, że może warto zdiagnozować chłopców, że twoja intuicja mamy mówi ci, że może warto sprawdzić, czy ich rozwój jest normatywny, czy trzeba im w jakiś sposób pomóc, czy trzeba ich wesprzeć. Co to takiego było?
5: Znaczy, to było tak, że pierwszy rok ich życia z jakimś tam haczykiem, półtorej powiedzmy, to były dzieci rozwijające się według mnie wzorcowo. Nawet były jakieś słowa mama, tata, dziadzia, baba, patrzenie w oczy, śmiechy, reakcje. No naprawdę byłam taką beztroską mamą, można by powiedzieć, przeszczęśliwą, która płakała ze szczęścia momentami, jak na nich patrzyła. A później zaczęło, bo ja już sobie to tak przejrzałam na podstawie zdjęć, na podstawie różnych tam dokumentacji, kiedy to się zadziało, no takie półtorej roku i dzieci zaczęły znikać, zaczęły gdzieś tam się fiksować na jakichś różnych tam punktach, paluszkach, przestały na mnie patrzeć, przestały reagować na imię. I nie zaczęły mówić dalej. No i to mnie w sumie najbardziej dziwiło, bo na tamten czas to ja myślałam, że te moje dzieci są takie mądre, bo one są takie zaciekawione tym, co robią. No nie miałam pojęcia, bo to są moje jedyne dzieci. I mówię, jeny, jakie one mądre, bo one tak oglądają to wszystko. One takie są, kurczę, już na studiach chyba idą zaraz. Tak myślałam. Może to śmiesznie zabrzmi, ale tak ich podziwiałam sobie z boku. No ale nie mówili. No i pytałam przy okazji różnych wizyt, czy już powinni, czy nie powinni, co tu zrobić, czy gdzieś pójść, czy coś sprawdzić. I wszyscy mówili, wcześniaki, bliźniaki, chłopaki, pani szuka chorób u zdrowych dzieci. Tak mi powiedziano tuż przed dwoma urodzinami drugimi chłopców. No i co? I to mnie tak uderzyło, bo to był taki lekarz, do którego miał zaufanie. Mówię, kurczę, może rzeczywiście, bo tak wszystko chce dobrze. Wszystko, no mówię, no pewnie chce przedobrzyć. Odpuszczam. No i poszliśmy na bilans dwulatka, no i pani robi z nami wywiad i zadaje pytania. A ja odpowiadam, nie potrafi, nie. A potem zaczęła wypisywać szereg różnych recept, no ale ja mówię, no kurczę, pójdziemy do logopedy, do jakiegoś psychologa, poćwiczymy i będzie dobrze. Nic nam nie powiedzieli, trochę taki żal miałam do tego lekarza, że mi nic nie podsunął. Wie pani, no ja tu dam do sprawdzenia, ale to może być może to, no ja nie wiem, ale tak, żeby tak trochę podpowiedział, bo ja bym wtedy wiedziała, że sprawa jest poważna. Ja się tak łudziłam, że to jest logopedia i to rozwiąże temat.
4: No tak, no każda mama chce jak najlepiej dla swojego dziecka, więc szukamy tych pozytywnych dróg.
5: Tak, no i zaczęłam się umawiać do tych według skierowań do

0: do poradni, do logopedy, do psychologa, tam do audiologicznej poradni. No tam dostałam chyba z 5 różnych skierowań. No i oczywiście czekanie, 3 miesiące, 4 miesiąc. Ja mówię, no dobrze, no czekamy, nie? No nic się nie dzieje, żeby chodzić prywatnie. No gdybym wiedziała, to bym poszła szybciej. No i pani psycholog się odważyła, to był luty, początek lutego, w poniedziałek. Pani powiedziała, czy zdaje sobie sprawę, że jest dużo cech, które mogą świadczyć o tym, że dziecko ma spektrum autyzmu. No wtedy we mnie coś po prostu jakby strzelił grom z jasnego nieba. Oczywiście wielkie emocje. Na drugi dzień konsultacja w sprawie drugiego i ona mówi, wie pani, no tu jest podobnie. Więc uruchomiłam niebo i ziemię i do pani doktor, do której czas oczekiwania prywatnie 12 miesięcy, byliśmy już w środę.
1: Stanęłaś na głowie.
0: Stanęłyśmy z mamą na głowie, bo mam duże wsparcie w mamie, która właśnie bardzo mnie wspierała do boju, zagrzewała, żebym nie zamykała się, żebym no, po prostu się nie poddawała i szła. W sobotę było oczywiście potwierdzenie i w sobotę już były pierwsze zajęcia. Także ruszyłam mocno z kopyta. No i od tamtej pory przybywało zajęć, przybywało. No i tak walczę już ponad rok.
1: Ponad rok.
0: No od lutego.
1: A opowiedz, jakiego rodzaju zajęcia mają chłopcy? Pewnie logopedyczne?
0: Tak te zajęcia domyśla? Też się zmieniają, nie? Bo wtedy, tak, logopedię mieliśmy dosyć sporo. Dzieci nie chodziły do przedszkola, do żłobka. Wtedy miały 2 lata, no 2,5. No to dopiero szykowały się do przedszkola, więc wtedy tych zajęć było dużo więcej. Mieliśmy 2 razy logopedię taką na fundusz i na poradnie, prywatnie neurologopedię, psychologa, zajęcia sensoryczne w grupie, zajęcia sensoryczne indywidualne, wczesne wspomaganie rozwoju, co my tam, że terapia neurotaktylna, to taki tam na układ nerwowy działanie. No i nie wiem, czy coś jeszcze, bo tyle tego było po prostu codziennie. I z każdych tych zajęć dostawaliśmy zadania domowe do domu i po prostu miałam taką tabelkę i odhaczałam.
1: Czyli masa pracy dodatkowej.
0: Tak.
1: Jak ty sobie z tym wszystkim radziłaś? Jak wy sobie radziliście jako rodzina? No bo przy bliźniakach, no moje córeczki są młodsze od twoich synków, no ale no to jest masa roboty. Ja po prostu nie wiem, w co ręce włożyć. Tutaj nie ma po prostu tak zwanych pustych przebiegów. Zawsze coś, nawet jak idziesz włączyć pranie, to wracając jeszcze coś posprzątasz i tak dalej.
0: Tak, robisz 6 rzeczy naraz, tak. To prawda, bo jak przychodzę, to coś znowu zaczynam i muszę to zanieść w inne miejsce, ale po drodze właśnie jakieś skarpety, coś to nie.
1: Tak, non stop. I gdzie tu znaleźć miejsce, dodatkową przestrzeń i na te zajęcia? To przecież jest i transport w jedną stronę, czekanie na miejscu. Nie wiem, czy mogłaś uczestniczyć w tych zajęciach, czy nie, no ale musiałaś tam być na pewno. Potem powrót, potem ćwiczenia w domu. Jak ty sobie to wszystko poukładałaś?
0: Powiem ci tak, że no ja wtedy nie pracowałam. Chłopcy nie chodzili do przedszkola, więc mieliśmy codziennie 1-2 zajęcia. Więc no nie było tego aż tak dużo, tak? No jechałam na 1-2 godziny. Największy problem był z głową, nie? Żeby sobie z tym poradzić, poukładać to w głowie i się po prostu najzwyczajniej w świecie ogarnąć, bo no ale właśnie gdyby nie moja mama, to nie wiem jakby to było, bo mama mówiła, córcia, płaczemy w nocy, w dzień walczymy, nie? To nie możemy, nie pomożemy tak chłopcom, jak będziemy płakać w dzień, musimy, telefony, nie? Wieczorem będziemy płakać, nie? Jak potrzebujemy, jedziemy z tym. Więc ona dzwoniła, ja dzwoniłam, umawiałyśmy, jeździłyśmy, no. I to był największy problem, tak z dobry miesiąc, dwa, to taka byłam mocno rozbita, bo jeszcze dodatkowo na zajęciach był problem z jednym z synków, z Jaśkiem, który bardzo taki był w autoagresji, rzucanie głową, ryk, że ja nie mogłam rozmawiać z panią terapeutką, rzucał mi się tam, musiałam uważać, żeby mi nie zrobił krzywdy albo sobie, no zależy, co tam robiliśmy, wiadomo. I to mnie wykańczało. Ja po takich jednych zajęciach miałam wrażenie, że już cały dzień minął, nie? Już chciałam iść spać. Więc no, to było trudne.

0: Gdy przygotowywałam się do naszej rozmowy, to czytałam sobie różne wypowiedzi mam dzieci w spektrum i często te mamy mówiły, pisały, że diagnoza była jakaś taka uwalniająca, że to był moment trudny, ale też przełomowy, bo później już było łatwiej. Czy ty też teraz z tej perspektywy tak na to patrzysz?
1: Nie, ona dla mnie nie była uwalniająca. Ona dla mnie była szokująca, ona dla mnie była tragiczna. Ale z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że jakby była to taka trampolina na dnie, na który spadłam. Bo dla mnie to było takie po prostu tragedia to dla mnie była, nie? Mm-hmm.
0: A ty wiedziałaś dużo na ten temat? W ogóle
1: nic nie wiedziałam
0: czym to
1: na
0: się
1: ten
0: łączy,
1: temat.
0: Czy...
1: Ja myślałam, że dzieci spektrum bujają się i nie reagują na nic. Że to są takie dzieci totalnie zamknięte. Nie wiedziałam, z czym to się je. Ale z perspektywy czasu właśnie mówię, że to taka była trampolina do mojego nowego, lepszego życia. Do mojej lepszej mnie po prostu, nie? Że dzisiaj przez ten rok zrobiłam taki progres w sobie, że aż jestem z siebie dumna i aż mówię o tej diagnozie, że ona była dzięki niej, że ona tak mówię, że jestem jej wdzięczna w jakiś sposób, nie? Mhm. Bo oczywiście jest trudno, mamy duże braki do rówieśników, nadal dużo mamy zajęć, ale ona dużo dobrego robi i wierzę, że to wszystko się naprostuje, bo widzę, w jakim kierunku to zmierza. Mhm. I gdyby nie ta diagnoza, to my nigdy byśmy tą drogą nie szli, ja bym nigdy tą drogą nie szła, byśmy gdzieś tam zbaczali. No wiadomo, że... Zobaczymy, jak to będzie, ale dzisiaj mam takie przekonanie, że dużo dobrego to zrobiło.
0: A czyli bardzo dużo optymizmu w tobie jest.
1: Bardzo dużo optymizmu. Weszłam w różne takie, czy takie, taki, no bo postawiłam na siebie, żeby po prostu zadbać przede wszystkim o swój dobrostan taki naprawdę stuprocentowy, bo mówię, no jak ja nie będę po prostu motorem,
0: ty jesteś fundamentem, czyli musisz zadbać o swój dobrostan fizyczny, psychiczny, odpoczynek, jedzenie, picie, żeby mieć siłę dla nich siłę do tej walki.
1: Tak, więc pierwsze co, to pierwszą taką zmianę mam wrażenie, to było rozstanie z tatą chłopców. Potem było mi lżej, bo już miałam jedną walkę mniej na co dzień. I to mi na pewno pomogło, żeby czuć się lepiej na co dzień. A później to poszłam gdzieś w takie poznanie siebie. Też zaczęłam ćwiczyć jogę, no też trochę ze względu na kręgosłup. Wiadomo, chłopcy już są coraz ciężsi, a nadal mają jakieś napady
0: ja właśnie,
1: złości.
0: Ja właśnie noszę ortezę na odcinku lędźwiowym, więc doskonale to znam.
1: Tak, no i joga dała mi dużo spokoju i też nowego partnera, dojrzałego emocjonalnie, który bardzo dużo daje mi tego spokoju, wsparcia, przy którym jestem taka po prostu pewna dzisiaj, pewna jutra i jest tak miło po prostu w takim codziennym dniu.
0: A czego ten rok z hakiem ciebie nauczył jako mamę?
1: Jako mamę... Na pewno dużo cierpliwości. To nigdy nie sądziłam, że będę kiedyś taka cierpliwa. Dużo takiej samoregulacji, no bo przy dziecku, które się gdzieś tam wydziera, wygina, w jakąś taki amok wpada, no to teraz no ja nie mogę wpaść w nerwy, bo to mu nie pomoże. Ja muszę dać tą energię spokoju, więc na pewno tego się nauczyłam. No myślę, że to takie dwie największe umiejętności.
0: A czy dzięki diagnozie, czy dzięki temu, że chodzicie na tyle różnych zajęć, że rozmawiasz z ekspertami, lepiej rozumiesz chłopców? Lepiej możesz do nich dotrzeć?
1: Nie. Ja...

0: uważam, że od pierwszych dni ich życia ich świetnie rozumiałam. I reagowałam na potrzeby w danej chwili. No nie wiem, coś trzeba było, nie wiem, jakiś był problem, no to wymyślałam, co i jak z tym działać. Kombinowałam raz tak i patrzyłam, jak się zachowują. I mi to świetnie wychodziło. Także ta diagnoza w tym mi nie pomogła. Mi pomogła po prostu z takim wybudowaniem naszej przestrzeni spokojnej, stabilnej. I też w zadbaniu i dokształceniu się też w takiej zdrowiu swoim, tak? Czyli w różnych takich badaniach bardziej specjalistycznych, zadbaniu o jelita tak bardzo indywidualnie, imiennie, że tak powiem. Czy też poszliśmy w takie terapie energetyczne biorezonansem, trikombinem, no to po prostu jest mistrzostwo świata po tym, jakie ja widziałam efekty u Jaśka, a potem moje pierwsze łzy szczęścia były po tym, po dwóch spotkaniach. Moje dziecko po prostu z chłopca, które biegało po plaży jak opętane, po prostu nie zainteresowane ani plażą, ani morzem, ani no, niczym kompletnie. Po dwóch spotkaniach ono ze mną siedziało na brzegu plaży, patrzyło ze mną na morze, odwróciło się do mnie, przytuliło mnie, miziało się jak taki kotek, wtuliło i to trwało 5-10 minut, bardzo długo, a nigdy tego wcześniej nie było, nie? Buziaczki były pierwsze potem.
1: Piękna chwila.
0: Tak, to wtedy tak mówię, rycz, możesz. Tak, także też się uczę tego płakania i tych emocji i tego właśnie też mnie uczy ta choroba, nie? Żeby tak się dać sobie na to przestrzeń.
1: Dużo mówisz o tym, że wiele robisz dla chłopców, że trochę, zwłaszcza na początku, nie było tam przestrzeni na twoje emocje, bo była przestrzeń na działanie po prostu, na to, żeby rozpocząć walkę o lepszy dobrostan, rozwój, zdrowie chłopców. Teraz widzę, że jesteś szczęśliwa, spokojna, taka poukładana, też pogodzona z tą sytuacją, tak cię odbieram. A na tym pierwszym etapie, gdzie tam była przestrzeń w ogóle, chociażby na to, żeby sobie popłakać?
0: No, do poduszki. Pamiętam, jak zakładałam sobie na uszy słuchawki, puszczałam sobie jakąś spokojną muzykę, czy jakieś mantry, czy jakąś taką relaksację, żeby się tak ukoić trochę. I płakałam wtedy. No, to nie było.
1: A co udało wam się wypracować przez ten ponad rok?
0: Jeśli chodzi o efekty chłopców, tak? No bardzo dużo. Kontakt wzrokowy to przede wszystkim. No chłopcy nadal nie mówią, ale komunikują, już biorą za rękę, zaprowadzają do tego, czego chcą. Pojawiły się pierwsze zabawy, że zaczynają siebie dostrzegać. Stasiu, który był chłopcem bardzo zamkniętym, takim obojętnym na wszystko. Zjadł, co mu dałam, nie wiem, ubrał, co mu dałam, reagował na wszystko po prostu, okej, mama, jak chcesz. Teraz protesty są pierwsze, więc to jest trudne i
1: piękne.
0: Zarazem piękne, no bo o to chodziło. A Jasiu z kolei się bardzo uspokoił. Z dziecka właśnie takiego autoagresywnego, który walił głową w podłogę. Jest po prostu taka cudna żabka się zrobiła, która się tuli, przychodzi i patrzy w oczy. No jeszcze mama nie mówi, ale
1: czekamy na to.
0: Czekamy. Może jutro.
1: A jakie są twoje ulubione cechy twoich synków? Takie indywidualne. Jacy oni w ogóle są? Bo wiesz, często bliźniaki są wrzucane do jednego worka, traktowane trochę... Ja usłyszałam kiedyś w przychodni od jakiejś pani, która mnie mijała, że to są klony. A jeszcze nie spotkałam mamy bliźniąt, która by powiedziała, że jej dzieci są takie same. Moje też nie są. Więc jestem bardzo ciekawa, jacy są twoi chłopcy?
0: No, moi chłopcy to są różni z wyglądu, to już na pierwszy rzut oka, bo jeden jest, mówią, że blondyn, a drugi jest czarny i ma oczy jak węgle, że nawet nie widać, gdzie ma tęczówkę, źrenicę, takie czarne ma oczy. Drugi ma brązowe, jest to jaśniejsze.

0: Jaśniejszy. No, według mnie nie blondyn, tylko szatyn, ale dobra, jaśniejszy. I właśnie Staszek jest bardziej taki opanowany. Mój dziadek świętej pamięci mówił na niego elegant, bo on zawsze jest taki wyprostowany, taki ostrożny, że no na przykład jak mieliśmy pierwsze zajęcia hipoterapii na konikach, no to nie usiadł. Płakał, się denerwował, nie chciał, ale za drugim razem już tak, czyli on musi nabrać do wszystkiego trochę czasu. Czyli najpierw pomyśli, a potem zrobi. Jasiek jest zupełnie odwrotnie. On najpierw zrobi, potem pomyśli. I on jest taki. No dużo jest z nim takich czasami kłopocików, bo tu histeria jakąś zrobi, tam trochę nakrzyczy, tam trochę tam wymusi. Ale potem właśnie przychodzi, jest taki przytulaśny jak żabka. Staszek jest taki, że on robi, jakby to powiedzieć, granice takie stawia, kiedy on chce. A Jasiek zawsze chce, tak się uleje jak taka żaba i buźki daje. Także są zupełnie inni. Temperament zupełnie. Ja się śmieję, bo ja tańczyłam w zespole pieśni i tańca. No i marzę, żeby moi chłopcy też należeli do tego zespołu, bo uważam, że taki zespół to wszystko, czego brakuje, czego potrzebuje taki młody człowiek, że i przyjaźnie, i wyjazdy, i ruch, i poczucie rytmu. Tak, no tak, i jeszcze do tego tradycja.
1: Praca w
0: Praca w
1: zespole,
0: zespole. No
1: praca
0: jeszcze.
1: z sukcesem, z porażką, trochę jak w sporcie.
0: Tak, i z tremą, bo na scenie. No więc naprawdę jest mnóstwo, więc bardzo mi zależy. Zobaczymy, jak to będzie. No
1: A
0: więc się
1: lubią
0: śmieję.
1: muzykę?
0: Lubią. Ja się śmieję, że Stasiu będzie tańczył Księstwo Warszawskie, które jest takie dostojne, eleganckie, a Jasiek będzie brany do górali i będzie skakał przez te wszystkie lagi i
1: No to dobrze, bo przynajmniej nie będą ze sobą rywalizowali o rolę.
0: inne. No tak.
1: A ty, gdy dowiedziałaś się, że będziesz mamą bliźniąt, to byłaś w euforii czy bardziej w strachu?
0: Och. To było ciekawe, bo to było. Nie wiem, jak to opisać. W takim szoku byłam, że się zapętlałam, ale jak, ale co? I dzwoniłam do tam znajomych, koleżanek, no bo rodzinie to chciałam powiedzieć, no tak, cztery oczy. I się nerwowo chichotałam i tak się bardzo z tego śmiałam. I one się śmiały, i to takie było nieśmieszne. Tak samo jak się dowiedziałam, że chłopcy będą, to też była cała impreza, gdzie wybuchły balony i tam konfety, i też chodziłam, mówię, niemożliwe, bo byłam przekonana, że parka będzie. I też chodziłam, niemożliwe, niemożliwe, niemożliwe. Więc takie nerwowa czkawka taka chyba, myślę. No i tak z miesiąc musiałam sobie to ugruntować w głowie i się z tym oswoić, bo jednak było to dla mnie stresujące.
1: Jest wiele rad, teorii, jak należałoby wychowywać bliźniaki, czy ubierać jednakowo, czy nie, jak budować indywidualne relacje z nimi, jak właśnie wspierać tę indywidualność, ale też wspierać ich relacje taką w rodzeństwie. A jaki jest twój autorski sposób, styl macierzyństwa, wychowywania bliźniąt?
0: Myślę, że na pierwszym miejscu bezdyskusyjnie konsekwencja. I to we wszystkim. Kojenie, przytulanie, ale nie uleganie szantażom, takim manipulacjom. I to buduje spokój, bo dzieci wtedy wiedzą, czego się spodziewać po mamie, tak? Wiedzą, jaka będzie reakcja, że jak mama mówi nie, to jest nie. Nie? I to taki buduje. Czasami ludzie się dziwią, jak opowiadam jakieś sytuacje, że nie pozwoliłam, nie ugięłam się, ale jak obserwuję, jak to na nich działa, to jest coś niesamowitego. Oni nie mają nerwów, bo po prostu ja zabieram, ja wyłączam i nie ma dyskusji, jakby nie ma pretensji, bo oni rozumieją, że nie. No mama powie, że nie, to nie. Także to
1: Czyli
0: myślę, że
1: poczucie
0: jest.
1: bezpieczeństwa.
0: Myślę, że tak.
1: Gdy przeglądałam sobie twój Instagram, przygotowując się do naszego spotkania,

0: to oglądałam zdjęcia z ostatnich urodzin chłopców i tam napisałaś, że to najpiękniejsze i najtrudniejsze lata twojego życia. To co było najpiękniejsze i co było najtrudniejsze?
1: Najtrudniejsze to wtedy na tamten moment miałam na myśli pierwszy miesiąc życia, kiedy chłopcy byli w szpitalu.
0: Bo są wcześniakami.
1: Tak, wcześniakami. Urodzili się w 33 tygodniu. Całe szczęście tak wszystko było dobrze, bo no, nie było respiratorów, no ale jednak było wspomaganie oddechowe, no byli w inkubatorach, więc nawet jeśli mówiono mi, że to jest
0: ta lepsza wersja.
1: Tak po prostu jest i to tylko no, to nic takiego, no to jednak mama nie czuje się komfortowo, jak idzie jeszcze pocięta, ledwo idzie, albo jedzie na wózku i ogląda dziecko jedno i drugie i nie wie, na którym się skupić. Nie? To było najtrudniejsze i to takie też poradzenie sobie z tym, co bym chciała, co jest. Czyli chciałam więcej mleka, było mniej mleka, no to tam zasuwałam z tym laktatorem i zadowolona, że już jest tyle, co pani mówiła dzień wcześniej. No ale dzisiaj już trzeba było więcej. Ja mówię, kurczę, no nie chcę tego modyfikowanego, dawaj więcej. No i zadowolona znowu, że mam więcej, a ona znowu, że zabrakło. No i... to było takie trudne. No... I oglądanie ich jak takie ptaszki małe, takie, ja mówię, kurczaki bez piór, bo tacy byli malutcy.
0: Takie pisklaczki.
1: Tak.
0: A najpiękniejsze chwile?
1: A najpiękniejsze to już te wszystkie chwile później. To patrzenie na nich każdego dnia, no to nawet... chociaż w sumie, jak sobie teraz tak pomyślę, to byłam najszczęśliwsza, jak widziałam przy piersi. To chyba to były najpiękniejsze chwile. Ciężko było odstawić. To było piękne. No i to przytulenie wtedy na tej plaży, kiedy nastąpił taki zwrot akcji, kiedy właśnie się zaczęli tulić. No.
0: A co jest twoją super siłą jako mamy bliźniąt?
1: Super siłą? Nie wiem. Nie wiem, chyba to, że nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych, jeśli chodzi o załatwienie czegoś dla chłopców. Ostatnio była taka sytuacja, że zadzwoniłam do laryngologa w sprawie wędzidełek, mieliśmy tam sprawdzić i miałam się umówić na wizytę, bo to najlepszy laryngolog. Ja mówię, dobrze, dzwonię. Doktor nie przyjmuje zapisów, bo ma za dużo pacjentów. No i za miesiąc byliśmy przyjęci. Tak tam nakombinowałam, zakręciłam w rozmowie i się dostaliśmy. Także po prostu jak nie drzwiami, to oknem.
0: A jaką ty jesteś mamą?
1: A jaką jestem mamą? Myślę, że taką bardzo dbającą, taką ciepłą. Myślę, że daję im ogrom miłości i staram się być mamą, która jest wyważoną mamą, która oprócz tych zasad i konsekwencji daje dużo w zamian ciepła i wsparcia i zrozumienia. Bo i taką mamą, która się rozwija cały czas, która chce coraz lepiej dla chłopców. Słucham dużo różnych podcastów, jak dzieci jakoś tak, nawet nie chodzi o spektrum, tylko jak wspierać w
0: ich
1: rozwoju.
0: Rozwój.
1: Tak, żeby one nie wyrosły na takie osoby, no nie wiem, zakompleksione, zamknięte, bojące się, no, czy przede wszystkim stawiam też, jeszcze za szybko, ale już staram się, żeby emocjonalnie byli dojrzali i to jest mój priorytet. Bo sobie wymyśliłam jeszcze, jak byli w brzuszkach, że jak ja, że chcę być sprawiedliwą mamą, ale mówię, nie wiem, czy to jest możliwe w ogóle. Dawać tyle samo jednemu, co drugiemu.
0: Oj, to jest chyba rozkmina każdej mamy bliźniąt.

0: Ale wymyśliłam sobie wtedy, że postawię na edukację, że tak powiem, w wyrażaniu swoich emocji. Czyli już teraz zaczynam, bo jak płaczę na przykład mi tam z rana, to mówię, że rozumiem, że stałeś troszkę gorszym humorem, że mama czasami też tak wstaje. Nie ma co się przejmować. Może po południu będzie lepiej, a może za chwilę. Przytul się, daj buźki tam i tak tam, nie? Czyli już tak staram się ich nakierowywać, że to, co czują, jest okej, okay, a nie, że nie przejmuj się.
1: I że wszystkie emocje są tak samo dobre, nie tylko tak. Te pozytywne, jak tak, nam potrzebne. Mówiono w dzieciństwie, tak. Że tylko uśmiech tak. I to, co fajne, jest
0: i nie
1: dobre.
0: Wypada.
1: Tak.
0: Mhm. I Chłopaki nie płaczą.
1: Tak. Tak, tak, wszyscy to pamiętamy, ale fajnie, że świat poszedł do przodu, rodzice mają dostęp do edukacji tak. I chęci, z tego co obserwuję, albo to może moja bańka, ale spotykam coraz więcej rodziców, którzy właśnie tak podchodzą do swoich dzieci. Chciałam cię jeszcze zapytać, co to właściwie znaczy spektrum autyzmu? Tak z twojego punktu widzenia mamy. Mamy, która już ma ten ponad rok z hakiem doświadczenia, wiele spotkań z ekspertami, no kontakt z synami to przede wszystkim. Bo z jednej strony ten temat jest modny i to hasło, spektrum, neuroróżnorodność pojawia się wszędzie, ale z drugiej strony to ja mam wrażenie, że cały czas bardzo niewiele wiemy na ten temat.
0: To znaczy dla mnie to jest niezrozumiałe zagadnienie spektrum autyzmu, bo nie rozumiem cały czas, jak można wrzucić do jednego worka dziecko, które siedzi w kącie, się buja, nie ma z nim kontaktu, jest autoagresywne, zachowuje się, brzydko mówiąc, jak zwierzę, bo są takie dzieci, które atakują swoich rodziców, gryzą do krwi nawet, no takie straszne są przypadki. No i są takie dzieci, moja koleżanka ma taką córkę, która pięknie mówi, tam się świetnie tam komunikuje, tam jakby na pierwszy rzut oka normalne dziecko, że tak powiem. Może głupio powiedziałam.
1: Normatywne.
0: Dobrze. Ale też jest spektrum autyzmu. No i dla mnie to jest za duży rozstrzał. Że to powinno się jakoś rozgraniczyć. No a się tego nie rozgranicza. No jak ja bym to miała opisać z perspektywy mojej i mojego przypadku, no to ja bym opisała, że jest to... No dla mnie to jest przebijanie się do świata dziecka po prostu. Jest to jakaś szyba, którą trzeba wybić. Dziecko widać, jest blisko, ale nie mamy kontaktu, czyli nie mieliśmy na początku kontaktu wzrokowego, teraz jest, więc już troszkę rozbiliśmy tą szybę. Teraz trzeba zacząć mówić, ale już pokazujemy, więc już się znowuż bliżej. Nie wiem, czy to taka dobra odpowiedź.
1: Tutaj nie ma złych odpowiedzi, to jest twoja odpowiedź. Ja dzięki twojej odpowiedzi bardziej rozumiem, o co chodzi. Też myślę, że taką książką, która jakoś mnie wprowadziła w ten temat, była książka Wczoraj byłaś zła na zielono. Chociaż to znowu jest jeden przypadek jednej mamy, jednej córki opisany. A tak jak mówisz, ten wachlarz różnych możliwości w spektrum jest tak szeroki, że trudno tutaj kogokolwiek do kogokolwiek porównywać. To jeszcze na koniec chciałam cię zapytać, o czym ty dzisiaj marzysz?
0: O tym, żeby moje dzieci powiedziały mama.
1: No to trzymamy za to kciuki i obiecaj, że jak to się wydarzy, to napiszesz do mnie.
0: Dobrze.
1: Dobra? No to umówione. A dzisiaj gościnią podcastu Mama do kwadratu Emocje była Aleksandra Lau. Wielkie dzięki.
0: Dziękuję ci pięknie.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu Emocje.

tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marny plastik.

0: Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.
1: Polskie Radio dzieciom dla rodziców.

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców. Green can be a problem.